RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. W Starym Sączu trwa uroczysta nowena na ku czci świętej Kingi. To szczególny czas dla sióstr Klary Segi nie tylko. W przygotowaniu do odpustu pomaga rekolekcjonista franciszkanin ojciec Michał Nowak. W dni powszednie msze święte są odprawiane o 9 i 18. Msza jest także o 6.30 w kaplicy świętej Kingi. 24 lipca w uroczystość świętej Kingi patronki Starego Sącza sumie odpustowej na ołtarzu polowym o godzinie 11 będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej. Eucharystia będzie także sprawowana o 7, 9 i 17. Święty Szymon z Lipnicy będzie patronem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej Diecezji Tarnowskiej. W odpowiedzi na prośbę tej wspólnoty biskup tarnowski Andrzej Jerz zatwierdził dokonany wybór oraz wyraził zgodę na ustanowienie patrona. Wspólnota nadzwyczajnych szafarzy naszej diecezji od kilku lat podejmowała modlitwę i refleksję na temat wyboru swojego patrona. W gronie kandydatów byli także święty Tarsycjusz oraz święty Carlo Acutis. W wyniku głosowania 570 nadzwyczajnych szafarzy oddało głos na świętego Szymona z Lipnicy. Mężczyźni podkreślają jego ofiarność w służbie chorym oraz odwagę w czasie epidemii w zanoszeniu Komunii Świętej. Tegoroczne rekolekcje będą formą przygotowania do uroczystego ogłoszenia świętego Szymona z Lipnicy patronem nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz poświęcenia sztandaru. Uroczystość odbędzie się w czerwcu przyszłego roku na Placu Katedralnym w Tarnowie. Będzie to również 40. rocznica celebrowania nieszporów eucharystycznych na Placu Katedralnym przez świętego Jana Pawła II oraz 20. rocznica kanonizacji świętego Szymona z Lipnicy przez ojca świętego Benedykta XVI. Dodam jeszcze, że tegoroczne rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, które odbędą się w listopadzie i w grudniu, poprowadzą ojcowie franciszkanie zakonu braci mniejszych prowincji niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny Bernardyni. Do tego zakonu należał również święty Szymon z Lipnicy, stąd przed uroczystością mężczyźni chcą poznać jeszcze lepiej jego duchowość. Jak nie popaść w beznadzieję, co daje sens życiu? Będzie o tym mowa podczas redemptorystowskich Dni Młodzieży, które na przełomie lipca i sierpnia odbędą się w Tuchowie. Trwają zapisy na to wydarzenie. Patronem spotkania będzie święty Klemens Maria Hofbauer. Jak mówi redemptorysta ojciec Szczepan Hebda, święty Klemens za życia nie doczekał się owoców swojej pracy, ale jego zaufanie Panu Bogu i determinacja przyniosło obfity plon po śmierci świętego.
2: Był redemptorystą i przyprowadził redemptorystów poza Alpy, czyli również do Polski. To tu w Warszawie otworzył pierwszy klasztor, ale możemy go w jakiś sposób też nazwać takim trochę Bożym nieudacznikiem, bo miał wielkie aspiracje, wiele planów, chciał otwierać klasztory. Na dodatek został wyrzucony z Polski przez Napoleona i za jego życia można powiedzieć, że w Polsce nie powstała ani jedna placówka redemptorystów, ani jeden klasztor. Dopiero po jego śmierci powstało 40 klasztorów w tych miejscach, w których pracował, był.
1: Redemptorystowskie Dni Młodzieży w Tuchowie odbędą się od 28 lipca do 1 sierpnia.
2: To już 24 raz, jak odbędą się Redemptorystowskie Dni Młodzieży w Tuchowie. To wyjątkowe takie jakby podsumowanie całego roku działalności naszego Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Redemptorystów. Zapraszamy każdego, kto chciałby włączyć jakoś w duchowość Redemptorystów i przyjechać do Tuchowa, by wspólnie uczestniczyć w tych kilku dniach razem z młodzieżą, razem z redemptorystami.
1: Gośćmi wydarzenia będą m.in. Patrycja Hurlak, aktorka, która przeżyła nawrócenie, autorka książki Nawrócona Wiedźma, a także Arkadio, pochodzący z Nowego Sącza, raper. Ojcowie redemptoryści zachęcają do udziału młodzież męską i żeńską od 15 roku życia. Jak się zapisać, przeczytacie to na naszej stronie rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.
3: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Ukochany mój Zbawco, powierzam Ci wszystkie sprawy, które będą mnie dziś dotykać. Składam je wszystkie w Twoje miłosierne ręce. Dopomóż mi w tym, otwierając moje oczy, uszy i rozum na działanie Ducha Świętego, abym przeżył ten dzień, nie wyrządzając nikomu nic złego, ani nie dopuścił się nawet najdrobniejszego przewinienia przeciw Twojej świętej osobie.
1: Zmieniaj mnie, Jezu, jestem do Twojej dyspozycji. Weź mnie w Twoje ramiona. Jestem Twój i daję Ci swoje serce, swoje życie. Prowadź mnie, Jezu, wybieram Cię za przewodnika po wszystkich krętych ścieżkach dnia dzisiejszego, bo Tyś jest moją mocą, moim największym szczęściem. Obejmij mnie swoimi łaskami, chcę iść za Tobą.
0: Chwalebny święty Józefie, oblubieńcze Maryi, pamiętaj o nas. Czuwaj nad nami, najmilszy nasz stróżu. Wspieraj nas w dążeniu do świętości, mężu sprawiedliwy. Zaopatruj nasze potrzeby duchowe i doczesne, najdroższy karmicielu Przenajświętszego Dzieciątka Jezus.
1: Wierny opiekunie, któremu został powierzony najdroższy skarb nasz, Jezus, weź pod swoją opiekę i wstawiennictwo sprawę, którą Tobie dziś polecam. Niech jej skutek będzie na chwałę Bożą i na pożytek naszych dusz.
0: Święty Józefie, podporo rodzin,
1: módl się za nami.
0: Nadziejo chorych,
1: módl się za nami.
0: Opiekunie Kościoła Świętego,
1: módl się za nami.
0: Patronie umierających,
1: módl się za nami.
0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: kolejny. Na pewno wielokrotnie zwróciliśmy uwagę na to, jak usilnie trzymamy się poglądów, które w rzeczywistości nie są przesadnie racjonalne. To jakby rodzaj kolei, w które mamy skłonność wpadać. Łatwiej to oczywiście dostrzec u kogoś innego niż u siebie. Ale czy to sobie uświadamiamy, czy nie, mamy skłonność stale powracać na te same tory. Część z tych naszych kolei to rzeczy dobre, na przykład nasze zasady moralne. Inne jednak nie pozwalają nam żyć pełnią życia, na przykład egoizm. Można znaleźć argumenty na jego obronę. To po prostu przeświadczenie, że jestem w porządku, nie potrzebuję niczyjej pomocy. Tylko że wtedy niczego nie zdołamy się w życiu nauczyć. Cała masa takich kolei myślowych przez lata powstrzymywała mnie przed potraktowaniem serio wiary i Boga. Dopiero gdy doświadczyłem Jego miłości, zacząłem pracować nad tym, by się z tych kolei wydostać. One mają jednak straszną siłę przyciągania. Dlatego są tak niebezpieczne. Bo gdy w nie wpadamy, przesłaniają nam horyzont, a wtedy nie dostrzegamy błogosławieństw, które przygotował dla nas Bóg.
1: Henryk Dedo, Kropla wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętej Marii Magdaleny. Maria, którą nawrócił Jezus i która wraz z Maryją, jego matką i świętym Janem była świadkiem jego ostatnich chwil, została nazwana Magdaleną od miasta Magdali w Galilei. Święty Klemens Aleksandrii i inni uczeni utożsamiają ją z kobietą, która ze łzami w oczach obmyła stopy Jezusowi. Inni uważają za siostrę Marty i Łazarza. W czasie publicznej działalności Chrystusa szła za nim wraz z innymi pobożnymi niewiastami. Jej najpierw przed apostołami Jezus ukazał się po swym zmartwychwstaniu. Według tradycji prowansalskiej Maria Magdalena lub Maria siostra Łazarza razem z nim, Martą i kilkoma innymi uczniami Chrystusa po wypędzeniu przez Żydów wyruszyli na morze i wylądowali w Marsylii. Łazarz został tutaj pierwszym biskupem. Święto Marii Magdaleny katolicy wszystkich obrządków obchodzą w tym samym dniu. W instrukcji do ostatniego wydania kalendarza rzymskiego Kościół postanowił, że dzień ten jest świętem kobiety, której ukazał się Chrystus, a nie siostry Łazarza lub niewiasty pokutującej.
0: Kto słucha, nie błądzi.

We wspomnienie świętej Marii Magdaleny wspominamy 22 lipca również zmarłych kapłanów i polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1989 roku do domu ojca odszedł ksiądz Paweł Śliwa, w 1991 ksiądz Piotr Poręba, a w 2008 ksiądz Emil Styczeń. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Jest reakcja na pogotowie strajkowe w grupie Azoty. Minęło 7 dni, jakie związkowcy dali zarządowi spółki na odniesienie się do ich postulatów strajkowych. Odpowiedź przyszła niemal w ostatniej chwili. Związkowcy zostali zaproszeni na rozmowy z zarządem. Ma do nich dojść 28 sierpnia. Pogotowie strajkowe zostało ogłoszone 13 lipca. Związkowcy tłumaczyli, że do tego typu działań skłoniło ich zniecierpliwienie trwającymi od 3 lat bezskutecznymi próbami dialogu z zarządem spółki. Główne postulaty to podwyżka pensji dla wszystkich pracowników, przywrócenie świadczeń, wzmocnienie praw związków i respektowanie prawa w kwestii terminowego przekazywania informacji. Miało być 5,19, jest 7,39, a może być jeszcze drożej. Kierowcy mówią o paragonach grozy. Z kierowcami na tarnowskich stacjach paliw rozmawiała nasza reporterka.
2: Przy takich małych samochodach jak mój, to, no, to jest, no, oczywiście jest różnica, ale nie wyobrażam sobie tych dużych samochodów. To jest, no, nie powinno tak być.
3: No drogo. No trzeba czymś dojechać. Dzisiaj nie tankowałem, tylko piję kawę.
0: Od początku lipca maksymalne ceny paliw nie są już odgórnie regulowane w ramach rządowego pakietu ceny paliw niżej. Według ekspertów ceny te mogą w dalszym ciągu rosnąć. Ma na to wpływ aktualny przebieg konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Taniec i folklor zawładnęły Nowym Sączem. Trwa 33. Święto Dzieci Gór. Podczas drugiego Dnia Narodowego Słowacko-Żywieckiego zaprezentowali się mali Magurzanie z Łodygowic oraz Kopaniczy Jarik ze słowackiej Myjawy.
4: Folklor jest żywotny styl, proste, subor jest rodzina.
5: Folklor to po prostu styl życiowy, a zespół to rodzina.
6: Tak, myślę, że każdego z nas bawi tańcować, wienować się słowiańskim tradycjom.
5: Wszyscy lubimy tańczyć, interesują nas też inne regiony z różnych zakątków świata. No i wszyscy się bardzo lubimy i kolegujemy się, więc to nas po prostu w tym zespole bawi.
0: Na dziś zaplanowany jest Dzień Gruzińsko-Podhalański. Od poniedziałku do piątku krótsze występy można oglądać codziennie o 11 na dziedzińcu Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, a o 18 główne koncerty w hali Nowosądeckiego Mosiru przy ulicy Nadbrzeżnej. Święto Dzieci Gór potrwa do soboty. Niskie temperatury pozostaną z nami co najmniej do piątku, wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w całym kraju. Dziś ponownie może przelotnie padać, a temperatura nie przekroczy 22 stopni. W kolejnych dniach trzeba się spodziewać powrotu burz, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
7: W czwartek i w piątek one znowu mogą być nieco silniejsze, a ci, którzy liczą na ocieplenie, będą musieli się uzbroić w cierpliwość, ponieważ wygląda na to, że przynajmniej do piątku pozostaniemy w tej chłodnej i dosyć wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego, gdzie temperatury w ciągu dnia będą oscylować w granicach przeważnie około 20 stopni.
0: Cieplej będzie dopiero w weekend. Temperatura może wtedy oscylować wokół 27-28 stopni. Więcej o pogodzie już za chwilę.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Przyglądnijmy się szczegółowo, jak ten dzisiejszy dzień będzie wyglądał. W ciągu dnia częściowe zachmurzenie, lokalnie może nam też i popadać. Maksymalnie dziś 23 stopnie, tak więc troszeczkę cieplej niż wczoraj. Teraz już o poranku mamy 14, w nocy 12, w nocy też spodziewane lekkie opady deszczu. A deszcz jutro, czyli w czwartek, w piątek i nawet też w sobotę nam popada.
0: Pięknego
2: jutro 19.
0: Dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Czwartek, piątek, spadek temperatury 19 stopni, sobota znów skok do 24, niedziela będzie bardzo ciepła, 29 stopni, ale cóż z tego, jak niedziela pochmurna nam się zapowiada, chyba że coś nam się jeszcze zmieni w pogodzie. I przyszły tydzień znowu deszcz, chmury i spadek temperatury do 22, 24, ale środa, czwartek ma być słoneczna. I piątek znów, sobota i niedziela z opadami deszczu, tak więc wygląda na to, że końcówka lipca pochmurna, jak cały lipiec i deszczowa, a sierpień, no pierwszy dzień sierpnia deszczowy, ale drugi, trzeci, no już tutaj powinna być poprawa pogody i mam nadzieję, że tak będzie. Przynajmniej wstępnie synoptycy nam zapowiadają, że coś powinno się zmienić w tej pogodzie. Przecież przypominam, trwają wakacje, lato w pełni. Powinno być słonecznie, ciepło, tak żebyśmy mogli wypoczywać, a nie cały czas spoglądać w prognozę pogody i się zastanawiać, czy dzisiaj będzie padało, czy będzie słońce. Bardziej się jednak chyba ku tej aurze deszczowej dziś my będziemy skupiać i kierować, no ale mam nadzieję, że przynajmniej jak teraz o poranku słoneczko nam świeci i towarzyszy, to pozostanie jednak z nami do końca, tym bardziej, że wstało o 4:42, a zajdzie o 20:42.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Ale co jakiś czas będziemy monitorować tę prognozę pogody i też zaglądniemy sobie do Zakopanego, zaglądniemy do Krynicy i spoglądniemy też nad polskie morze. Czy coś tam się zmieniło? Wczoraj pochmurno, deszczowo, zimno wiecznie. Tu u nas dużo lepsza była pogoda. Pytanie jak dziś, ale o tym troszeczkę później, bo teraz już zespół, a dokładnie Richard Marx, czyli nie zespół, tylko wokalista Richard Marx i kompozycja Hazard. 23 minuty do 7:00.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocji.pl. Agropromocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie. Let's make

0: tam znać.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: To ten czas przed godziną 7, gdzie zaglądamy na ulicę Tarnowa i sprawdzamy, jak się z samego rana nam podróżuje. Bez zdarzeń drogowych w nocy i o poranku informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Pogoda teraz to słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem. Mam nadzieję, że nam się utrzyma ta pogoda i będzie nam się dobrze podróżowało, przez nasze miasta przejeżdżało naszymi ulicami. No właśnie, jak się przejeżdża teraz o poranku, między innymi my tutaj w Tarnowie, spokojnie, płynnie, bez problemów przed samą godziną 7. Wakacje, to wiemy, że tych samochodów jest dużo mniej, mniejszy ruch, ale proszę pamiętać o tym, że mimo wszystko warto spoglądnąć na zegarek, no i też proszę o tym pamiętać, żeby wyjechać wcześniej, nie czekać na ostatnią chwilę. No i jeszcze jedno przypomnienie, jeżeli podróżujecie, jedziecie gdzieś na wypoczynek, bierzecie rower, hulajnogę, no to nie tylko dzieciaki do lat 16 w kasku, ale również i dorośli. Niech też ten kask zakładają i będą bezpieczni. Dbajmy o to swoje zdrowie. Ulice Sikorskiego, Krakowska na Rutowicza, Tuchowska bezproblemowo, również na Klikowskiej jedno rondo czy drugie rondo, chociaż tutaj przy rondzie elektryczna Wyszyńskiego od strony tutaj pól Klikowskich, krótki taki postój, ale to naprawdę bardzo krótki postój, tak więc tam kierowcy nie będą tracili zbyt dużo czasu. Mickiewicza, Słoneczna, Lwowska też bez utrudnień, płynnie na całym odcinku, ale Katkowskiego od strony Witosa czy od strony Mościckiego też na całym odcinku zielone światło. Z Bylitowska ulica, tutaj szczególnie w okolicach skrzyżowania Chemiczna, też się nie zatrzymujemy. No, światła mogą nas najwyżej przytrzymać. Podobna sytuacja, to jadąc ulicą Koszycką, dojeżdżamy do samego skrzyżowania Czerwona i ulica Krakowska.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: A podróżując po naszych drogach, my szukamy samochodu Meduza, Micrus MR300 i Fiata 126P. Dlaczego tych samochodów szukamy i wypatrujemy? Otóż rok 1957, później 1973.

części Bielsko-Biała czy WSK Mielec zbudowane samochody i uruchomiona linia produkcyjna. Więcej na ten temat w kolejnym spotkaniu dla zmotoryzowanych. Teraz przed siódmą, dokładnie 8 minut przed siódmą, Ricky Martin.

taneczni. Ricky Martin. Środowy poranek na tydzień. Radio RDN Małopolska przed samą godziną siódmą. Siódma nam się powolutku zbliża. Do siódmej nam zostało 4 minuty. To jeszcze Avalon i Roxy Music, ale o siódmej przypominam wiadomości. Po wiadomościach ponownie prognoza na pogody. Tylko dodam dla tych, którzy wybierają się na przykład w góry o poranku. Zastanawiają się, a może wyruszyć? No i powiem tak. Słuchajcie, chmury i pochmurno. Krynica Zakopane. Tak więc trzeba się ciepło ubrać i chyba trzeba wziąć ze sobą jakiś płaszcz przeciwdeszczowy. Mam nadzieję, że nie będzie padało i nie popsuje wam wakacyjnych planów pogoda, ale trzeba być mimo wszystko przygotowanym. Więcej na temat pogody już za chwilę.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Prawo i Sprawiedliwość otwiera się na koalicję.
9: Mam nadzieję, że Konfederacja też w podobnym kierunku, aczkolwiek oni tutaj cały czas deklarują pod patronatem prezydenta.
8: Szturm na Akademię Tarnowską na medycynę zgłosiło się ponad 18 kandydatów na jedno miejsce. W tych wiadomościach także o wielkim sprzątaniu brzegów kamienicy w Szczawie, a na koniec zalipiańskie kwiaty, które podbijają kolejne miejsca i serca, tym razem zachwyciły znaną aktorkę.
10: Pojawiły się u mnie dzisiaj dziewczyny z Zalipia i stworzą prawdziwy zalipiański wzór na moim kurniku.
8: Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Ogłoszony przez Jarosława Kaczyńskiego pakt senacki z bezpartyjnymi samorządowcami wywołał szeroką dyskusję na scenie politycznej. O możliwych konsekwencjach porozumienia mówił na antenie programu Słowo za Słowo senator PiS profesor Kazimierz Wiatr. Zdaniem senatora zawarte porozumienie pokazuje zmiany podejścia Prawa i Sprawiedliwości do budowania politycznych sojuszy. Senator wyraził także nadzieję, że do inicjatywy przyłączy się Konfederacja.
9: To pokazuje jednak, że jest otwartość PiSu na zawieranie tych koalicji. Wiemy, że przez dwie kadencje w Senacie PiS, pomimo tego, że jest największym klubem, nie ma większości. Nie udało mu się zbudować większości. Że jednak ten pakt senacki naszych adwersarzy był skuteczny. Dlatego te porozumienia są ważne i ten krok w kierunku takiego paktu senackiego po prawej stronie sceny politycznej jest bardzo dobry. Mam nadzieję, że Konfederacja też w podobnym kierunku, aczkolwiek oni tutaj cały czas deklarują pod patronatem prezydenta, więc mam nadzieję, że to nastąpi.
8: W środę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił zawarcie paktu senackiego z bezpartyjnymi samorządowcami i zapowiedział współdziałanie obu środowisk przed wyborami do Senatu. Jednocześnie zaznaczył, że szczegóły współpracy są jeszcze ustalane. Do inicjatywy odniósł się także lider Konfederacji Sławomir Mentzen, który ocenił, że pełny prawicowy pakt senacki wymagałby udziału wszystkich liczących się ugrupowań po tej stronie sceny politycznej oraz patronatu prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
8: O studia w Akademii Tarnowskiej nigdy wcześniej nie ubiegało się tylu kandydatów. Tegoroczna rekrutacja okazała się rekordowa. W systemie zarejestrowano ponad 4700 aplikacji. Największym zainteresowaniem zgodnie z przewidywaniami cieszył się kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce rywalizowało aż 18 osób. Na kandydatów przygotowano w tym roku 2321 miejsc, 1696 na studiach stacjonarnych i 625 na niestacjonarnych. W skali całej uczelni oznacza to średnio ponad 2 chętnych na jedno miejsce. Jak mówi rzecznik uczelni Piotr Szkopa, poza medycyną oblegane były też inne kierunki.
11: Na pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia zanotowaliśmy niemal 650 zgłoszeń, czyli ponad 8 chętnych na jedno miejsce. Na fizjoterapii niemal 530 osób, czyli ponad 5 chętnych na jedno miejsce. Na linii lingwistykę stosowaną niemal 190 osób, czyli ponad 4 osoby chętne na jedno miejsce. Równie dużo zgłoszeń było na psychologię, ponad 3 osoby na jedno miejsce, kosmetologię, ponad 2 osoby na jedno miejsce, czy też położnictwo, ponad 2 osoby chętne na jedno miejsce.
8: Właśnie zakończył się podstawowy etap rekrutacji. Teraz przed kandydatami rozmowy kwalifikacyjne na wybranych kierunkach oraz weryfikacje portfolio na grafice i grafice projektowej. Ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone 27 lipca. Jeśli po zakończeniu podstawowej rekrutacji pozostaną wolne miejsca, uczelnia przeprowadzi jeszcze nabór dodatkowy oraz uzupełniający. W sobotę wielkie sprzątanie brzegów kamienicy w Szczawie. Mieszkańcy, ale też turyści mogą się włączyć w akcję. Wystarczą dobre chęci, mówi organizator Jacek Chlipała z Fundacji Szczawa 2.0.
0: W małej miejscowości można robić duże rzeczy, a to nie jest przypadkowa miejscowość, bo Szczawa słynie z wód mineralnych, także pamiętajcie, 25 lipiec, Szczawa na terenie OSP Szczawa, zaczynamy o 10, sprzątamy, rozmawiamy, cieszymy się, później zapraszamy na remizę, będą tam kiełbaski, będzie poczęstunek, będzie dmuchanie dla dzieci, będzie okazja też do rozmów. Mam nadzieję, że mieszkańcy Szczawy, nie tylko Szczawy, gorców całego regionu pokażą moc, że da się robić duże rzeczy w małych miejscowościach.
8: Uczestnicy tej akcji zostaną zaopatrzeni w worki i rękawiczki. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Słynne zalipiańskie wzory inspirują nie tylko miłośników sztuki ludowej, ale także osoby ze świata kultury. Aktorka Joanna Jabłczyńska postanowiła ozdobić swoje gospodarstwo charakterystycznymi ręcznie malowanymi kwiatami, z których od pokoleń słynie Zalipie. Malarki z Zalipia stworzyły barwne kompozycje m.in. na kurniku i ogrodzeniu. Efektami swojej współpracy aktorka pochwaliła się w mediach społecznościowych, publikując nagrania i zdjęcia gotowych prac. Nie kryła zachwytu nad talentem artystek, podkreślając, że niezwykłą umiejętność przekazują sobie z pokolenia na pokolenie, a wyjątkowe wzory tworzą z głowy, bez gotowych szablonów.
10: Chyba nie myśleliście, że ściana mojego kurnika będzie od tak po prostu pomarańczowa. Jak to ja? Musiałam postawić na coś wyjątkowego, dlatego właśnie pojawiły się u mnie dzisiaj dziewczyny z Zalipia i stworzą prawdziwy zalipiański wzór na moim kurniku i nie tylko. I wiecie, co jest w tym piękne? Że te dzieła powstały spod ręki osób, które z dziada pradziada, a właściwie z babki prababki,

Ostatecznie pomarańczowa ściana kurnika zamieniła się w ogromnego niebieskiego motyla skomponowanego z namalowanych kwiatów na białym tle. To kolejny dowód na to, że tradycja z małopolskiego Zalipia nieustannie inspiruje i trafia do coraz szerszego grona odbiorców. Zalipie to niewielka miejscowość położona na Powiślu Dąbrowskim, zaledwie 30 km od Tarnowa. Jest tutaj kolorowo, wiosennie i pogodnie, niezależnie od pory roku. Fantazyjnie skomponowane bukiety kwiatów zdobią wszystko, co można pomalować. Domy, ściany mieszkań, sprzęty, serwetki, odzież, obory, studnie, płoty, a nawet psie budy.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A propos tego malowanego kurnika, no to powiem, że pieją kury, pieją z zachwytu, że taki piękny kurnik mają. A ja zachęcam serdecznie do Zalipia, moi kochani, warto tam zaglądnąć. Przepięknie te malowane chaty czy studnie wyglądają. 14 stopni teraz, maksymalnie 23, częściowe zachmurzenie, w nocy 12, jutro 19 i spodziewane są opady deszczu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Opady deszczu jutro, pojutrze, w sobotę też może nam popadać. Pytanie, gdzie to słońce? No właśnie, ja proponuję, żeby tutaj panie z Zalipia może to słońce namalowały nam i to słońce będzie cały czas z nami i pozostanie z nami przez całe wakacje. Jak gdzieś jakiś kolor wyblaknie tego słoneczka, to poprawią żółtą farbką. Słoneczko teraz jest o poranku, świeci nam i towarzyszy w drodze, ale przypominam, częściowe zachmurzenie, tak więc trochę słońca, trochę chmur, a te chmury nam się powolutku wdzierają od północy, od północnego zachodu, przemieszczają się na południowy wschód, tak więc tylko to jest kwestia na czasu, kiedy do nas tutaj po prostu dotrą. 6:30.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Autopromocja.
1: Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9:10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: To była autopromocja.

Kwadrans po godzinie 7, 22 dzień lipca, 203 dzień roku. Do końca roku 162 dni. Mamy cały czas na wakacje. 33% lata dopiero za nami, ale powiem szczerze, że tak naprawdę do tego lata, chyba jeszcze takiego prawdziwego lata, nie odczuliśmy do końca. Chociaż było parę dni bardzo, bardzo gorących, ale większość tego lata to raczej chmury i opady deszczu. Czekamy na to prawdziwe lato. Dzień dzisiaj trwa 15 godzin 59 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku 8 godzin i 17 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 47 minut. Pozostajmy na chwilę przy dacie, 22 dzień lipca. Dlaczego pozostajemy przy dacie? Bo tutaj mamy sporo wydarzeń właśnie dotyczących 22 lipca. Dawniej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 22 dzień lipca to Narodowe Święto Odrodzenia Polski. No i z okazji właśnie tego Narodowego Święta Odrodzenia Polski. Tutaj charakter miało to ten dzień ściśle taki propagandowy, legitymizujący władzę komunistów. No i w tym dniu tradycyjnie oddawano do użytku wielkie inwestycje i symbole socjalizmu. No i tak, proszę bardzo, między innymi w tym dniu otwarcie trasy MWZ, to był rok 1949, trasy Łazienkowskiej w 1974, czy oddanie do użytku Pałacu Kultury i Nauki w 1955, i to wszystko właśnie wydarzyło się 22 lipca. No i też 22 lipca, rok 1973, w zakładach w Bielsku Białej oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P, czyli naszego maluszka. No to pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych, a przede wszystkim pozdrawiamy wszystkich kierowców maluszków, bo wiemy, że to marzenie było każdego Polaka, nie każdego Polaka było na to marzenie stać. Teraz powiem, że te maluszki też w cenie. No i jak na lekarstwo tych maluszków na naszych drogach, dlatego tym bardziej spoglądamy i szukamy tych właśnie pojazdów na naszych ulicach. A tak przy okazji pozdrowień, no to pozdrawiamy jeszcze również naszych dzisiejszych solenizantów. Dziś swój dzień ma Magdalena, Lena, Milena, Józef, Albin, Teofil, Platon, Cyryl, Marisa i Benona. Wszystkiego najlepszego, moi kochani, i zabieramy was na szeroką wodę.

Indormi, no i ze zmiany status quo. Pozostańmy przy temacie wojskowości. Teraz na falochronie zespół Emigranci. A wracając jeszcze na chwilę do naszego kalendarza, to zaglądamy do kalendarza świąt nietypowych. Dziś Światowy Dzień Mózgu. Czyli okazja, by zwrócić uwagę na to, że powinniśmy dbać o ten nasz narząd, ponieważ on jest kluczowy w naszym organizmie. Odpowiednia dieta, ćwiczenia o poranku, dlaczego nie? I co najważniejsze, pijemy dużo wody, bo mózg potrzebuje właśnie tej wody. I to wszystko wpłynie pozytywnie na działanie na pewno naszego mózgu. A temat mózgu będziemy też podejmować dziś na antenie Radia Antena Małopolska i przyglądać, jak działa ten nasz mózg. 25 minut mamy po 7:00. Emigranci, a za chwilę ponownie prognoza pogody.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Najładniej, najwięcej słońca w Tarnowie, w regionie tarnowskim. No biegun ciepła zobowiązuje. Krynica Zakopane, jeżeli ktoś tam się wybiera, to chmury. Pochmurno i wygląda na to, że może popadać, tak więc płaszcz przeciwdeszczowy by nam się na pewno przyda. I zobaczmy sobie jeszcze nadpolskie morze. Oj, tam turyści to na pewno niezadowoleni. W dalszym ciągu pochmurno, a do tego dziś jeszcze mocno tam wieje.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Spoglądam sobie na Sopot, plaża w Sopocie, my puściutka, my molo puściutkiem, ale również i my pusto, też o tej porze na krynickim Deptaku, czy my w Zakopanem na Krupówkach. Wczesna pora jeszcze, 7.32, tak więc turyści na pewno śpią. No i pojawił się by zapewne, mimo tej pogody. A propos pogody, to dziś my maksymalnie na termometrach 23 stopnie, w regionie tarnowskim częściowe zachmurzenie, teraz o poranku słoneczko nam towarzyszy, mamy 15 stopni, ale przypominam, synoptycy zapowiadają nam opady deszczu i te chmury deszczowe wdzierają nam się do kraju od północnego zachodu, przemieszczają się na południowy wschód. Spodziewane są opady deszczu wieczorem. Wieczorem lekki deszczyk 12 stopni, jutro spadek temperatury 19 stopni i też opady deszczu, a nawet i burze mogą występować. Ciśnienie 995 hektopaskali.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bajki. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bajk w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bajk. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
9: Radiowe kino plenerowe.
8: Już w sobotę, 25 lipca, zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: 22 dzień lipca. Spoglądamy sobie na te nasze samochody sprzed lat. Samochody sprzed lat, bo przecież 22 dzień lipca to tak. 1950 rok. Zawarto polsko-radziecką umowę licencyjną na produkcję w fabryce samochodów osobowych samochodu Pabieda M20 FSO Warszawa. To taki samochód średniej klasy, który był produkowany właśnie w latach 50. pod marką Warszawa. Był pierwszym samochodem osobowym bez bezpośredniego wzorca zagranicznego. Ten samochód był produkowany jako czterodrzwiowy fastback albo kabriolet. Istniał również specjalny wariant taksówki, no i też była pokrewna wersja terenowa, a do napędu użyto benzynowego dolnozaworowego silnika. To Pabieda M20, czyli Warszawa, również kolejny rok, 57, 22 dzień lipca. W Warszawie zaprezentowano prototyp samochodów osobowych WSK Meduza i Mikrus MR300. I to wszystko było zbudowane w WSK Mielec. No to przyglądnijmy się WSK Meduza. No to taki prototyp mikrosamochodu opracowany przez wytwórnię sprzętu komunikacyjnego w Mielcu. Stworzony został w celu zaprezentowania takiej alternatywnej wersji nadwozia dla nowego polskiego mikrosamochodu. A konstrukcja Meduzy oparta była na rozwiązaniach wykorzystywanych w Mikrusie. Modelem były tutaj na płycie podłogowej bazowały i ramię szczątkowej tutaj na Mikrusie. I co najważniejsze, malutki samochodzik wykorzystywał wahacze poprzeczne oparte na sprężynach śrubowych. Silnik dwucylindrowy o pojemności skokowej 296 cm sześciennych. No, malutki silniczek. Moc 14,5 konia. No i tutaj, co najważniejsze, no, mało palił. To było bardzo ważne, bo czterobiegowa manualna skrzynia, dwudrzwiowy taki sedanik, malutki samochodzik, miejski samochodzik, bym powiedział. I Mikrus również bardzo miejski samochodzik. Uproszczona budowa, założeniem takiego samochodu miał być to, że miał być masowym pojazdem. No ale niestety, no nie wszedł na stałe tutaj do produkcji. Szkoda, bo był to taki samochodzik, wydaje mi się, idealny dla Kowalskiego, żeby sobie mógł tym samochodem jeździć na przykład do pracy. I przy cenie, która nie powinna być wyższa, tutaj założenia takie były niż 25-30% powyżej, no, po prostu ceny motocykla o podobnym litrażu. No to dostępny dla każdego. No i jeszcze jeden samochód, którym no był dla Kowalskiego, ale nie zawsze był dla każdego Kowalskiego, bo tutaj jeszcze trzeba się było zapisać. Były talony specjalne w zakładach Bielsko-Białej. Oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P, czyli naszego maluszka. To taki kolejny samochód, który zrewolucjonizował polski tutaj rynek motoryzacyjny, czyli Karwowski 40-latek, bo Karwowski jeździł takim właśnie samochodzikiem do pracy. No i tutaj oprócz modelu z dwudrzwiowym nadwoziem typu fastback również był tutaj model odkryty, czyli można sobie było tym samochodzikiem na przykład na wakacje wyskoczyć przy pięknej pogodzie. No i to był takim tak zwanym Fiat Bis, ale my tutaj szczególnie zaglądamy i spoglądamy na ten pierwszy od 1973 roku maluszek, który nam towarzyszył. Konstrukcja włoskiego producenta Fiata, produkowany w latach 72-2000. No i rozchodził się jak świeże bułeczki. To tyle na temat tych samochodów. Wspomnieniem sprzed lat wyjątkowych pojazdów, które no, towarzyszyły no, naszym rodzicom, trzeba tutaj powiedzieć, ale też i teraz nam też towarzyszy. Tylko już no, nie na tak szeroką skalę, ale jeszcze są kierowcy, którzy te maluszki posiadają w swoich zbiorach, w swoich garażach i od czasu do czasu pojawiają się na naszych ulicach. No właśnie, a propos tropom naszych ulic, spokojnie, płynnie, bez zdarzeń drogowych. To jest najlepsza informacja dnia. Z samego rana samochodów troszeczkę nam przybyło, ale bez postojów. To jest też dobra informacja. Gumniska Dąbrowskiego, Konarskiego, Tuchowska spokojnie. Złożony ruch, ale nie zatrzymujemy się. Płynnie również Szkotnik, Aleje Solidarności Słowackiego czy ulica Klikowska. Zarówno tutaj w okolicach Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, jak i Słowackiego Szkotnik, Aleje Kwiatkowskie.

Tamerczysta, Meduzę czy oczywiście Fiata 126P. Pozostańmy jeszcze przy tych marzeniach naszych motoryzacyjnych. Teraz zespół The Cranberries, czyli takie borówki irlandzkie, słodkie borówki irlandzkie, 13 minut przed 8 i marzenia.

California, Blue i Roy Orbison, a nazwa wywodzi się z XVI-wiecznej powieści o mitycznej wyspie pełnej złota i wojowników. Chodzi oczywiście o nazwę stanu. California Blue to właśnie w tym regionie swoją siedzibę mają największe globalne potęgi technologiczne. No i jeżeli byłaby Kalifornia osobnym państwem, posiadałaby czwartą co do wielkości gospodarkę na świecie, wyprzedzając między innymi Wielką Brytanię czy Niemcy. Proszę bardzo. California Blue, która przyciąga nas też i muzycznie za sprawą właśnie takich pięknych utworów. A propos utworów, a propos piosenek, po godzinie 8.30, przypominam, zmieniamy troszeczkę styl nasz muzyczny, przejdziemy do muzyki biesiadnej jak co środę od 8.30 do godziny 12.00 na antenie radia RDN Małopolska. Ale co wcześniej, oczywiście o 8.00 wiadomości, a po 8.00, czyli 8.10 nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. Dziś gościem radia Bogusław Kamiński, prezes zarządu spółki Małopolska Hodowla Roślin, i ta rozmowa o godzinie 8.10.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Co doprowadziło do wykolejenia pociągu w Wierchomli? Odpowiedzi szuka specjalna komisja. Tymczasem pociągi już kursują na tej trasie. Coraz więcej członków Prawa i Sprawiedliwości składa deklaracje o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych. Trwa ogólnopolski tydzień Świętego Krzysztofa. W parafiach święcone są pojazdy, to także czas wspierania misji. Wiadomości o 8, Aneta Mleczko zapraszam. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wciąż wyjaśnia przyczyny wykolejenia pociągu towarowego w Wierchomli. Choć odpowiedzi na pytanie, co doprowadziło do wypadku, nadal nie ma, ruch na linii kolejowej nr 96 między Nowym Sączem a Krynicą Zdrój został już przywrócony. Wczoraj rano naprawionym torem na odcinku Piwniczna-Wierchomla przejechał pierwszy pociąg. Wcześniej przez kilka dni służby techniczne usuwały skutki wykolejenia, prowadząc całodobowe prace przy odbudowie zniszczonej infrastruktury. Po kilku dniach całodobowych działań służby techniczne zakończyły wymianę wszystkich uszkodzonych podkładów kolejowych i przywróciły tor do ruchu, przekazała Radiu RDN Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.
8: Przywrócenie ruchu pociągów TFHEK, ciężkich, intensywnych prac Polskich Linii Kolejowych. Prace zakończyły się w nocy. Na miejscu pracowała podbijarka torowa, pociąg sieciowy, który wyregulował sieć, a wcześniej ekipy techniczne wymieniły wszystkie niezbędne podkłady oraz szyny. Informacje dla podróżnych o obecnej sytuacji i przejazdach pociągów dostępne są w portalu pasażera.
7: Od piątku do wczoraj ruch pociągów między Piwniczną a Krynicą Zdrój był całkowicie wstrzymany. W tym czasie pasażerowie korzystali z zastępczej komunikacji autobusowej. Przypomnijmy, do wykolejenia doszło w piątek po południu w rejonie Wierchomli. Z torów wypadło kilka pustych wagonów pociągu towarowego jadącego z Muszyny do Kędzierzyna-Koźla. Część wagonów stoczyła się do rzeki Poprad, powodując poważne uszkodzenia torowiska. Przyczyny zdarzenia nadal pozostają nieznane, wyjaśnia je Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która po zakończeniu postępowania przygotuje raport z ustaleniami. Coraz więcej członków Prawa i Sprawiedliwości składa deklaracje o braku przynależności do stowarzyszeń politycznych, wskazuje poseł tego ugrupowania Jacek Sasin. Zgodnie z decyzją kierownictwa partii takie deklaracje można składać jeszcze dziś i jutro. Jacek Sasin mówił, że rezygnacja z przynależności do stowarzyszeń pozwoli na zachowanie jedności Prawa i Sprawiedliwości.
9: Nie warto dzisiaj niweczyć jedności, bo ta jedność jest nam niezwykle potrzebna. Przed nami jest ciężki bój, bój z tymi, którzy dzisiaj Polską rządzą, z koalicją 13 grudnia. No jeśli ktoś jednak będzie stawiał funkcjonowanie stowarzyszenia ponad Prawo i Sprawiedliwość, czyli ponad to dobro, które udało nam się stworzyć wspólnie, to jest de facto działanie na rzecz Tuska i jego ekipy.
7: Czwartek ma być ostatnim dniem na składanie deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń. Do tego w ubiegłym tygodniu polityków PiS zobowiązało kierownictwo partii. Mateusz Morawiecki opublikował nagranie, w którym przekonuje, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus broni dorobku rządów PiS oraz poszerza ofertę programową tej partii. Jego członkowie zapowiadają natomiast, że nie złożą deklaracji wymaganej przez kierownictwo. W przyszłym tygodniu w tej sprawie zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Samochody, łodzie, busy, motocykle czy rowery są bardzo potrzebne na misjach. Każdy z nas może pomóc w ich zakupie, a okazją jest akcja Święty Krzysztof, 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy. Polega ona na zsumowaniu przez kierowców szczęśliwie przejechanych kilometrów i przekazaniu za nie symbolicznego grosza na środki transportu dla misjonarzy. Uczniowie misjonarze, światłem świata na drogach, tak brzmi hasło Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa, który jest organizowany przez organizację Miwa Polska. Jej owocem jest pomoc misjonarkom i misjonarzom w zakupie środków transportu. Odbywa się ona w parafiach w okolicach 25 lipca, czyli wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. W tym czasie księża błogosławią kierowców i pojazdy. Dzięki środkom transportu misjonarze mogą nieść pomoc ludziom potrzebującym. Tak jest także w Afryce. Tarnowski misjonarz, ksiądz Mateusz Dziedzic, jest dyrektorem Caritas Diecezji Boar. Jak mówi, nowy samochód bardzo się przydaje, ponieważ misjonarze docierają z pomocą do 17 parafii na obszarze 45 tysięcy kilometrów. Od 12 lat Republika Środkowoafrykańska zmaga się ze skutkami rebelii, a przy granicy z Czadem wciąż dochodzi do aktów przemocy wobec ludności cywilnej. Mimo to wszystkie parafie działają.
5: Już w pierwszym tygodniu, kiedy otrzymaliśmy samochód, kiedy załatwiliśmy wszystkie dokumenty, samochód zawiózł 5 chorych do stolicy na operację. Później byliśmy odwiedzić deplase, tak zwanych deplase, którzy uciekli przed rebeliantami. Pojechaliśmy, zawieźli im bezcenne rzeczy. Także ten samochód jest bardzo ważny dla nas. Dziękujemy wszystkim przyjaciołom misji Miwa Polska, diecezji tarnowskiej.
7: W ubiegłym roku w ramach akcji Święty Krzysztof 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy 225 parafii z naszej diecezji wpłaciło prawie 400 tysięcy złotych. Dobro składanych ofiar powraca do naszych misjonarzy w konkretnych pojazdach zakupionych przy współpracy z Miwą Polska. Tylko w poprzednim roku tarnowscy misjonarze otrzymali 10 samochodów, a przez cały okres współpracy ufundowanych zostało 156 pojazdów. Należy dodać do tego jeszcze dwie barki, z których korzystają misjonarze w brazylijskiej Amazonii, motocykle i rowery. Udało się także kupić ambulans do transportu chorych. Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości o 9:00. Ja już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie Bogusław Kamiński, prezes zarządu spółki Małopolska Hodowla Roślin. Natomiast gościem RDN Nowy Sącz będzie ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii Świętej Małgorzaty.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W pogodzie na szczęście bez zmiany, czyli słoneczny poranek. Robi nam się coraz cieplej, ale upałów dzisiaj na pewno nie będzie. Maksymalnie to 23 stopnie, mamy 16 stopni, ale przypominam, że synoptycy już zapowiadają nam opady deszczu i ten deszcz wieczorem, temperatura 12 stopni w nocy, a jutro 19 opady deszczu, a nawet i lokalnie mogą występować burze.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama. Już 26 lipca w Jastrzębi w gminie Ciężkowice rozbrzmi muzyka i ożyją tradycje. Zapraszamy na muzyczny i taneczny przegląd w karuzeli tradycji i kultury Pogórza. Na scenie wystąpi 11 zespołów regionalnych, które zaprezentują barwne tańce, muzykę oraz zwyczaje swoich regionów. To wyjątkowa okazja, by odkryć bogactwo kultury Małopolski i wspólnie pielęgnować nasze dziedzictwo. Nie może Was zabraknąć. 26 lipca Jastrzębia, godzina 13:00, plac przy kościele świętego Bartłomieja. Do zobaczenia! Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.
0: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: 11 minut mamy już po godzinie 8, czyli czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
1: Audycja sponsorowana. Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy, witam naszego gościa Bogusław Kamiński, prezes zarządu spółki Małopolska Hodowla Roślin z siedzibą główną w Krakowie. Dzień dobry.
3: Serdecznie Państwa witam.
2: Rolnicy, sadownicy, działkowcy już zbierają plony. A jak Pan prezes ocenia ten sezon, co się udało, czego jest mało, co mówią rolnicy, sadownicy?
3: No generalnie jesteśmy na początku sezonu, więc trudno jeszcze w tej chwili ocenić. Natomiast sytuacja, patrząc na poprzednie lata w rolnictwie, no raczej będzie trudna, z tego względu, że no, trzeba powiedzieć, że mamy trochę na produkcję. To jest jakby jedna sprawa, druga to jest presja zewnętrznych rynków, a trzecia no to jest pogoda. No jednak trzeba powiedzieć, że te zmiany klimatu są widoczne, tych opadów jest mniej, więc w niektórych rejonach kraju będą te plony niższe. Natomiast no, musimy to nadrobić poprzez nasze działania, żeby po prostu zwiększyć wydajność i zabezpieczyć się takimi odmianami, które są odporne na te czynniki, które się pojawiają.
2: Żeby powstały warzywa, żeby powstały rośliny, muszą być nasiona. Skąd się biorą nasiona? To jest pytanie, które pan prezes nam rozwiąże.
3: No przede wszystkim nasiona to natura. One tam się zaczynają. Natomiast żeby nasiona nam służyły jako człowiekowi, żeby nam zabezpieczały tą żywność, to muszą być odpowiednio wyhodowane, odpowiednio wyselekcjonowane i tym się zajmuje między innymi nasza firma. Mamy hodowlę roślin, gdzie mamy laboratoria, mamy hodowców, którzy te nasiona początkowe rozmnażają, krzyżują, selekcjonują po to, żeby wyhodować takie odmiany, które będą odporne na choroby, które będą zwiększały wydajność. Dzięki temu zabezpieczą nasze bezpieczeństwo tutaj żywnościowe.
2: I to jest bardzo ważne, to bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Wy jesteście na początku tego łańcucha.
3: Tak, no nasza firma ma taką misję, czyli zabezpieczyć to bezpieczeństwo żywnościowe zapewnić. To jest jakby jedna sprawa, chronić to. Oczywiście możemy się opierać na nasionach z zewnątrz, z innych z zagranicy, natomiast my musimy dbać o swoje. Musimy dbać o to, żeby te nasiona były u nas wyhodowane w naszym klimacie, w naszych warunkach i po to jest taka firma jak nasza, gdzie ma specjalistów, hodowców, przygotowane laboratoria, pola odpowiednie, na których uprawiamy, na których testujemy. Bo też trzeba powiedzieć, że te testy czasem wychodzą poza granicę po to, żeby przyspieszyć ten proces, bo chciałem Państwa poinformować, że czas wyhodowania jednej odmiany to od 8 do 10 lat, więc stosunkowo długi.
2: Dlaczego tak długo?
3: No sam sezon, siejemy powiedzmy sobie nasiona zboża, musimy czekać sezon, żeby następny, potem jest okres badań, potem okres wprowadzania na rynek, więc to jest takie minimum, natomiast chcemy to przyspieszyć, więc to są kwestie laboratoryjne, że pewne rzeczy można przyspieszyć, jak i również w naszym przypadku, gdzie wyhodowujemy nowe odmiany kukurydzy, wykorzystujemy to inne strefy klimatyczne, więc jak mamy kukurydzę, uprawiamy tutaj nas w sezonie, ona owocuje, my ją, już zaczyna się okres spoczynku, zawozimy ją do Meksyku i tam kolejny proces. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o tą część uprawową, to skracamy o połowę, czyli w jednym sezonie mamy dwa. No i to trwa i to naprawdę jest wielki sukces, jak po tych 8 latach uda się wyhodować.
2: Czyli dostarczanie nowych odmian, tak? Udoskonalone cechy rolnicze. Pytanie, czy nowości interesują rolników, czy właśnie te tradycyjne nasiona na przykład cieszą się większym zainteresowaniem?
3: Oczywiście, że interesują, bo to jest tak, to jest przede wszystkim większa odporność. Wiemy, że jest presja szkodników, presja chorób grzybowych. Jest też kwestia wydajności. No, gdybyśmy mieli tą wydajność taką, jak było kilkadziesiąt lat temu, to przypuszczam, że byłby niedobór wielu produktów na rynku. No, jest nas coraz więcej jako mieszkańców na ziemi. Z drugiej strony powierzchnia upraw się zmniejsza, więc te działania muszą być, żeby po prostu zapewnić nam żywność po prostu w ten sposób.
2: Czyli setki osób pracują na to, żeby były nasiona, żeby nie zabrakło nam chleba.
3: W skali kraju to na pewno setki, w naszej firmie to jest kilkadziesiąt osób.
2: Kto jest odbiorcą nasion waszych?
3: Więc my jesteśmy na tym etapie początkowym, gdzie przygotowujemy te odmiany, wyhodowujemy te odmiany, potem jest kwestia już badań, rejestracji tych odmian, a w dalszym kierunku to jest reprodukcja i kierowane są do rolników, więc odbiorcą tak naprawdę to jesteśmy my wszyscy, my konsumenci, bo my już w postaci tego produktu finalnego to z tego korzystamy, natomiast takim pośrednikiem na pewno są rolnicy, którzy z tego korzystają.
2: A jak pan ocenia rynek, wydajność tego rynku? Chociażby te miejsca, gdzie można siać, czy ich będzie przybywać, czy ich będzie ubywać? Jak pan to ocenia?
3: Generalnie powierzchni pod uprawy rolne ubywa, natomiast dzięki temu, że mamy odmiany coraz bardziej wydajne, coraz bardziej one są coraz bardziej odporne, tej produkcji rolnej w Polsce na przykład, żywnościowej jest coraz więcej. No, można powiedzieć, że 40% produkcji to jest eksportowane, więc bardzo dużo. Więc mamy na tyle, żeby po prostu wyżywić Polskę, natomiast też musimy mieć świadomość, że to nie jest raz na zawsze. Z drugiej strony jest presja innych krajów, gdzie ta żywność jest tańsza. No i wtedy musimy poprzez różne mechanizmy bronić tutaj naszego rynku. To jest bardzo istotny element, żebyśmy po prostu mieli tą niezależność finansową. Powiedzmy sobie, bez paliwa, no to jest trudne, ale powiedzmy sobie, bez wielu rzeczy możemy dłużej przetrwać, natomiast no bez żywności no będzie nam ciężko.
2: A jakie nasiona konkretnie tutaj powstają?
3: To jest bardzo szeroka paleta, jeśli chodzi o u nas w naszej firmie. Przede wszystkim to są zboża różnych gatunków, natomiast kolejna rzecz to są kukurydza, bardzo taka roślina rozwojowa, jeśli chodzi o nasz klimat. Produkujemy również trawy, koniczyny, gryka, buraki pastewne i wiele jeszcze innych mniejszych, mniej znaczących gatunków.
2: W różnych
3: gatunków.
2: Miejscach Polski, trzeba to podkreślić.
3: Tak, nasza firma to gospodaruje w 8 województwach w Polsce, w 20 lokalizacjach i między innymi to rozproszenie jest naszym atutem, albo chcemy to wykreślać jak nasz atut. Zarządzanie jest trudniejsze, bo jest duże rozproszenie, bo powiedzmy sobie od Dolnośląskiego po Lubelskie, aż po Warmińsko-Mazurskie i Kujawsko-Pomorskie, więc spory rozrzut, ale dzięki temu możemy w różnych regionach Polski nasze odmiany sprawdzać, testować i to nam daje też pewien atut dodatkowy.
2: I to nie są tylko nasiona, żeby słuchacze wiedzieli, czym się zajmujecie, to o tym także porozmawiamy, bo to między innymi krowy mleczne.
3: Rzeczywiście mamy szeroki zakres działalności o tym, co jest naszą w taką flagową, czyli hodowla, ale też uprawy roślin, ale też jest produkcja zwierzęca. Mamy hodowlę krów, mamy hodowlę koni, mamy też hodowlę ryb, także no sporo.
2: Te krowy mleczne to jest również bardzo ważna gałąź gospodarki. Mleko ulubione przez mieszkańców także naszego regionu. Chociaż rolnicy, jak rozmawiałam niedawno, to narzekają na te ceny mleka bardzo.
3: Kiedyś się na wsi mówiło, że krowa to jest żywicielka. Jeśli ktoś miał krowę, to miał zabezpieczoną żywność dla całej rodziny. I można powiedzieć, że w jakim stopniu to jest dalej. Dlatego też nasza firma zajmuje się również hodowlą krów. Mamy gospodarstwo w północnej części województwa opolskiego. Miejscowie nazywa się Łuszyce.
2: Ile tam macie tych krów?
3: Tam mamy 800 krów w tym jednym gospodarstwie. Około 300 krów jest dojnych, więc produkujemy w granicach 3 milionów litrów mleka rocznie. No i co trzeba zauważyć też, że to gospodarstwo jest takim wiodącym gospodarstwem, można powiedzieć, modelowym w tym segmencie gospodarstw w województwie opolskim, bo w poprzednim roku zdobyliśmy Grand Prix w tym segmencie tych gospodarstw, gdzie wydajnością 12 900 kg średnio na jedną krowę zdobyliśmy to pierwsze miejsce, więc no te sukcesy w tym zakresie również mamy duże.
2: Sukcesy macie także, jeżeli chodzi o konie, bo teraz się do Białki przeniesiemy. Na północnych obrzeżach Roztocza, na trasie z Lublina do Zamościa, leży Białka. Tradycje tego miejsca są piękne. Konie także można podziwiać, chociażby w Klikowej, prawda? Były konie z Białki na ostatnich tutaj festiwalu koni czystej krwi arabskiej.
3: Konie to jest kolejny segment naszej działalności. To jest taka też nasza misja, bo można powiedzieć, że hodowla konia arabskiego to jest takie dobro narodowe. No my się tym zajmujemy. No też przy okazji trzeba powiedzieć, że to kosztuje nas wszystkich sporo, bo jednak to nie jest dochodowe.
2: Ale to jest to dobro narodowe.
3: Ale to jest dobro narodowe, o które musimy dbać i dbamy. Rzeczywiście stadnina koni w Białce ma dużą tradycję, bo około stuletnią, tam początkowo stado ogierów, potem zostało przekształcone już w hodowlę konia arabskiego. My się tym zajmujemy. W ostatnim czasie mamy dosyć duże sukcesy, bo na czempionacie w Białce, gdzie było organizowane, zdobyliśmy sporo wyróżnień, a tutaj w Tarnowie właśnie nie tak dawno, w Klikowej, no, nasze konie zdobyły pierwsze miejsca, a czempionem całej wystawy również był nasz koń z Białki, więc te sukcesy są również. Na to trzeba pracować wiele lat, bo to jest...
2: No właśnie, ile lat trzeba, żeby wyhodować konia?
3: Powiem, że te 100 lat, no to może chyba przesadzę, ale długi czas, bo to są linie genetyczne, które trzeba tam dbać o nie, krzyżować, szukać nowych rozwiązań, więc to jest sporo czasu. Można powiedzieć, że ludzie się zmieniają, ale tą politykę, jeśli chodzi o te geny, trzeba zachować. No bo jednak no mamy dużo ściągnięcia, jesteśmy, nasze w ogóle konie arabskie w świecie mają bardzo dobrą renomę, stadnina koni w Janowie czy w Michałowie i nasza w Białce, to są takie wiodące, więc dużo pracy, dużo trzeba zaangażowania, ale też ludzi z pasją. Końmi muszą się zajmować ludzie, którzy mają dużo pasji. Oni zmieniają ten świat, jeśli chodzi o
2: hodowlę. Czyli lata pracy, żeby potem taki hodowca chociażby z Kuwejtu przyjechał i powiedział, ale piękny koń kupuje.
3: Tak, po to są te aukcje, które są organizowane, żeby pokazać światu, że to, co mamy, to jest wysoki poziom. I to też się odzwierciedla potem w cenach, które można otrzymać za te wyjątkowe konie.
2: Zdradzi pan te ceny?
3: One nie są jakby tajemnicą. No powiem, że największy sukces stadniny w Białce to był kilka lat temu, kiedy sprzedaliśmy klacz za 1 250 000 euro. Więc to był jedyny taki. Oczywiście wszyscy zachwycają, że potężna kwota rzeczywiście, no ale takie konie to są rzadkością. Mamy też teraz dobre konie, będzie aukcja tak długo, zobaczymy, jak rynek to zweryfikuje.
2: Czyli na przykład mieszkańcy regionu dla dziecka kupują konia?
3: Też mogą kupić.
2: I jaka to jest cena?
3: Szanowni Państwo, mamy co miesiąc mamy aukcje. To są oczywiście konie troszkę jakby innej klasy niż te, które są na tej głównej aukcji, to jest jakby oczywiste. Od kilku tysięcy do kilkudziesięciu. Oczywiście zależy, jakiego konia chcemy. Możemy również na takiej aukcji zakupić. Zapraszam Państwa, stadnina koni w Białce. Co miesiąc takie aukcje są organizowane. Można być posiadaczem konia arabskiego jak najbardziej i nie trzeba specjalnie dużych pieniędzy.
2: Konie z Białki będą także na słynnej aukcji w Janowie Podlaskim w sierpniu.
3: Oczywiście, że tak. Trudno, żeby stadnina wielkości Białki albo o znaczeniu dużym nie była na tym głównej aukcji, jaka jest w Polsce. Będziemy tam. Będziemy wystawiać. W planie mamy 4 konie, więc no, mam nadzieję, że osiągną duży sukces.
2: Podsumowując naszą rozmowę, jaka jest rola małopolskiej hodowli roślin, spółki z główną siedzibą w Krakowie, ale zakłady hodowlane, jak słyszymy, są w całej Polsce.
3: Tak, nasze zadanie największe to jest zabezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i mając na uwadze właśnie dbanie też o te dobra narodowe typu konie, które też musimy dbać.
2: Muszę jeszcze o to zapytać, bo będąc działkowcem, zawsze mówię, że uprawiam rośliny, a tutaj mamy w nazwie Hodowla roślin.
3: Zależy, na jakim etapie jesteśmy. Jeśli na tym etapie początkowym, gdzie selekcjonujemy rośliny, to jest hodowla. Kiedy już etap kolejny, to jest uprawa.
2: Czyli ja uprawiam, a państwo
3: hodujecie. Tak, my hodujemy i dalej przekazujemy państwu, a państwo już uprawiają.
2: Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był prezes zarządu spółki Małopolska Hodowla Roślin z siedzibą w Krakowie, Bogusław Kamiński.
3: Dziękuję bardzo.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. To była audycja sponsorowana. RDN Małopolska.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Sądeczanka Klaudia Zwolińska razem z Niemką Ricardą Funk wygrała kwalifikacje do czwartkowych półfinałów w K1 podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych w Oklahoma City. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża i mistrzyni świata sprzed roku przyznała, że motywację dała jej słabsza postawa w poniedziałkowych próbach czasowych w konkurencji kajak cross.
5: Fajnie mi się płynęło, jak na kwalifikacyjny przejazd. Ja lubię, jak mnie coś tak napędzi, jest to otwarcie mistrzostw świata. Te kwalifikacyjne przejazdy są takie dość nerwowe, bo to są pierwsze przejazdy na torze, więc dużo można też stracić na takim przejeździe kwalifikacyjnym. Więc cieszę się, bo mój przejazd był bardzo mocno kontrolowany. Miałam wrażenie, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko tak jak planowałam. Co prawda gdzieś tam były rezerwy, ale starałam się nie szarpać, wiedząc, że to są kwalifikacje.
4: Awans do półfinałów K1 uzyskała też inna sądeczanka, Hanna Danek, która była 24. i tak oceniła swój start.
6: Bezbłędnie, jeśli chodzi o punkty, jednak jeśli chodzi o linię jazdy i nie zatrzymywanie się, nie wpadanie do fale, które spowalniają, to popełniłam dużo takich błędów. Takich prostych, które dałoby się uniknąć, narzucenia na falki, żeby ten kajak jednak płynął szybko, bo to daje te ułamki sekund, o które wszystkie walczymy.
4: Do półfinałów nie awansowała reprezentantka klubu Start Nowy Sącz Dominika Brzeska, która zajęła 34. miejsce. Wśród panów kwalifikacje wywalczyli pochodzący ze Szczawnicy Mateusz Polaczyk, który był czwarty. Do półfinału weszli też sądeczanie Dariusz Popiela, który zajął 14. miejsce, oraz Michał Pasiut, który był 26. Polacy nie zdobyli medalu w drużynowej konkurencji K1x3. Tuż za podium byli Mateusz Polaczyk, Michał Pasiut i Dariusz Popiela, a piąte miejsce zajęły panie Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska i Hanna Danek. Dziś na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie kwalifikacje w Kanadyjkach oraz rywalizacja drużynowa w tej konkurencji. Początek startów o godzinie 17. Piłkarze Lecha Poznań wygrali na wyjeździe z duńskim Aarhus GF 4-1 w meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Od 37 minuty zespół z Poznania grał z przewagą jednego zawodnika po czerwonej kartce dla bramkarza gospodarzy Jespera Hansena. Dwa gole dla Lecha zdobył Patryk Walemark, a po jednym trafieniu zanotowali Mikael Isak i Terry Jegbe. A tak ten mecz podsumował obrońca Lecha Michał Gurgul.
7: Nie można było się tego spodziewać. Myślę, że gdyby nie czerwona kartka, aż takiego wyniku by nie było. Myślę, że do tej czerwonej kartki na pewno też przeważyliśmy, ale mecz był dosyć wyrównany i tu trzeba oddać ekipie Aarhus, że naprawdę grała bardzo dobrze, presowała nas bardzo dobrze i to był naprawdę ciężki mecz. Także wynik myślę, że nie do końca odzwierciedla tego, jak to wyglądało do czerwonej kartki. Później myślę, że mieliśmy trochę więcej przewagi, przez to tworzyliśmy sobie znacznie więcej sytuacji, ale na pewno szykuje się zacięte starcie za tydzień.
4: Spotkanie rewanżowe odbędzie się 29 listopada w Poznaniu. W drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów walczy też Górnik Zabrze, który przegrał na wyjeździe z Fenerbahce 0-1. Spotkanie rewanżowe odbędzie się 29 lipca w Zabrzu. Poznaliśmy terminarz rozgrywek czwartej kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. BrookBet Termalika Nieciecza zmierzy się na wyjeździe z AOKS-em Łódź. Mecz zostanie rozegrany 16 sierpnia o 14:30. W piątej kolejce natomiast Słonie zagrają u siebie z Polonią Warszawa. Będzie to 22 sierpnia o 15:30. A przypomnijmy, że w najbliższą niedzielę o 14:30 BrookBet Termalika rozpocznie sezon w pierwszej lidze meczem domowym z Ruchem Chorzów. Uczeń drugiego liceum ogólnokształcącego w Tarnowie Eryk Kasperek zajął 12 miejsce w rozgrywanych w holenderskim Arnhem Mistrzostwach Europy w speedcubingu, czyli układaniu na czas kostki Rubika. W ramach zawodów rozegrano też dodatkową konkurencję pod nazwą Team Blind. Eryk Kasperek wraz ze szkolnym kolegą Radosławem Marcinkiem pobili w niej dwa rekordy świata i zdobyli złote medale.
3: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Słoneczny w Tarnowie, w niewielkim zachmurzeniu. Region tarnowski również słoneczny. Poprawiona się pogoda w górach Krynica. Teraz trochę słońca, ale chmury jeszcze w dalszym ciągu. A w Zakopanem no już mniej chmur, więcej słońca, ale tych turystów jak na lekarstwo w dalszym ciągu i na Krupówkach, i na Deptaku Krynickim. Dziś maksymalnie 23 stopnie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: W rejonach podgórskich teraz mocno wieje, w regionie tarnowskim do 15 km na godzinę, ciśnienie 995 hektopaskali i przypominam, że czekają nas opady deszczu, one już w nocy, temperatura spadnie do 12 stopni, a jutro lokalnie mogą występować burze i temperatura maksymalnie to 19 stopni.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: 24 minuty nam zostało do godziny 9. Czas teraz na muzykę biesiadną, jak co środę od 8.30 do godziny 12 na antenie radia RDN Małopolska.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
0: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocja.modr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę, 25 lipca, zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
2: Po reklamie.

0: Jeszcze raz. No to jeszcze raz zaglądamy na ulicę Tarnowa i sprawdzamy, jak wygląda teraz sytuacja przed samą godziną 9.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Zaglądamy i sprawdzamy, ale wcześniejsza informacja dla zmotoryzowanych. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmian w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów. Najważniejszą nowością dla polskich kierowców jest wpisanie apteczki pierwszej pomocy na listę obowiązkowego wyposażenia samochodu. Tak więc wraca ta nasza apteczka na listę obowiązkowego wyposażenia samochodu. Od kiedy wejdą dokładnie te przepisy w życie i kogo obejmą? Otóż okazuje się, że ostateczny projekt zakłada, że obowiązek obejmie wyłącznie nowe samochody osobowe, które zostaną po raz pierwszy zarejestrowane po 31 marca 2027 roku. Oznacza to, że nie będzie daty, po której wszystkie samochody będą musiały być wyposażone w apteczkę. Ale mimo wszystko proponuję, żeby każdy kierowca miał tą apteczkę w samochodzie. Nigdy nie wiadomo, kiedy może nam się przydać, dlatego warto mieć tą apteczkę. Do tego przypominamy trójkąt, gaśnica to obowiązek każdego zmotoryzowanego. Ulica Tarnowa bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a na naszych ulicach wzmożony ruch, płynnie, spokojnie,

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Wracamy do naszej muzyki biesiadnej. Przypominam, co środę muzyka biesiadna, muzyka disco polo, z takim szczególnym uwzględnieniem artystów z regionu małopolskiego i podkarpackiego.

No i chyba to jest najważniejsze, to uczucie właśnie podczas naszych podróży, no szczególnie tych podróży marzeń. A podróż marzeń to takie unikalne przeżycie. Wiele osób marzy o rajskich na przykład plażach, ale to wszystko no też wiąże się jednak z naszym budżetem i różnie jest właśnie z realizacją tych naszych podróży marzeń. Ale warto pamiętać, że marzenia nie muszą być wielkie, nie muszą być kosztowne, to również małe chwile, jak na przykład przy czytaniu ulubionej książki w spokoju, czy wspólne spędzanie czasu z bliskimi. Proszę o tym pamiętać, to też są wyjątkowe podróże, podróże marzeń. 4 minuty nam zostało do godziny 9:00, no to my teraz marzymy o dziewczynie. Dziewczynie ze snu, a marzy dokładnie Paweł Gołecki. Muzyka biesiadna, już za chwilę wiadomości, punktualnie o 9:00.

0: Reklama.
1: Ale motyle! Froń na Festiwal Motyli do Gemini. Zobacz ponad 100 gatunków żywych okazów z całego świata. Mobilna motylarnia, skrzydlate warsztaty, quizy, ciekawostki i odlotowa zabawa. Festiwal Motyli już 25 lipca w Gemini.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Mateusz Morawiecki przekonuje, że PiS nie musi mówić jednym językiem. Coraz bliżej końca jednej z największych inwestycji w gminie Limanowa. Mieszkańcy Męciny i Mordarki już wkrótce będą korzystać z rozbudowanych oczyszczalni ścieków. Dziś wspomnienie świętej Marii Magdaleny Szczucin chce, aby była patronką miasta. Wiadomości o 9:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Mateusz Morawiecki deklaruje, że chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. W opublikowanym oświadczeniu zaapelował jednocześnie do członków partii o odróżnienie rywalizacji od, jak to ujął, wojny domowej. Michał Fabisiak.
4: W opublikowanym w sieci nagraniu Mateusz Morawiecki przekonuje, że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, aby rozbudować obóz patriotyczny. Podkreśla, że w PiS nie wszyscy muszą mówić jednym językiem. Jak dodaje, dzięki temu możliwe będzie dotarcie do różnych grup wyborców.
5: Jedni mogą skuteczniej walczyć o wyborców prawej flanki, inni mogą skutecznie rozmawiać z przedsiębiorcami czy z mieszkańcami wielkich miast.
4: Poseł PiS-u Michał Moskal uważa, że PiS potrzebuje dziś jedności, a Mateusz Morawiecki w jego ocenie jedność rozbija.
6: Taka formuła działania Prawa i Sprawiedliwości po prostu nie przynosi efektu. My dzisiaj potrzebujemy jednolitego przekazu, jednolitej taktyki. Nie może być tak, że na boisku drużyna ma dwóch kapitanów.
4: Jeśli do czwartku posłowie PiS nie zrezygnują z pracy w Stowarzyszeniu Rozwój Plus, będzie grozić im usunięcie z partii.
3: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw, rozważając wprowadzenie mechanizmów ochronnych, deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka. Wskazał jednocześnie, że poprzednio wprowadzony pakiet CPN był bardzo kosztowny dla budżetu. Szłapka zaznaczył, że kolejne decyzje rządu w tym zakresie będą zależeć od sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz cen paliw na rynkach światowych.
7: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. Funkcjonowanie tego pakietu to było około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Bardzo drogi pakiet, bardzo dobry, bardzo skuteczny. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw i wtedy będą podejmowane decyzje.
3: Rząd wprowadził pakiet CPN, ceny paliw niżej po rozpoczęciu konfliktu między USA a Iranem. Obowiązujący od marca do końca czerwca pakiet obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Dziś wspomnienie świętej Marii Magdaleny jest patronką nawróconych grzesznic, więźniów, studentów, producentów perfum. Parafia w Szczucinie, której patronuje święta Maria Magdalena, w najbliższą niedzielę będzie przeżywać uroczystości odpustowe. Wspólnota przeżywa 700-lecie istnienia. Były plany, aby w tym dniu odbyło się także ogłoszenie świętej Marii Magdaleny patronką miasta. Formalności nadal jednak trwają i na takie uroczystości trzeba będzie jeszcze poczekać.
8: Mieliśmy taką nadzieję, że dokumenty ze Stolicy Apostolskiej zdążą na tę uroczystość i będziemy mogli ogłosić ją patronką Szczucina. No niestety, jak to przysłowie mówi, kościelne młyny mielą powoli, ale skutecznie. Mamy nadzieję, że skoro już dokumenty są w Rzymie, to pewno w niedługim czasie też i dotrą i będziemy mogli przeżywać kolejną uroczystość, ogłaszając świętą Marię Magdalenę patronką Szczucina. Na razie będziemy jej dziękować za to, że się nami opiekuje.
3: Mówił proboszcz parafii w Szczucinie, ksiądz Zygmunt Warzecha. Suma odpustowa w najbliższą niedzielę zostanie odprawiona o godzinie 11:00. Liturgii będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jerz. Coraz bliżej końca jednej z największych inwestycji w gminie Limanowa. Mieszkańcy Męciny i Mordarki już wkrótce będą korzystać z rozbudowanych oczyszczalni ścieków. Prace na obu obiektach mają zakończyć się jeszcze w sierpniu. To największe inwestycje prowadzone obecnie przez gminę Limanowa, warte łącznie blisko 22 miliony złotych. Jak podkreśla wójt Jan Skrzekut, aż 90% tej kwoty stanowi dofinansowanie zewnętrzne pozyskane jeszcze kilka lat temu.
9: Te zadania dwa, one są identyczne w budowie, bo tak były wcześniej. One są rozbudowane, ale można powiedzieć, że są budowane od podstaw, bo tyle jest utrudnienia, że muszą być cały czas funkcjonujące stare, a później dopiero włączone nowa technologia, ale jeszcze to środki są z Polskiego Ładu i tutaj trzeba powiedzieć, że dwa lata jesteśmy już jakby po wygaśnięciu, czy więcej tego projektu Polskiego Ładu, jeszcze u nas realizujemy zadania z tego projektu.
3: Po zakończeniu robót oczyszczalnie czekają jeszcze odbiory techniczne i formalności. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, zmodernizowane obiekty zostaną oddane do użytku jeszcze przed końcem roku, zwiększając możliwości oczyszczania ścieków i poprawiając funkcjonowanie infrastruktury kanalizacyjnej w gminie.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Leo Messi nie zagra przeciwko Polakowi w debiutanckim meczu Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej lidze. Argentyńczyk będzie odpoczywać po mundialu, stąd zabraknie go w kadrze na mecz jego macierzystego Interu Miami z Chicago Fire, w którym zadebiutuje Polak. Messi nie poleciał też po finale z kolegami do Argentyny. Adam Górczewski rozmawiał z argentyńskimi dziennikarzami i kibicami o wyjątkowym znaczeniu Leo Messiego dla rodaków.
0: To piłkarski Bóg w koszulce z numerem 10. Najpierw był to Maradona, potem Messi. Przez ostatnie blisko pół wieku tylko dwa razy Argentyna zagrała bez takiej supergwiazdy. Jak odejdzie, pojawi się ogromna, ogromna pustka, bardzo trudna do wypełnienia. Ma dużo, za dużo pieniędzy. Wygrał już wszystko, ma cudowną rodzinę, może robić co chce. A mimo to postanowił na tych mistrzostwach pełnić szczególną rolę i dokonał tego. W niektórych elementach był lepszy niż 4 lata temu, choć jest o te 4 lata starszy.
10: Codziennie się zachowuje jak zwykły człowiek. Nie jest taki, nie, bo jestem bogaty, ja mam wszystko, ja mogę zrobić co ja chcę. No, na przykład Antonella to jest dziewczyną od dziecka. Rodzina najpierw, a później reszta.
0: Niektórzy traktują go jako takiego półboga?
10: Tak. Tak traktujemy. Czyli ja nie do końca, ale tak jest traktowane.
3: Z dziennikarzami oraz obywatelami Argentyny i Polski rozmawiał w Buenos Aires Adam Górczewski.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Ale mimo wszystko, wszystkie oczy skupione są na Hiszpanii. Świeżo upieczeni mistrzowie świata w piłce nożnej będą bronić tytułu na własnych boiskach i to będzie, bo najbliższy mundial w 2030 roku, a nie tylko Hiszpania, bo tu będzie jeszcze Portugalia i Maroko. Prognoza pogody, słonecznie z niewielkim zachmurzeniem w regionie tarnowskim, maksymalnie dziś na termometrach 23 stopnie, a w nocy 12.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
7: Porek.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: Witamy w audycji Razem w Zdrowiu. Środowiskowa psychiatria dla dorosłych w Centrum Zdrowia Psychicznego. W dzisiejszej audycji naszym gościem jest pani Kinga Bury, która jest psychologiem, seksuologiem, zajmuje się także interwencjami kryzysowymi i jest mediatorką. Dzień dobry, witam panią.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
2: Dzisiaj chciałabym, abyśmy porozmawiali o tym naszym środowisku naturalnym, w którym wszyscy jesteśmy po uszy zanurzeni, czyli o stresie.
3: Tak, no stres jest takim podstawowym elementem naszego codziennego funkcjonowania i objawia się na przeróżne sposoby i generalnie nie da się bez niego funkcjonować, ponieważ stresem jest dosłownie każdy bodziec, który do nas dociera i w jakikolwiek sposób nas pobudza, czy to pozytywnie, czy raczej nie w tą drugą stronę. Myślę sobie, że to, co warto powiedzieć, to żebyśmy wiedzieli, że ten stres jest zarówno pozytywny, jak i negatywny. I tutaj możemy, to jakby ma swoją nazwę i ten pozytywny to jest eustres, ten negatywny to jest dystres i to też należy rozróżniać. Ja tutaj pokrótce tylko opowiem, czym każdy się charakteryzuje. Eustres jest wtedy, kiedy mamy bardzo pozytywny bodziec, czyli w sytuacji, kiedy na przykład jesteśmy podekscytowani, kiedy jesteśmy szczęśliwi, kiedy w naszym życiu na przykład wydarza się coś takiego, na co my oczekujemy, spełniają się nasze marzenia, przychodzi nasze dziecko na świat, na przykład bierzemy ślub, to są takie sytuacje w momencie, kiedy jesteśmy podekscytowani i to też jest dla nas stres, ale taki pozytywny. Natomiast dystres jest niebezpieczny dla nas w swojej formie, dlatego że on działa na naszą szkodę, czyli on będzie powodować bezsenność, on będzie powodować zaburzenia odżywiania, on będzie powodować, że my będziemy sobie nie radzić z takimi codziennymi sytuacjami życiowymi, czy to w pracy, czy w domu, czy właśnie w pełnieniu roli jakiejkolwiek społecznej, bo przecież tych ról też pełnimy bardzo dużo i to też jest dla nas stresujące przecież.
2: Czyli tak, problemy ze snem, problemy z odżywianiem i taka nieadekwatna reakcja na różne sytuacje życiowe, zbyt przesadna, albo wycofywanie się zanadto, to już świadczy o tym, że coś spowodowało, że nie reagujemy tak, jak powinniśmy.
3: Dokładnie tak. To są takie trzy obszary, na które w codziennym funkcjonowaniu powinniśmy zwracać uwagę i powinniśmy być wyczuleni na tym punkcie, że jeżeli nie śpimy przez jakiś czas, to nie jest norma. To nie jest coś, co powinniśmy pomijać, ignorować i sięgać po jakieś szybkie rozwiązania typu tabletka na przykład, tylko to zawsze powinno powodować u nas refleksję i takie zastanowienie, z czego to wynika.
2: Czasami też nadmierny, długotrwały stres, z którym sobie nie radzimy, regulujemy po prostu jedzeniem. Zaczynamy na przykład jeść bardzo dużo, albo w ogóle nie możemy nic przełknąć.
3: Tak, oczywiście, że tak. To jedzenie też jest dla nas bardzo ważne i musimy pamiętać, że jedzenie jest dla nas formą przyjemności, więc jeżeli my się musimy nadto nagradzać i sprawiać sobie nadto tego rodzaju przyjemności, to też jest sytuacja do poddania pod refleksję.
2: I to też może być reakcja na stres. Dobrze, czyli wiemy, że stres może być dobry, czyli motywujący nas i zły, zbyt duży i zbyt długo trwający. I wtedy, jeżeli nie pomożemy sobie, no to może to być niebezpieczne. Zatem co wtedy robić, gdzie sięgać po pomoc? O tym w drugiej części naszej dzisiejszej audycji. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Powracamy do rozmowy o stresie i o długotrwałych, niebezpiecznych skutkach jego oddziaływania. Proszę powiedzieć, jak możemy sobie pomóc, kiedy już widzimy, że rzeczywiście coś jest nie tak właśnie z naszym snem, z naszym odżywianiem, z naszymi reakcjami. To co, czekać, że może się zmieni, czy zrobić coś innego?
1: No samo się nie zmieni, to na pewno. Trzeba iść po pomoc po prostu, to nie jest nic złego i też wydaje mi się, że tą pomoc psychologiczną, psychiatryczną, psychoterapeutyczną trzeba normalizować, bo to jest naturalne, że w momencie, kiedy coś nas boli, idziemy do lekarza i sprawdzamy, co to jest, jaka jest przyczyna. W sytuacji, kiedy nie możemy spać, mamy problem z jedzeniem, czy też właśnie tą nieadekwatną reakcją do bodźca, no to też powinniśmy iść po pomoc do specjalisty. I tutaj wyróżniamy trzy takie formy pomocy, czyli pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną i psychiatryczną. One między sobą się różnią. Psychiatra jest lekarzem i on raczej jest odpowiedzialny za farmaceutyki. Jeżeli jest taka potrzeba, psychoterapeuta działa dłużej i bardziej intensywnie i psychoterapia jest metodą leczniczą, w związku z czym będzie to taki głębszy proces. Natomiast pomoc psychologiczna jest taka bardziej interwencyjna, krótsza w swoim działaniu i pracuje się raczej na objawach, czyli tego, co się nam dzieje i zastanowieniu się, jakie są tego przyczyny, co możemy z tym zrobić aktualnie.
0: To rozróżnienie bardzo ważne mi się wydaje, bo też nam od razu naświetla, jaka byłaby kolejność kierowania kroków, sięgania po pomoc, że najpierw chyba zaczynamy po prostu od psychologa.
1: Tak, tak. Właśnie bardzo dużo pacjentów najpierw, jeżeli ma jakieś takie objawy, które wynikają z sfery psychicznej, idzie do psychiatry, licząc, że te tabletki właśnie, które otrzyma od psychiatry, rozwiążą problem. I okazuje się, że po miesiącu, po dwóch, po pół roku pacjent jest w jeszcze gorszym stanie psychicznym, bo nie zwalczył tego objawu, nie nałożył pracy na te rzeczy, które się dzieją nie tak, nie zaczął rozwiązywać tych swoich problemów, tylko to jest właśnie taka trochę droga na skróty. I oczywiście farmakologia ma swoje zastosowanie i jak najbardziej należy z niej korzystać, ale bez takiego podejścia dwutorowego, czyli najpierw ja idę do psychologa, sprawdzam, czy jest w ogóle potrzeba tej farmakologii, czy ja jej potrzebuję, zastanowienia się, jakie ja mam sposoby rozwiązania tej trudności, czy ja sobie jestem w stanie z tym poradzić, w jakim ja aktualnie jestem stanie, czy ja już mam takie objawy, które wymagają tego leczenia farmakologicznego, czy jeszcze jestem w stanie powalczyć z tymi różnymi sytuacjami samodzielnie, zgodnie ze swoimi zasobami. No i właśnie to jest ważne.
0: Myślę, że ważna jest też informacja dla naszych słuchaczy taka, że Centrum Zdrowia Psychicznego zarówno w Wierzchosławicach, jak i w Tuchowie oferuje bardzo szerokie spektrum pomocy, zarówno pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, jak i konsultacje u lekarzy, psychiatrów. No i przypominam także o projekcie, który realizowany jest już od kilku miesięcy, Razem w Zdrowiu, środowiskowa psychiatria dla dorosłych, gdzie są wykorzystywane różne formy zajęć, czy to sportowych, artystycznych, czy to grupy takie wsparcia. Uczestnicy mogą skorzystać z darmowego transportu, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. I co najważniejsze, cały czas trwa nabór kolejnych uczestników. Polecamy.
2: Audycja zrealizowana w ramach projektu Razem w Zdrowiu, środowiskowa psychiatria dla dorosłych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.
3: To była audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
5: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku paliw, rozważając wprowadzenie mechanizmów ochronnych, deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka. Wskazał jednocześnie, że poprzednio wprowadzony pakiet CPN był bardzo kosztowny dla budżetu. Szłapka zaznaczył, że kolejne decyzje rządu w tym zakresie będą zależeć od sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz cen paliw na rynkach światowych.
6: Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów analizują sytuację na rynku. Funkcjonowanie tego pakietu to było około 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Bardzo drogi pakiet, bardzo dobry, bardzo skuteczny. Zobaczymy, jak będzie się rozwijała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku paliw i wtedy będą podejmowane decyzje.
5: Rząd wprowadził pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, po rozpoczęciu konfliktu między USA a Iranem. Obowiązujący od marca do końca czerwca pakiet obniżył podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach. Jawność kontraktów lekarskich, nowe stawki za godzinę oraz szybkie wdrożenie e-rejestracji i e-kolejki. To plan rządu na naprawę niewydolnego w wielu miejscach systemu ochrony zdrowia. Pakiet zmian przedstawiła na posiedzeniu rządu minister zdrowia. O szczegółach Witold Banach.
7: Pakiet obejmuje kilka niezwykle istotnych obszarów. Przede wszystkim ma wyznaczyć maksymalne zarobki lekarzy w publicznej służbie zdrowia, tłumaczył premier Donald Tusk.
8: Ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej, czyli 76 800 zł miesięcznie, co oznacza maksymalnie 250 zł za godzinę.
7: Projektów reformujących służbę zdrowia jest wiele, są skomplikowane, dlatego ich przyjęcie nie będzie ekspresowe, tłumaczył rzecznik rządu Adam Szłapka.
9: One wymagają konsultacji ze środowiskami lekarskimi, z samorządem lekarskim, ze związkami zawodowymi. W związku z tym ich wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane, mówię o ustawach, w sierpniu.
7: Po przyjęciu przez rząd pakiet ustaw trafi do Sejmu. Stanie się to we wrześniu.
5: Mennice Polska ostrzega przed wzmożoną działalnością oszustów. W sieci pojawia się coraz więcej ofert sprzedaży fałszywych sztabek złota. Są one wykonane tak dobrze, że bardzo trudno jest je odróżnić od prawdziwych. Dyrektor do spraw produktów inwestycyjnych i wartości dewizowych w Mennicy Polskiej Marta Bassani-Prusik tłumaczy, na co należy zwrócić uwagę przy zakupie złota.
10: Musimy sprawdzić, ile ta firma jest na rynku, czy miała już kłopoty, czy jest zarejestrowana na przykład w Narodowym Banku Polskim jako tak zwany kantor złota albo kantor metali szlachetnych, i czy nie jest na liście KNF-u podmiotów, z którymi nie powinno się współpracować. To wszystko jest bardzo ważne.
5: Kupując złoto w lombardach czy kantorach, jego autentyczność powinniśmy być w stanie sprawdzić na miejscu poprzez specjalne narzędzie. Z kolei kupując przez internet należy zwrócić szczególną uwagę na domenę, z której korzystamy.
10: Te domeny czasami są łudząco podobne, a w tym momencie w dobie sztucznej inteligencji skopiowanie strony internetowej trwa 15 minut i jest ta strona bardzo podobna do tej autentycznej. To, co jest bardzo ważne, to zanim wpłacimy pieniądze na konto do Mennicy Polskiej czy do innego dealera, to trzeba sprawdzić, są w tym momencie teraz takie możliwości nawet przez internet, czy rzeczywiście konto, które jest podane do wpłaty, czy jest to konto na przykład Mennicy Polskiej.
5: Obecnie uncja złota na rynku międzynarodowym kosztuje około 4000 dolarów. Jeszcze na początku 2024 roku było to 2000 dolarów. Złoto wciąż jest uznawane za jedną z najlepszych opcji inwestycyjnych dostępnych na rynku. Prawie 45 milionów pasażerów przewiozły w pierwszym półroczu PKP Intercity. To wzrost o ponad 4 miliony względem pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku. Największy wzrost względem 2025 roku odnotowano na trasach z Krakowa Krakowa do Tarnowa oraz z Krakowa do Rzeszowa. Pierwsze półrocze to także utrudnienie i opóźnienia pociągów. Najwięcej problemów było w styczniu z powodu mrozów, a w czerwcu z powodu upałów. Prezes spółki PKP Intercity Janusz Malinowski powiedział, że problemy leżały przede wszystkim po stronie zarządcy sieci kolejowej.
0: To są kwestie wyboczenia torów, to są kwestie związane z zasilaniem energią z sieci trakcyjnej. Tych usterek też było sporo, czy usterek związanych z SRK. To są urządzenia sterowania ruchem kolejowym, przekładania rozjazdów, sygnałów na semaforach. Po stronie usterek taborowych problemy w zasadzie dotyczyły tylko klimatyzacji.
5: W drugiej połowie roku PKP Intercity odbierze część zamówionego wcześniej taboru. Do końca roku przewoźnik będzie miał do dyspozycji zarówno nowe wagony i pociągi, jak i zmodernizowane, używane pojazdy.
11: To były wiadomości ekonomiczne.
12: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Dziś w kalendarzu mamy Magdaleny, Marii Magdaleny, a gdy Maria Magdalena deszczem zaczyna, to zwykle deszcz dłużej trzyma. Dzisiaj tego deszczu nie będzie, jak już to w godzinach wieczornych. No i okazuje się, że może ten deszcz potrzymać. Synoptycy zapowiadają, że w czwartek opady deszczu, w piątek, a nawet i w sobotę, jutro lokalnie mogą występować nawet burze. Dziś maksymalnie do 23 stopni.
12: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
13: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
14: Czwartek, piątek, 19 stopni, ale za to niedziela, jak w piosence, 29, nawet 30 stopni.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecam. Całą kobietom.
0: Po reklamie.

Znalezieniem śpiącej królewnej na pewno nie będzie problemu. Gdzieś tam zapewne jest ta śpiąca królewna. No i mam nadzieję, że kwadrans przed godziną 10 jeszcze się niejedna śpiąca królewna przytula do poduszki. Ale zgodnie z klasyczną baśnią, śpiąca królewna możemy obudzić wyłącznie pocałunek prawdziwej miłości po upływie 100 lat od rzucenia klątwy. Ale my, znając życie, to śpiącą królewnę można obudzić porannym, pysznym śniadaniem, bo to taka pora teraz śniadaniowa, a wydaje mi się dobra, mocna kawa, do tego jakiś rogalik, no to już nie oprze się śpiąca królewna takiemu śniadaniu. Wracamy do naszej muzyki biesiadnej, teraz 7 czerwonych róż, zespół Baciary, a już za chwilę Adam Chrola.

Adama Króla i Powiedz moja miła. Wakacje trwają, a wakacje to właśnie taki czas. Czas romantycznych, na przykład spacerów. Romantyczne spacery w Tarnowie, dlaczego nie? No, Most Zakochanych polecam, bulwary nad Wątokiem. To taki klasyczny, lokalny punkt dla zakochanych, bo przecież most sprzyja wspólnym przechadzkom. Park Strzelecki, też idealne miejsce na romantyczny spacer. Jeden z najstarszych i najpiękniejszych parków miejskich w Tarnowie. Czy na przykład Góra Świętego Marcina. Troszeczkę za miastem, tam ruiny Zamku Tarnowskich oraz taki rozległy teren zielony, który zapewnia nie tylko wspaniałe widoki na panoramę miasta, można sobie usiąść, no i miło spędzić, no nie tylko dzień, ale również i wieczór romantycznie, nie tylko w Tarnowie, praktycznie wszędzie. To tylko zależy po prostu od nas. No i takie romantyczne klimaty, ciąg dalszy na antenie Radia RDN Małopolska, a ciąg dalszy tych romantycznych klimatów to zawsze w środę między godziną 8.30 a godziną 12.00 tutaj w muzyce biesiadnej, szczególnie na antenie Radia RDN Małopolska i muzyce Disco Polo, która tutaj ma takie uwzględnienie regionu małopolskiego i podkarpackiego. No i teraz w tym romantycznym klimacie pozostajemy za sprawą zespołu Juhasi, który śpiewa Będę przy tobie.

0: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Przemysław Czarnek wzywa polityków Prawa i Sprawiedliwości, aby zajęli się Polską, a nie stowarzyszeniami. Nie ma już przeszkód, by podpisać umowę z wykonawcą na nową drogę i trzeci most na Dunajcu w Nowym Sączu. O szczegółach w tych wiadomościach. Co doprowadziło do wykolejenia pociągu w Wierchomli? Odpowiedzi szuka specjalna komisja, tymczasem pociągi już kursują na tej trasie. Mężczyźni wciąż chodzą do lekarzy rzadziej niż kobiety i trudniej przekonać ich do badań profilaktycznych, alarmują lekarze. Teraz mężczyźni mogą skorzystać z darmowych badań.
4: Ten program obejmuje badania, które na co dzień nie zawsze mogą być zlecone albo są refundowane.
3: Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko zapraszam. Przemysław Czarnek wzywa polityków Prawa i Sprawiedliwości, aby zajęli się Polską, a nie stowarzyszeniami. Kandydat PiS na premiera, odpowiadając dziennikarce, nawiązał do ustaleń Rzeczpospolitej. Z nich wynika, że Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ograniczył przyjęcia pacjentów onkologicznych. Placówka temu zaprzecza, jednak do łódzkiego oddziału NFZ wpłynęły dwie skargi dotyczące kwalifikacji do programów lekowych.
5: Czy pani myśli naprawdę, pani redaktor, że pacjenci odsyłani ze szpitala w Łodzi onkologiczni, albo pacjenci odsyłani z kolejek na gastroskopię, kolonoskopię, przejmują się tym, czy będzie grill, albo nie będzie, albo czy będzie stowarzyszenie, czy nie będzie. Ja się tym, proszę Państwa, po prostu nie zajmuję. Korzystając z okazji, apeluję do wszystkich moich przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, zajmijmy się wszyscy Polską, a nie stowarzyszeniami, bo to jest całkowicie bez sensu.
3: W tym tygodniu niewykluczone jest jeszcze jedno spotkanie prezesa z Mateuszem Morawieckim, chociaż ich piątkowa rozmowa nie przyniosła rozstrzygnięcia. Kierownictwo chce zamknięcia stowarzyszeń, frakcja byłego premiera dalszej działalności stowarzyszeń. Rozwój Plus. Do jutra politycy PiS muszą zdecydować. Albo wystąpią ze stowarzyszeń, albo poniosą przewidziane przez kierownictwo konsekwencje, a to może oznaczać usunięcie polityków kontynuujących aktywność w Stowarzyszeniu Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma już przeszkód, by podpisać umowę z wykonawcą na nową drogę i trzeci most na Dunajcu w Nowym Sączu. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest konsorcjum firm, które złożyły najtańszą ofertę, ale ta została odrzucona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, poinformował na Facebooku sądecki poseł Patryk Wicher.
6: Mamy to, udało się. Krajowa Izba Odwoławcza uznała argumenty marszałka województwa i dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich i odrzuciła protesty jednego z wykonawców, który chciał realizować tę inwestycję, jednak jego argumenty nie uzyskały akceptacji. W związku z tym teraz marszałek może spokojnie rozstrzygnąć do końca przetarg, podpisać umowy i zaczynamy budowę trzeciego mostu.
3: Zarząd Dróg Wojewódzkich potwierdził te informacje, ale nie wskazał jeszcze terminu podpisania umowy z wykonawcą. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wciąż wyjaśnia przyczyny wykolejenia pociągu towarowego w Wierchomli. Choć odpowiedzi na pytanie, co doprowadziło do wypadku, nadal nie ma, ruch na linii kolejowej nr 96 między Nowym Sączem a Krynicą Zdrój został już przywrócony. Wczoraj rano naprawionym torem na odcinku Piwniczna-Wierchomla przyjechał pierwszy pociąg. Wcześniej przez kilka dni służby techniczne usuwały skutki wykolejenia, prowadząc całodobowe prace przy odbudowie zniszczonej infrastruktury. Po kilku dniach działań służby techniczne zakończyły wymianę wszystkich uszkodzonych podkładów kolejowych i przywróciły tor do ruchu, przekazała Radiu RDN Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych.
7: Przywrócenie ruchu pociągów TFHEK, ciężkich, intensywnych prac Polskich Linii Kolejowych. Prace zakończyły się w nocy. Na miejscu pracowała podwijarka torowa, pociąg sieciowy, który wyregulował sieć, a wcześniej ekipy techniczne wymieniły wszystkie niezbędne podkłady oraz szyny. Informacje dla podróżnych o obecnej sytuacji i przejazdach pociągów dostępne są w portalu pasażera.
3: Od piątku do wczoraj ruch pociągów między Piwniczną a Krynicą Zdrojem był całkowicie wstrzymany. W tym czasie pasażerowie korzystali z zastępczej komunikacji autobusowej. Przypomnijmy, że do wykolejenia doszło w piątek po południu w rejonie Wierchomli. Z torów wypadło kilka pustych wagonów pociągu towarowego jadącego z Muszyny do Kędzierzyna-Koźla. Część wagonów stoczyła się do rzeki Poprad, powodując poważne uszkodzenia torowiska. Przyczyny zdarzenia nadal pozostają nieznane, wyjaśnia je Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która po zakończeniu postępowania przygotuje raport z ustaleniami. opóźnieniami.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Mężczyźni wciąż chodzą do lekarzy rzadziej niż kobiety i trudniej przekonać ich do badań profilaktycznych, alarmują lekarze. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2024 roku przeciętna długość życia mężczyzn była o ponad 7 lat krótsza niż kobiet. Jak więc zachęcić panów do badań i czy da się je rozpocząć bez wizyty w przychodni? Sprawdzał to Maciej Szefer.
9: Pan Bogdan skorzystał w Poznaniu z bezpłatnych badań w ramach ogólnopolskiej akcji Panowie Jazda po Zdrowie. Nie ukrywa, że chciał uniknąć umawiania wizyt i stania w kolejkach.
10: Nie mam czasu pójść do lekarza, a tutaj można za darmo i dużo rzeczy zbadać, więc dlatego się tutaj pojawiłem.
9: Doktor Adrian Orłowski wskazuje, że podstawowe badania wykonywane w ramach akcji specjalnych to forma promowania profilaktyki. Pierwszy krok, aby rozpocząć serię badań, jest jednak prosty i żeby go wykonać, nie trzeba wychodzić z domu. Lekarz zachęca do wypełnienia ankiety w internetowym koncie pacjenta.
11: Każdy w każdym wieku może tę ankietę wypełnić. Zostanie zaproszony przez swojego lekarza rodzinnego albo sam może się z tą ankietą zgłosić i wtedy otrzyma zestaw badań profilaktycznych.
9: Badania będą dostosowane do informacji zawartych w ankiecie.
11: Ten program obejmuje badania, które na co dzień nie zawsze mogą być zlecone albo są refundowane.
9: Przychodnia ma obowiązek kontaktu z pacjentem w ciągu 30 dni od wypełnienia ankiety.
3: Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości o 11:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A propos zdrowia, przypominam, dbajmy o to nasze zdrowie, a dziś przypomina nam kalendarz świąt nietypowych, Światowym Dzień Mózgu, tak więc okazja, by zwrócić uwagę na to, że powinniśmy dbać właśnie o ten narząd. Prognoza pogody, my po raz kolejny sprawdzamy, co tam ciekawego w tej pogodzie. Słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem w ciągu dnia, wieczorem już spodziewane są w regionie tarnowskim opady deszczu, lekkie opady deszczu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: I wracając do tych opadów deszczu, te opady deszczu również jutro, czyli w czwartek i w piątek, ale czwartek, piątek to 19 stopni, dziś maksymalnie 23, ale za to w niedzielę będzie 29, 30 stopni. No i pytanie, czy te wysokie temperatury pozostaną z nami i jak długo pozostaną? No powiem tak, że niedługo, ponieważ jeszcze w poniedziałek 25, a wtorek, środa, czwartek i piątek w przyszłym tygodniu to już 22 stopnie i znów opady deszczu i chmury, a w niedzielę ma być słonecznie i 30. Miejmy nadzieję, że utrzyma nam się nie tylko temperatura, ale również i pogoda. I a propos tego deszczu, przypominam, dzisiaj muzyczna biesiada. Za chwilę nasz gość, kolejny gość na antenie Radia RDN Małopolska, ale zanim przejdziemy do gościa, to kapela Pieczarki, idzie dysc.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
3: Radiowe kino plenerowe.
2: Już w sobotę, 25 lipca, zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja. Strażniczki Małopolskich Smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki Małopolskich Smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
4: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: Kwadrans mamy już po godzinie 10. Teraz czas na muzykę, wspólny śpiew i wyjątkową atmosferę. Właśnie tak zapowiada się 6. edycja festiwalu Gospel Love Latom w Bochni. Przed uczestnikami seria koncertów z muzyką na żywo, 3-dniowe warsztaty churalne prowadzone przez znakomitych instruktorów oraz koncert finałowy, podczas którego na scenie zaprezentują się uczestnicy warsztatów. O programie właśnie tegorocznej edycji, idei festiwalu i o tym, dlaczego warto dołączyć do tego muzycznego święta. Porozmawiamy z naszym gościem, a jest z nim pani Agnieszka Pułkowska, Stowarzyszenie Gospel nad Rabą, organizator. Dzień dobry, witam pani Agnieszko.
3: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
2: Pani Agnieszko, to już 6. edycja. To czym będzie się wyróżniała ta 6. edycja festiwalu Gospel Love Lato?
3: Czym będzie się wyróżniać? Mam nadzieję, że co najmniej będzie tak wspaniale jak w ostatnich latach. Poprzedni rok był naprawdę
2: udany,
3: fascynujący, atmosfera, goście, wszystko było świetnie, koncerty. Chcielibyśmy, żeby było przynajmniej tak samo. Czym będzie się różnić? To stworzą uczestnicy warsztatów, ten klimat, to stworzą instruktorzy. Większość instruktorów jest z nami po raz kolejny, ponieważ są naprawdę rewelacyjni i nie boimy się powtarzać.
2: Do instruktorów przejdziemy za chwilę, bo to jest lista, powiem, że konkretna instruktorów. Czyli co, czyli możemy powiedzieć, że po prostu każdy festiwal jest inny za sprawą uczestników,
3: tak,
2: którzy przyjeżdżają i to przyjeżdżają z całej Polski?
3: Z całej Polski, dokładnie, od najdalej na zachód, północny zachód wysunięte Międzyzdroje, do najdalej na wschód wysunięte tutaj Rzeszów i po drodze Bydgoszcz, Warszawa, Zielona Góra, Katowice, Sosnowiec.
2: Co ich przyciąga do Bochni na ten festiwal? Przyciągają te warsztaty, spotkania z tymi muzykami czy atmosfera?
3: Myślę, że wszystko. Tworzymy naprawdę rodzinną atmosferę. Nasz chór, który istnieje w Bochni, Raba Gospel Choir, bardzo angażuje się w organizację tego festiwalu i wszyscy czujemy się gospodarzami, więc jeśli przychodzi się w miejsce, gdzie jest 20-30 serdecznie nastawionych gospodarzy, to myślę, że wszyscy się dobrze czują. Te warsztaty gospel są od jakiegoś czasu bardzo popularne. Pozyskujemy środki na to, żeby móc je organizować, żeby móc organizować bezpłatne koncerty. Myślę, że uczestnicy po prostu wybierają te, gdzie dobrze się czuli. My sami jako chórzyści jeździmy też po różnych warsztatach, czy Suwałki, Opole.
2: Macie porównanie.
3: Warszawa. Mamy porównanie, staramy się robić to jak
2: najlepiej.
3: Czego
2: brakuje i tutaj te braki wszystkie u siebie nadrabiacie.
3: Tak jest.
2: Pani Agnieszko, bo tak, to z jednej strony spotkanie, ta rodzinna atmosfera, no z drugiej strony warsztaty, ale na pewno jest jakiś taki cel, który przyświeca wam, organizatorom.
3: Naszym celem jest popularyzacja muzyki chrześcijańskiej, bo my sami tym żyjemy. Daje to ogromną radość, ogromną otwartość i chcemy się tym dzielić. To jest cel, który od samego początku przyświeca i bardzo mocno zaraża innych.
2: A jak jest zapotrzebowaniem na tą muzykę chrześcijańską teraz obecnie?
3: Nie mam porównania, bo sami od niedawna tworzymy muzykę gospel, także wcześniej się nie interesowałam. Jak ktoś nie jest w tym kręgu, to może trochę mniej słyszy. Natomiast no jest to bardzo przyjemna alternatywa dla tych, którzy są energiczni, którzy gdzieś chcą te emocje pokazać, nie boją się ludzi, kontaktów. To jest taka forma modlitwy otwartej i... Myślę, że jest to ciekawa alternatywa teraz. Dużo młodych jest, dużo roczników po 2000 roku. Warsztaty dla dzieci, Gospel Kids, też przyciągają chętnych. Dzieci przyjeżdżają razem z rodzicami, bo te warsztaty dla dzieci są równolegle.
2: Idzie pani cały czas kierunku warsztatów, to dobrze, to przejdźmy do tych warsztatów, jak idziemy. Dobrze, no to tak. Festiwal warsztaty 3 dni, no to powiedzmy tak, na czym będą polegać te warsztaty churalne, kto może wziąć w nich udział, no i ta perełka, czyli kto poprowadzi.
3: Warsztaty dla dorosłych, czyli tak zwane główne warsztaty, to jest dla młodzieży od 14 roku życia i dla dorosłych. Polegają na tym, że spotykamy się cały piątek, całą sobotę i niedzielę na próby. Uczymy się w ciągu tych 3 dni.
2: Ale tak od rana do wieczora?
3: od 10 do 17, do 17.30. Wieczory mamy zarezerwowane na koncerty. Uczymy się piosenek w harmonii, śpiewanych w głosach. Jeśli komuś to jest nieobce, to naprawdę od razu może już tutaj uderzać. Trzeba się nauczyć w ciągu tych 3 dni 10 piosenek. To dla kogoś, kto nie śpiewa na co dzień, może być dużo, ale jest to też przyjemne wyzwanie. Jest dużo tam osób śpiewających.
2: Ale więc... to trzeba mieć doświadczenie wokalne?
3: Nie, doświadczenia wokalnego nie. Trzeba być pewnym, że chce się to zrobić. Jest duże wsparcie od osób, które śpiewają w chórach i oni to łatwo chwycą. Dlatego ci, co są amatorami albo zaczynają pierwszy raz, są w takiej sytuacji, myślę, że będą tu czuli wsparcie od osób śpiewających obok, bo jednak większość osób to są osoby śpiewające w chórach.
2: Ale dobrze, jak przyjdzie jakiś solista, to jak on się odnajduje, jak po raz pierwszy śpiewa w chórze? Łatwo mu się odnaleźć? Bo ja nie śpiewam, u mnie słoń nadeptał na ucho, dlatego dla mnie
3: to jest... Za pierwszym razem nie jest łatwo, bo mogę sobie przypomnieć swoje doświadczenie, kiedy pierwszy raz byłam na takich dużych warsztatach. Można mieć wrażenie, że nie wiadomo, o co chodzi i jak wszyscy zapamiętują te głosy, skoro ja po prostu nie mam pojęcia, co śpiewać. Natomiast później klimat, bycie na scenie w takiej dużej, w tamtym roku 150-osobowej grupie, po prostu niesie. Mhm. Niesie to, co się czuje, to, co się zapamiętało, to się śpiewa.
2: Bo tak, mamy z jednej strony warsztaty dla dorosłych, ale mamy też warsztaty dla dzieci. I tak. Tutaj mam jakąś barierę wiekową, granicę wiekową?
3: Tu proponujemy od 7 do 13 lat. Czasem 6-latki, które są już tak ogarnięte, też dołączają. Mają swoją instruktorkę, Zuzannę Bukowską, bardzo doświadczoną instruktorkę, animatorkę ze szkółki Małe TGD z Warszawy. Zuza doskonale wie, jak te dzieci rozkręcić, nakręcić i w te 2 dni nauczyć ich 3 piosenek. Dzieci
2: Czyli
3: mają.
2: Nie tylko się śpiewa, ale też te ruchy takie sceniczne też
3: tak,
2: występują, ciekawe.
3: Dokładnie, oni się tam nieźle bawią. Dzieci mają 4 godziny i w piątek, i w sobotę warsztatów. Wtedy, kiedy rodzice mają warsztaty dla dorosłych.
2: Czy uczestnicy będą mieli na przykład okazję popracować indywidualnie? Jest taki czas na indywidualny z instruktorem, czy raczej nie? Nie jest przewidziany?
3: W czasie warsztatów głównych indywidualnie zgłaszają się osoby, które chciałyby wykonać jakieś solo w czasie koncertu. I one w przerwie instruktor zwykle wtedy wybiera, przesłuchuje. Natomiast dla indywidualistów mamy tutaj zupełnie inną ofertę, czyli warsztaty dla solistów, które się odbędą w czwartek z Beatą Stasiak. I tutaj jest czas poświęcony tylko na solo. Te warsztaty dopracowujemy formułę już któryś rok i wydaje nam się, że naprawdę mamy niezły sposób na to, żeby w pełni już dać możliwość zaprezentowania się tym osobom, ponieważ uczestnicy warsztatów dla solistów zaśpiewają w sobotę w Bochni, w tężni solankowej, w czasie koncertu Gospel Jazz. Czyli to nie jest tylko tak, poćwiczymy sobie i nic z tego. Oni naprawdę nieźle poćwiczą już przed warsztatami i zaprezentują się na scenie z pełnym bendem. Także tu indywidualistów zapraszamy. Są jeszcze...
2: Ale to nie jest tak, że indywidualista, który krzyczy i mówi, proszę pani, ja chcę zaśpiewać solo. To nie, to instruktor wybiera.
3: Ci już muszą śpiewać. Ci, którzy się zapiszą na warsztaty dla solistów, już muszą śpiewać. Bo stanięcie na scenie z trudnym jazzowym repertuarem to już jest wyzwanie. Natomiast jest taka przestrzeń. Dzięki festiwalowi, dzięki temu, że tych koncertów jest kilka, mogą się zaprezentować.
2: Kto będzie oceniał te osoby, które staną na scenie? Pewnie instruktorzy, tak?
3: Na koncercie finałowym instruktorzy. Tak.
2: Powiedzmy 2 zdania o instruktorach, bo to nie tylko tutaj jest Polski, ale też jest za granicą, z Wielkiej Brytanii, Colin Williams.
3: Osobom, którzy są tutaj w muzyce chrześcijańskiej znane w Polsce, ponieważ Colin często się pojawia. Na szczęście nie musimy szukać, bo wiemy, że Colin jest świetną osobą.
2: Lubi przyjeżdżać do nas,
3: jest bardzo otwarty, zajmuje się gospelem od 30 lat, jest chórmistrzem, wie co robi, to jest jego powołanie, to jest jego pasja. I tak świetnie się składa, że jest dobrym przyjacielem naszego drugiego instruktora, czyli Daniela Cebuly Ornicza. Mamy nadzieję na naprawdę ognisty, charyzmatyczny duet w czasie warsztatów i w czasie koncertu finałowego. Kolejnym instruktorem właśnie, który będzie pracował z solistami w czwartek, jest Beata Stasiak z Warszawy, dyrygentka chóru bocheńskiego i warszawskiego gospel, również w gospelu od ponad 30 lat. I to są właśnie te warsztaty, gdzie, przyznam się, zostały jeszcze 2 miejsca. Także jak ktoś szybko zareaguje, to jeszcze można
2: Bo mamy na warsztaty dla naszych radiosłuchaczy tutaj zaproszenie.
3: Tak.
2: Wystarczy zadzwonić 14 6 200 500. Kto chciałby wziąć udział w warsztatach gospel, słuchajcie, dzwońcie 14 6 200 500. No i wspomniana Zuzanna Bukowska.
3: Zuzanna Bukowska to jest ciocia Zuzia od dzieci. Przyjeżdża do nas już drugi rok i no, robi naprawdę świetnie swoją robotę. Klimat wprowadza niesamowity. Dzieci są uśmiechnięte od ucha do ucha, gotowe stanąć na scenie. To jest naprawdę nie lada wyzwanie dla dzieci, bo scena jest ogromna, są światła, jest głośno, muzyka, hałas i publiczność. Także to jest piękne doświadczenie dla odważnych dzieci, dla mniej odważnych na pewno stres, ale ciocia Zuzia tutaj prowadzi dzieci doskonale.
2: Doświadczenie, praca, ale też chyba dobra zabawa dla wszystkich, dla dorosłych i dla dzieci, powiedzmy sobie otwarcie. Pani Agnieszko, bo tak, ci instruktorzy, o których pani wspominała i mówiła, ogromne doświadczenie, ale no też na pewno mają zapełniony kalendarz. Łatwo było zaprosić te osoby na festiwal?
3: Daniel Cebula Orynicz, mam nadzieję, że już z roku na rok przepisuje tą datę, bo jest to instruktor, z którym najdłużej współpracujemy. Po prostu świetnie nam się układa i Daniel jest częścią tego całego wydarzenia. Z tego, co pamiętam, od 23 roku jest z nami już, od drugiej albo trzeciej edycji, w tej chwili nie pamiętam, ale to jest po prostu sprawdzona osoba i... Czasem jest tak w czasie warsztatów, że ludzie szukają, organizatorzy szukają, ściągają kogoś nowego, żeby zaskoczyć. Tak też bywało u nas, natomiast od momentu, kiedy naprawdę mamy świetnych ludzi i z nimi współpracujemy, wiemy od uczestników, że im nie przeszkadza, że pracują, wracają i pracują z tą samą osobą, bo to są zwykle wulkany energii i każdego roku pokazują coś innego i prowadzą w inną, nową przygodę. Także Daniel z nami najdłużej jest, Colin pierwszy raz, ale tak jak mówię, Colin czuje się już jak ryba w wodzie w Polsce.
2: Pierwszy, nie ostatni, powiedzmy
3: pierwszy,
2: sobie.
3: Gospelowe
2: lato, moi kochani, ci, którzy nie załapią się na warsztaty, no to na pewno czekają na koncerty. Cztery koncerty. Pierwszy to czwartek, już 6 sierpnia, godzina 19, koncert inauguracyjny. Gdzie?
3: Koncert w kinie Regis w Bochni. Zaśpiewa zespół Deocentricity, znany w muzyce chrześcijańskiej.
2: Skąd oni są?
3: Oni są z Krakowa. I to, co w tamtym roku już wprowadziliśmy, w czasie tego koncertu inauguracyjnego, w czasie rozmów, wywiadów, przybliżamy nieco naszych instruktorów. Także gośćmi tego koncertu, w przerwie koncertu będzie Daniel Cebula Orynicz i Colin Williams, żeby wszyscy mogli zobaczyć, poznać, usłyszeć, zarazić się tą ich pasją. No i Deocentricity, który przygotuje na pewno wspaniałą ucztę dla wszystkich słuchaczy.
2: Później 5-7 sierpnia, koncert uwielbieniowy, wyjątkowy koncert.
3: Wyjątkowy, tak, bo to jest koncert modlitwa. To jest koncert skupiony na modlitwie. Muzyka chrześcijańska, muzyka gospel to jest muzyka dobrej nowiny. Czasem jesteśmy bardziej skupieni na tej ekspresji, na tym dopracowaniu, a tu jesteśmy skupieni na modlitwie. Będą z nami osoby, które w czasie modlitwy, które w czasie koncertu się modlą. Będzie Ania Madej, piosenkarka chrześcijańska, twórczyni chrześcijańska, która razem z chórem Rabba Gospel Choir ten śpiew poprowadzi. Także zapraszamy serdecznie
2: to
3: na
2: jest
3: taki
2: koncert
3: moment
2: na hali,
3: wyciszenia.
2: Tak?
3: To jest hala Windakiewicza w Bochni. Tak. Mhm.
2: Tak więc Hala Mechanika.
3: Hala Mechanika na ulicy Windakiewicza 23 w Bochni.
2: No i kolejne koncerty to sobota 19, niedziela 18.
3: Tak, sobota to koncert współorganizowany z miastem Bochnia, gospel jazz w tężni solankowej. Koncert plenerowy, więc już mocno trzymamy kciuki za pogodę.
2: Już to pani niech opowiada, ja sprawdzę prognozę pogody. Bo wie pani, że tutaj wy macie gospelowe lato, no ale w tym roku lato to bardziej jesień przypomina.
3: Tu będzie gospel, tu będzie jazz i tu zaprezentują się wybrani przez instruktorkę uczestnicy warsztatów dla solistów. Warsztaty dla solistów w czwartek i oni na scenie gospel jazz będą mogli się zaprezentować. Do tego soliści, instruktorzy nasi, także kawał dobrej muzyki. Przede wszystkim współpracują z nami od lat świetni muzycy. To są zawodowi muzycy i no, ta muzyka na żywo to jest zupełnie, zupełnie inny odbiór niż jak siedzimy sobie z telefonami, a nawet słuchawkami.
2: W ogóle ja proponuję nie brać telefonu na koncert, bo myślę, że zazwyczaj na każdym koncercie, jak mamy telefon, to skupiamy na tym nagrywaniu, a tak, nie pochłaniamy tego koncertu, tego wszystkiego, co się dzieje na scenie całym sobą. Tylko ten gadżet, czyli ten telefon, no troszeczkę nas rozprasza, tak, i rozprasza innych. Dlatego odpuścić sobie, zobaczymy w mediach społecznościowych, ktoś inny będzie nagrywał. Organizator będzie nagrywał, będziemy mogli siebie zobaczyć. No i niedziela, wielki finał, koncert finałowy warsztatów Gospel i Gospel Kids.
3: To jest energia, to jest niesamowita energia. Te 150 osób na scenie, ale przede wszystkim instruktorzy, którzy ten klimat i tą energię tworzą. To jest właśnie podsumowanie tych warsztatów. Liczymy na to, że do 150 dobijemy. Jest nas teraz 128 uczestników, także jest kilka
2: ostatni
3: miejsc.
2: Ostatni dzwonek
3: i tu mamy właśnie dla Państwa to zaproszenie na te warsztaty główne dla słuchaczy RDN-u i można jeszcze dołączyć.
2: Pani Agnieszko, co najważniejsze, wstęp na wszystkie koncerty bezpłatny.
3: Tak.
2: To jest bardzo ważne, moi kochani.
3: Tak jest, ponieważ projekt organizujemy od samego początku. Współorganizujemy z powiatem bocheńskim, który dofinansowuje to wydarzenie, oraz z Małopolską, która również ten projekt dofinansowuje. Także dzięki temu możemy sobie pozwolić na to, żeby wszystkim udostępnić wstęp na te koncerty.
2: Tak, na przestrzeni 6 edycji, czy te koncerty skierowane są wyłącznie do miłośników muzyki gospel, czy do wszystkich?
3: One są skierowane do wszystkich i czas, kiedy mieliśmy te koncerty finałowe, odbywały się w plenerze w Parku Uzbornia, pokazywały, jak ludzie, przechodnie, osoby, które po parku spacerowały, jak dołączały. Dołączały już na próby, bo słyszały, że się coś dzieje. Mhm. A to przyciąga, ta muzyka przyciąga, ta radość, ten uśmiech na twarzach uczestników, to wszystko ściąga. Także mam nadzieję, że nie tylko miłośnicy muzyki gospel. Wiem, że już w rejonie tutaj Bochnia i okolice mamy wielu fanów, już udało nam się trochę wychować, trochę przyzwyczaić mieszkańców do tego, że jest to kawał dobrej muzyki, ale mam nadzieję też, że z dalsza Państwo zjadą na przykład z Tarnowa.
2: No to już wiemy, dlaczego warto odwiedzić festiwal na Gospel Love latom, nawet jeżeli wcześniej nie słuchaliśmy muzyki gospel. Pani Agnieszka nam bardzo ładnie to i prosto wyjaśniła. No to jeszcze na koniec, ci, którzy są jeszcze nieprzekonani, jak zaprosi Pani mieszkańców, nie tylko Bochnia, okolicy, tutaj całego regionu tarnowskiego, na ten właśnie wyjątkowy koncert. Koncert, no między innymi też finałowy.
3: Jak zaproszę, podarujmy sobie chwilę radosną. W życiu naszym zdarza się dużo sytuacji, jeśli nie będziemy mieć miejsca, gdzie będziemy się pompować tą pozytywną energią i radością, to myślę, że będzie nam trudniej przechodzić przez te sytuacje cięższe. Także przyjedźcie, napompujemy was na pewno i radością, i pozytywną energią, żebyśmy mogli później iść w świat i dalej swoje zadania wykonywać.
2: No to moi kochani, zapraszam Agnieszka Pukowska, Stowarzyszenie Gospel na Drabo, organizator. Pani Agnieszko, przypomnijmy jeszcze raz zaproszenia na warsztaty. Mamy jedno zaproszenie, czy dwa, bo już uciekło mi.
3: Jedno zaproszenie na warsztaty główne, czyli dla osób od 14 roku życia wzwyż, i jedno zaproszenie proponujemy na Gospel Kids, czyli dla dzieci od 7 do 13 roku życia.
2: Kiedy to są te dla dzieciaków, te warsztaty?
3: Wszystko, warsztaty się zaczynają w piątek, mhm, o godzinie 10. Mhm. Są w piątek od rana do 17 dla dorosłych, do 14 dla dzieci, ale jeśli ktoś będzie z dzieckiem na warsztatach głównych, to nasi wolontariusze później zajmą czas dzieciom aż do popołudnia. I w sobotę od 9.30 zaczynają się warsztaty też do 17.
2: No to moi kochani, czekamy na wasze telefony. 14 6 200 500, tak, dobrze, 14 6 200 500, Gospel Love Lato w Bochni, już 6 edycja, od 7 do 9 sierpnia, pogoda zapewniona, nie tylko podczas warsztatów słońce będzie świeciło, ale również podczas koncertów i na te wyjątkowe warsztaty, jeszcze raz przypomnę, zapraszała Pani Agnieszka Pukowska. Dziękuję serdecznie za wizytę. No
3: dziękuję.
2: I do zobaczenia podczas spotkania muzycznego, gdzie tej muzyki gospel na pewno nie zabraknie.
3: Dziękuję serdecznie.
1: To była audycja sponsorowana.

0: RDN Małopolska. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
1: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
7: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: O reklamie.
0: Wiadomości kulturalne.
8: Jolanta Moździerz, zapraszam. Megidza wystąpi na finał Festiwalu Muzyczne Tarasy. Koncert będzie już jutro o 20 w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Zespół rozwijał międzynarodową karierę w USA i Europie, uczestniczył w prestiżowych festiwalach. Megidza ma na swoim koncie 7 albumów. Sławę dał im program Mam Talent. Jesteśmy energetyczni i kolorowi, mówili o sobie mali Magurzanie, którzy występują podczas Święta Dzieci Gór w Nowym Sączu. To przedstawiciele Beskidu Żywieckiego.
9: My tutaj na festiwalu przedstawiliśmy dwie części naszego repertuaru artystycznego. Pierwsza część inscenizacyjna przedstawiała pasionek, czyli jak to kiedyś bywało na holi, jak dzieci sobie robiły ognisko, smażyły jajecznicę, a druga część przedstawiała nasz program stricte artystyczny, czyli tańce górali żywieckich, takie jak koło, siustany i obyrtka w części uroczystej.
10: Energia jest po prostu wielka, tu jest atmosfera naprawdę taka super.
11: Niesamowite przeżycie.
8: Mówiła Karolina Bałaś-Baca, kierownik muzyczny zespołu Mali Magurzanie i uczestnicy zespołu. Dziś podczas Święta Dzieci Gór mamy Dzień Gruzińsko-Podhalański. Wystąpią zespoły Arginetti oraz Mały Hop Cup z Zakopanego. Od poniedziałku do piątku krótsze występy można oglądać bezpłatnie o 11 na dziedzińcu Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, a o 18 główne koncerty w hali nowosądeckiego Mosiru przy ulicy Nadbrzeżnej. Święto Dzieci Gór potrwa do soboty. W internecie można już posłuchać piosenki 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę.

0: Słowa napisał ksiądz Maksymilian Lelito, a muzyka to dzieło pielgrzymkowej grupy nr 13. Pielgrzymka rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa 9 dni. Trwa sprzedaż biletów na wyjątkową ucztę dla melomanów. Już od 8 do 15 sierpnia w Krynicy Zdroju odbędzie się 59. festiwal imienia Jana Kiepury. Przez cały tydzień będzie ponad 30 wydarzeń muzycznych, w większości biletowanych, a częściowo ogólnie dostępnych.
1: O godzinie 10 mamy poranne wydarzenia edukacyjne właśnie dla rodzin, dla dzieci. Chcemy już tego młodego widza oswajać, zachęcać i zaprzyjaźniać z kulturą wyższą poprzez różne ciekawe formy przekazu. O godzinie 12 na Krynickim Deptaku spotkanie z gwiazdą, z artystami, którzy tego samego dnia w wieczornych koncertach o godzinie 20 będą się spotykać z naszymi melomanami. A o godzinie 15:30 w Krynickim Amfiteatrze codziennie zapraszamy na koncerty letnie.
0: Mówi dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju Marta Mordarska. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu. Koncert inauguracyjny odbędzie się w pierwszy dzień festiwalu w Pijalni Głównej o 20, gdzie wystąpi orkiestra i chór Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Pianiści z Polski, USA, Wielkiej Brytanii, Kanady, Chin oraz Rumunii pokażą swój talent podczas 10. Międzynarodowego Festiwalu Ambasador Tarnowa maestro Krystian Tkaczewski i jego goście. Pierwsze wydarzenie z tego cyklu odbędzie się już w niedzielę, 26 lipca, w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Tarnowie. Tego dnia koncert inauguracyjny odbędzie się o 18:00. Wystąpi maestro Krystian Tkaczewski i jego goście, czyli muzycy z Polski, Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Na rdn.pl publikujemy szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń. Radiowe Kino Plenerowe przygotowuje się na kolejne wyjazdy. Już w piątek będziemy gościć w Czchowie. Na rynku o 20:30 wyświetlimy film pod tytułem Asterix i Obelix – Misja Kleopatra. Film pod gwiazdami będzie można obejrzeć w ten weekend także w Tarnowie. W sobotę zaparkujemy na stadionie klubu sportowego Metal przy ulicy Warsztatowej. Od 20:30 zapraszamy na film Wilk, Lew i Ja. Na finał weekendowego maratonu z mieszkańcami regionu w niedzielę spotkamy się na Powiślu. W Gminnym Ośrodku Wodnym Radgoszcz na Rożniki będzie można obejrzeć filmy Mija i Biały Lew. Początek o 20:30, wstęp na wszystkie kina plenerowe jest wolny. Słynne zalipiańskie wzory inspirują nie tylko miłośników sztuki ludowej, ale także osoby ze świata kultury. Aktorka Joanna Jabłczyńska postanowiła ozdobić swoje gospodarstwo charakterystycznymi ręcznie malowanymi kwiatami, z których od pokoleń słynie Zalipie. Malarki z Zalipia stworzyły barwne kompozycje, m.in. na kurniku i ogrodzeniu. Efektami swojej współpracy aktorka pochwaliła się w mediach społecznościowych, publikując nagrania i zdjęcia gotowych prac.
2: Chyba nie myśleliście, że ściana mojego kurnika będzie od tak po prostu pomarańczowa. Jak to ja? Musiałam postawić na coś wyjątkowego, dlatego właśnie pojawiły się u mnie dzisiaj dziewczyny z Zalipia i stworzą prawdziwy zalipiański wzór na moim kurniku i nie tylko.

0: Efekty tych prac można obejrzeć także na naszej stronie na rdn.pl. Zdobnictwo zalipiańskie znane już było ponad 100 lat temu. Tradycja malowania domów przetrwała do dziś.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
4: Nie tylko w regionie tarnowskim, ale praktycznie w całej Małopolsce. Słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Tarnów, Nowe Sącze, Krynica, Zakopane, chociaż w Krynicy, o, widzę, że mocno wieje. U nas wiatr w porywach do 15 km na godzinę, region tarnowski. I temperatury, bo to też bardzo ważne. Dzisiaj maksymalnie to 23 stopnie, jutro 19, a w nocy 12 stopni.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
3: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Sprawdziliśmy pogodę w górach, czyli w Krynicy, w Zakopanem. No to pozostajemy muzycznie w górach w dalszym ciągu. Wracamy do naszej muzyki biesiadnej. Kocham góry, Magic Band.

Nie masz baciara. No właśnie, a baciar to między innymi określeniem, które wywodzi się z gwary podhalańskiej. A co oznacza? Oznacza wesołego, nieco zawiadiackiego i beztroskiego łobuza, który no lubi się bawić, imprezować, jest miłośnikiem między innymi nocnych zabaw. Baciar. 9 minut nam zostało do godziny 11. Pozostajemy w muzyce biesiadnej i przypominam, nie tylko muzyka biesiadna w środę od godziny 8:30 do 12:00, ale też muzyka disco polo. Teraz Bobowa, a dokładnie tam koło Bobowej miasteczka, zespół Gromy.

0: reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
6: Można podpisać umowę na trzeci most na Dunajcu w Nowym Sączu. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest. Szczegóły już za chwilę. Odbieranie dokumentów będzie łatwiejsze. Przy tarnowskim starostwie stanął urzędomat.
7: Musimy iść do przodu z innowacjami, jakimiś wyjściem naprzeciw oczekiwaniom naszych petentów, naszych klientów.
6: Warsztaty sztuki cyfrowej, rzeźba w glinie czy tworzenie leśnych ogrodów w słoiku. Są jeszcze miejsca na twórcze zajęcia w Żabnie. Minęła 11. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Nie ma już przeszkód, by podpisać umowę z wykonawcą na nową drogę i trzeci most na Dunajcu w Nowym Sączu. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest konsorcjum firm, które złożyły najtańszą ofertę, ale ta została odrzucona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przypomnijmy, że polski oddział jednego z hiszpańskich przedsiębiorstw oraz firma z Izraela wycenili pracę na ponad 164,5 miliona złotych, co zostało uznane za rażąco niską cenę. Ich odwołanie było nieskuteczne, więc drogę i most łączące ulicę Węgierską w Nowym Sączu z obwodnicą zachodnią miasta ma zbudować konsorcjum firm z Warszawy i Dębicy za 179,5 miliona złotych. Prace mają potrwać 3 lata od momentu podpisania umowy. Przy Wydziale Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie stanął urzędomat. Dzięki urządzeniu będzie można odbierać dokumenty, jakie wystawił dla nas urząd, również poza godzinami jego otwarcia.
7: Musimy iść do przodu z innowacjami, jakimiś wyjściem naprzeciw oczekiwaniom naszych petentów, naszych klientów. I to jest właśnie jedno z takich rzeczy, że ludzie, szczególnie młodzi, wielokrotnie mówili, że oni w godzinach pracy nie mogą dotrzeć, muszą brać urlopy. Dlatego postanowiliśmy, że taki urzędomat stworzymy właśnie. Niestety nie wszystkie dokumenty możemy w tym urzędomacie przekazywać, bo wiele jest takich, które mają ścisłe ochronę, ale też muszą za potwierdzeniem odbioru, ale te, które możemy przekazać, będziemy chcieli przekazywać.
6: Mówił starosta tarnowski Jacek Chudyma. W urzędomacie będzie można odebrać m.in. wtórnik dowodu rejestracyjnego wymieniony z powodu braku miejsca w poprzednim, dowód rejestracyjny, wtórniki tablic rejestracyjnych czy dodatkowe tablice rejestracyjne, na przykład bagażnik. Aby skorzystać z automatu, należy wcześniej zadeklarować chęć odbioru dokumentu w taki sposób. Informacja o czekającej w urzędomacie przesyłce zostanie wysłana SMS-em. Wiadomości otrzymamy również kod odbioru.
8: Z życia Kościoła.
6: Dla rodziców będzie to wzruszające i bardzo ważne wydarzenie. Na cmentarzu Gołąbkowickim w Nowym Sączu po raz kolejny odbędzie się msza święta i pochówek dzieci martwo urodzonych. Uroczystość rozpocznie się jutro o godzinie 14 w kaplicy cmentarnej, a następnie przy grobie dziecka utraconego. Rodzice mają prawo do odebrania takich dzieci ze szpitala i pochowania ich we własnej parafii, mówił w programie Słowo za Słowo w radiu RDN Nowy Sącz ksiądz prałat Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Jak dodaje kustosz sanktuarium Przemienienia Pańskiego jest też druga możliwość, która kończy się właśnie wspomnianą uroczystością.
0: Mogą też rodzice zostawić w szpitalu i wtedy te dzieci są przechowywane na jakiś tam czas w prosektorium i potem organizujemy właśnie taki pochówek tych dzieci. Dawniej w ogóle nie było takich procedur też w szpitalach, a teraz jest bardzo duża świadomość jest i często rodzice pytają tych dzieci, które zostawili i czekając na pochówek, pytają kiedy i są bardzo żywo tym zainteresowani i rodzice mają prawo domagać się tego od szpitala, aby te dzieciątka małe po prostu zabrać albo domagać się, żeby zostały przechowane do tego momentu pogrzebu.
6: Dobrym zwyczajem jest też poznanie płci dziecka utraconego i nadanie mu imienia. Jak dodał ksiądz Jerzy Jurkiewicz, są też rodzice, których dzieci zmarły przed narodzeniem nawet kilkadziesiąt lat temu, ale wówczas nie mieli świadomości, że możliwy jest ich pogrzeb. Dziś grób na Gołąbkowicach traktują jako symboliczne miejsce pochówku swojego dziecka. Wakacje można spędzić aktywnie i twórczo. Zachęca do tego Gminne Centrum Kultury w Żabnie i organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży od 7 do 14 lat. Można jeszcze zapisywać się na sierpniowe spotkania.
4: Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań, warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźba w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie jest okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznych pasji.
6: Zachęca Marta Warias, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Na zakończenie warsztatów tworzone w ich czasie prace zostaną wyeksponowane na specjalnej wystawie. Powstanie też film, który nagrają sami uczestnicy. Szczegółowy harmonogram warsztatów publikujemy na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W ciągu dnia słonecznie, z niewielkim zachmurzeniem, ale już w godzinach wieczornych spodziewane są lekkie opady deszczu. Te opady deszczu również zapowiadają nam synoptycy. Jutro, a nawet lokalnie mogą występować burze. Dziś do 23 stopni, jutro 19, w nocy 12. Teraz nasz radiowy termometr wskazuje 20 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Po reklamie.
4: Biesiada z Radiem RDN.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Lato na zamku w Melsztynie. Spędź wakacyjne niedziele w wyjątkowej atmosferze średniowiecza. Zapraszamy w każdą niedzielę wakacji na zamek w Melsztynie, gdzie czekają na Was warsztaty, gra terenowa, zwiedzanie z przewodnikiem oraz widowiskowe pokazy rycerskie. Od godziny 14 w niedzielę. Lato na zamku w Melsztynie. Szczegóły wydarzenia na Facebooku Lato na zamku w Melsztynie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecam. Polecają kobietom.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca. Radiowe kino plenerowe.
6: Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na Boisko Metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na Boisku Metalu Tarnów.
0: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: 13 tysięcy zaginionych rocznie w wiadomościach, zatrważające statystyki o osobach, których nigdy nie udało się odnaleźć. Będzie też o sportowym sukcesie sądeckiej kajakarki Klaudii Zwolińskiej i folklor świata w Nowym Sączu. Święto Dzieci Gór dziś w kolejnej odsłonie. Minęło południe, Jolanta Moździerz, zapraszam. Prawie 13 tysięcy zaginięć osób zgłaszanych jest w Polsce każdego roku. Olbrzymia większość poszukiwań kończy się odnalezieniem. Kilka dni temu przypadała 16. rocznica głośnego zaginięcia Iwony Wieczorek. Osób, których losu, podobnie jak w przypadku Iwony Wieczorek, do dziś nie udało się ustalić. W bazie fundacji Itaka jest ponad 1000. Tematem zajęła się Aneta Łuczkowska.
1: Najmłodsza z widniejących w bazie zaginionych osób to 6-letnia obecnie Nikola. Poszukiwana jest od niemal roku. Najstarsi zaginieni mieliby już skończone 100 lat. Co się z nimi stało? Nie wiadomo często od 2 dekad. Jak mówi wiceprezes Fundacji Itaka Izabela Jezierska-Świergiel, 95% zaginionych udaje się jednak odnaleźć.
2: Przy czym nie mówimy tutaj wyłącznie o odnalezieniach szczęśliwych. To są sytuacje, kiedy zostaje osoba odnaleziona martwa lub nie chce kontaktu z rodziną.
1: Zaginięcie osoby bliskiej to sytuacja ekstremalnie trudna. Jak przypomina starsza sierżant Agnieszka Kowalska-Truty z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, liczy się wtedy czas.
3: Nie ma żadnego obowiązku, żeby czekać 48 czy 24 godziny. Takie zaginięcie zgłaszamy od razu.
1: W policyjnej nomenklaturze istnieją 2 poziomy poszukiwań. Pierwszy, gdy istnieje realne zagrożenie życia, zdrowia lub wolności osoby, i drugi, bez takiego zagrożenia.
0: Sądeczanka Klaudia Zwolińska razem z Niemką Ricardą Funk wygrała kwalifikacje do czwartkowych półfinałów w K1 podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w amerykańskim Oklahoma City. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
4: Wicemistrzyni olimpijska z Paryża i mistrzyni świata sprzed roku przyznała, że motywację dała jej słabsza postawa w poniedziałkowych próbach czasowych w konkurencji kajak cross.
5: Fajnie mi się płynęło, jak na kwalifikacyjny przejazd. Ja lubię, jak mnie coś tak napędzi, jest to otwarcie Mistrzostw Świata. Kwalifikacyjne przejazdy są takie dość nerwowe, bo to są pierwsze przejazdy na torze, więc dużo można też stracić na takim przejeździe kwalifikacyjnym.
4: Awans do półfinałów K1 uzyskała też inna sądeczanka, Hanna Danek, która była 24. i tak oceniła swój start.
6: Bezbłędnie, jeśli chodzi o punkty jednak, jeśli chodzi o linię jazdy i nie zatrzymywanie się, nie wpadanie do fale, które spowalniają, to popełniłam dużo takich błędów, takich prostych.
4: Do półfinałów nie awansowała reprezentantka klubu Start Nowy Sącz, Dominika Brzeska, która zajęła 34. miejsce. Wśród panów kwalifikacje wywalczyli pochodzący ze Szczawnicy Mateusz Polaczyk, który był 4. Do półfinału weszli też sądeczanie Dariusz Popiela, który zajął 14. miejsce, oraz Michał Pasiut, który był 26. Polacy nie zdobyli medalu w drużynowej konkurencji K1x3. Tuż za podium byli Mateusz Polaczyk, Michał Pasiut i Dariusz Popiela, a 5. miejsce zajęły panie Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska i Hanna Danek.
0: Dziś na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie kwalifikacje w Kanadyjkach oraz rywalizacja drużynowa, początek o 17.
7: Z życia Kościoła.
0: Rodzinnym pielgrzymowaniem małopolską drogą świętego Jakuba Styńca do Stanka rozpoczęły się Brzeskie Dni Jakubowe. To święto patrona miasta. W pielgrzymce uczestniczyło 90 osób. Trwa także nowenna do świętego Jakuba, a w piątek 24 lipca o godzinie 18 będą uroczyste nieszpory. W sobotę w sanktuarium świętego Jakuba odbędzie się odpust ku czci patrona parafii i miasta. Suma odpustowa z błogosławieństwem nad miastem relikwiami świętego Jakuba zostanie odprawiona o godzinie 11. Mszy świętej będzie przewodniczyć sekretarz biskupa Tarnowskiego ksiądz Ryszard Nowak. Ponadto wręczone zostaną medale świętego Jakuba, natomiast o 18.45 odbędzie się koncert organowy świętemu Jakubowi w Darze. W niedzielę po każdej mszy świętej będzie błogosławieństwo kierowców i pojazdów za przyczyną świętego Jakuba, patrona pielgrzymów, i świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Przypomnijmy, w 2010 roku święty Jakub apostoł został ogłoszony patronem Brzeska. Taniec i folklor zawładnęły Nowym Sączem. Trwa tu 33. Święto Dzieci Gór. Podczas drugiego Dnia Narodowego Słowacko-Żywieckiego zaprezentowali się Mali Magurzanie z Łodygowic oraz Kopanicz Jarik ze słowackiej Myjawy.
8: Folklor jest żywotny styl, proste, subor jest rodzina.
9: Folklor to po prostu styl życiowy, a zespół to rodzina.
10: Tak, myślę, że każdego z nas bawi tańcować, wienować się słowiańskim tradycjom.
9: Wszyscy lubimy tańczyć, interesują nas też inne regiony z różnych zakątków świata. No i wszyscy się bardzo lubimy i kolegujemy się, więc to nas po prostu w tym zespole bawi.
0: Dziś dzień gruzińsko-podhalański, a Święto Dzieci Gór potrwa do soboty.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Meteorolodzy słowa dotrzymali. Słoneczny dzień zapowiadali i tak się też stało. Zdecydowana przewaga słońca i diametralnie różna pogoda od tej wczorajszej. Wczoraj gdzieniegdzie pokropiło, ciężkie chmury wisiały nad naszym regionem, a teraz sporo pogodnego nieba. Jednak w nocy zapowiadają przelotne opady deszczu, no i ten deszcz też jest potrzebny. W nocy spadek temperatury do 12 stopni. W tej chwili na termometrach 20-21, kresek powyżej zera.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Korzystamy z pięknej aury, korzystamy z tego, że jakość powietrza jest dobra. No i nawet plażowa pogoda jest, można powiedzieć, bo plażowiczów nie brakuje. Korzystamy dlatego, że jutro znowu pogorszy się nam aura. Burze z piorunami i opady deszczu zapowiadają synoptycy i niższe temperatury poniżej 20 stopni.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: 9,5 minuty po południu, Jerzy Olszówka. Dzień dobry.

0: Wycieczkę do lasu? Dlaczego nie? Tylko uwaga na kleszcze.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
3: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa. Już 26 lipca w Jastrzębi w gminie Ciężkowice rozbrzmi muzyka i ożyją tradycje. Zapraszamy na muzyczny i taneczny przegląd w karuzeli tradycji i kultury Pogórza. Na scenie wystąpi 11 zespołów regionalnych, które zaprezentują barwne tańce, muzykę oraz zwyczaje swoich regionów. To wyjątkowa okazja, by odkryć bogactwo kultury Małopolski i wspólnie pielęgnować nasze dziedzictwo. Nie może Was zabraknąć. 26 lipca, Jastrzębia. Godzina 13. Plac przy kościele świętego Bartłomieja. Do zobaczenia! Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Ryan. To właśnie dziś ta wokalistka belgijska przyjmuje życzenia urodzinowe. Urodziła się 22 lipca w 1980 roku. No i przy okazji pozdrawiamy wszystkich urodzonych właśnie tego dnia. A mamy dzisiaj 22 dzień lipca 2026 roku. Słońce wstało o 4:53, zajdzie o 20:36 do zachodu słońca. Pozostało nam jeszcze 8 godzin 22 minuty. Do jesieni zostało nam 63 dni, ale wydaje się, że z tego co mówią meteorolodzy, to kolejny jesienny dzień przyjdzie do nas jutro z opadami deszczu, z niższymi temperaturami. Także zrobi się znowu szaro, buro i ponuro. Byle do niedzieli, bo w niedzielę nawet 30 stopni zapowiadają meteorolodzy. Na przyszły tydzień, jeszcze wczoraj zapowiadali synoptycy delikatne temperatury powyżej 20 stopni z takim zachmurzeniem umiarkowanym, z przelotnymi opadami deszczu niemalże przez cały tydzień. A dzisiaj już widzimy, że od poniedziałku też będzie pogodnie, słonecznie, we wtorek nawet 28 stopni i tak do końca lipca. No i trzymamy też za słowo. W ciągu dnia niech będzie słonecznie, w nocy może się wypadać to, co ma się wypadać, bo deszcz też doskonale wiemy jest potrzebny. Kto dzisiaj świętuje, kto przyjmuje życzenia imieninowe? Najlepsze oczywiście od Radia RDN Małopolska. Bardzo gorąco wszystkich pozdrawiamy. Życzymy wszystkiego, co dobre, miłe, piękne i szlachetne. Na liście są Albin, Benon, Cyryl, Józef, Magdalena, Platon i Teofil. Wszystkiego dla Was. The best. Tina Turner, 21 minut po południu.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
10: Wczoraj na krótko słońce wychylało się zza chmur, dzisiaj na krótko chowa się za chmurami. Większa przewaga słońca dzisiaj, chmur niewiele. No a termometrach tak optymalnie chyba wszyscy powinni być zadowoleni, 20-21 stopni. I tak będzie do końca dnia. Wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, ale naprawdę to będą bardzo symboliczne krople. 12 stopni na termometrach, w nocy jutro 19.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
10: Lato, wakacje i wakacyjne granie z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
5: Wakacyjnie na drogach w regionie, na ulicach miast Tarnowa, Nowego Sącza, czy też Gorlic, Brzeska, Bochni i Limanowej. Ruch umiarkowany, no bez kłopotów poruszamy się po mieście w Tarnowie. Lwowska Orkana, nawet tutaj niewiele samochodów, na alei Jana Pawła II. No od czasu do czasu jest większy ruch przy ulicy Słonecznej, ale teraz na przykład płynnie przejeżdżamy przez skrzyżowanie Słoneczna, Sitki, Słowackie. Ruch umiarkowany, na Klikowskiej też niewiele pojazdów. Chyba wszyscy pojechali nad wodę. Mickiewicza, Aleja Solidarności, także tutaj pusto. Szujskiego, Mościckiego dojeżdżamy do Alei Kwiatkowskiego, Czerwonych Klonów i dalej płynnie jedziemy Witosa, Kępa, Bogumiłowicka i do autostrady dojeżdżamy. Na Krakowskiej jest podobna sytuacja w stronę Krakowa i w stronę centrum również niewiele aut. Na Narutowicza, o dziwo, też pustki teraz. Może na Konarskiego jest więcej samochodów w tej chwili. Płynnie wyjeżdżamy także ulicą Lwowską z miasta. W Nowym Sączu na Węgierskiej też ruch umiarkowany, bez kłopotów przemieszczamy się ulicami Piłsudskiego, Królowej Jadwigi, na Lwowskiej, Barskie, Lwowska tutaj płynnie, Witosa, Tarnowska, ruch umiarkowany. Na Kościuszki, no że teraz w Gorlicach troszeczkę jest więcej samochodów, na Biecki, a poza tym płynnie, wakacyjnie, jak wspomniałem. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
5: I don't wanna say goodbye, Chris Sheridan. Na zegarach o teraz dokładnie 19 do 13.

Niektórzy słuchacze radia RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz mogą pamiętać ten dzień, 22 lipca 1973 roku. W zakładach w Bielsku-Białej oficjalnie uruchomiono linię produkcyjną Fiata 126P. Pierwsze polskie Fiaty 126P trafiły na polski rynek latem 1973 roku. Na giełdach samochodowych cena pojazdu dochodziła do 110 tysięcy. To był samochód dla każdego, ale nie każdego było stać na niego. No ale też dzisiaj nie każdy może sobie pozwolić na auto za 110 tysięcy złotych, prawda? Czyli nic się nie zmieniło. Ale a 10 lat później, jeżeli patrzymy na kalendarz, to coś się zmieniło. No niewiele, ale jednak się zmieniło. W 1983 roku, 22 lipca, Rada Państwa zniosła stan wojenny. Stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 81 roku na terenie całego kraju. Został zawieszony 31 grudnia w 82, a zniesiono go 22 lipca w 1983. Tym samym została rozwiązana Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego WRON, organ administrujący Polską w czasie stanu wojennego, począwszy od 12 grudnia 1981 roku. No, dużo powiedzeń było na temat WRON, ośmieszających. WRONa Orła nie pokona, WRON won za don. To nic, że kraczą wrony. WRONa nas nie pokona. WRONa skona. 13 grudnia roku pamiętnego wykluła się WRONa z jaja czerwonego. To z tekstu piosenki. Teraz nie będzie o ptakach, a o misiu pewnym pluszowym. Trochę o misiu i dużo o miłości. 14 minut do 13. Happy set, zanim pójdę.

Grała cover utworu na swoim albumie Foreign Tones z 2026 roku, a jest to, przypomnę, płyta tygodnia. Ale wrócę do Amy Winehouse. Urodziła się 14 września w 1983 roku, a zmarła 23 lipca w 2011, czyli jutro przypada 15. rocznica śmierci. No, nie zagramy jutro utworów Amy Winehouse, bo mamy polski czwartek, więc brytyjska piosenkarka będzie mieć wolne. Autorka tekstów, muzyk i bizneswoman. To ona wpisała się do Klubu 27, a Klub 27 to, przypomnę, termin w kulturze masowej określający znanych muzyków z gatunku rocka, bluesa, popu, R&B, którzy z różnych przyczyn zmarli w wieku 27 lat. No, wielu popularnych artystów, m.in. Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, no i właśnie Amy Winehouse wymieniona, zmarła w tym samym wieku. Przypomnę też, że karierę Winehouse często przyćmiewały nadużywanie substancji psychoaktywnych, choroby psychiczne i uzależnienie, co doprowadziło do jej śmierci w wyniku zatrucia alkoholowego. Jej brat uważał, że bulimia również miała na nią wpływ. Życie i kariera Winehouse zostały przedstawione w dokumencie Amy z 2015 roku oraz zdramatyzowane w filmie biograficznym Back to Black z 2024. W roku 2023 magazyn Rolling Stone umieścił Winehouse na liście 200 największych wokalistów wszechczasów. W 2025 roku płyta Back to Black została wpisana do Narodowego Rejestru Nagrań Biblioteki Kongresu. You Know I'm Not Good, utwór napisany przez Amy Winehouse, a brzmi tak w wykonaniu grupy Rolling Stones z płyty tygodnia.

You know I'm no good. Z płyty tygodnia w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Kolejna odsłona tego krążka w piątek, bo jutro gramy tylko po polsku. Za chwilę wiadomości. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na przyjęcie kolejnej porcji. Are you ready? Do 13:00.

0: Reklama.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Pod wpływem alkoholu wiózł dziecko i wjechał w bramę. Mieszkaniec regionu Limanowskiego stanie przed sądem. Będzie też polityczny komentarz do ultimatum, jakie władze Prawa i Sprawiedliwości postawiły członkom partyjnych stowarzyszeń. Śmieci w lesie, groźne dla zwierząt i ludzi.
4: Może wybiec spowodować wypadek komunikacyjny.
3: Minęła 13. Jolanta Moździerz, zapraszam. Najtrudniejszą próbą dojrzałości jest umiejętność podporządkowania się, gdy nie jest się liderem, mówił na antenie RDN Małopolska senator PiS profesor Kazimierz Wiatr. W ten sposób odniósł się do ultimatum, jakie władze Prawa i Sprawiedliwości postawiły członkom partyjnych stowarzyszeń, w tym środowisku skupionemu wokół Mateusza Morawieckiego. Politycy związani ze stowarzyszeniami mają czas do jutra, by zdecydować, czy pozostają w tych organizacjach, czy zachowują członkostwo w PiS. Jak podkreślał profesor Kazimierz Wiatr, dziś najważniejsze jest dobro państwa i jedność ugrupowania. Jest pilna potrzeba wyjaśnienia tej sprawy, bo zajmowanie się sobą nie jest produktywne, kiedy państwo jest w ciężkiej kondycji, mówił senator. Zdaniem profesora Wiatra, służba publiczna wymaga nie tylko gotowości do przewodzenia, ale również zaakceptowania decyzji kierownictwa partii.
5: To właśnie jest takie zrozumienie tej służby publicznej, prawda, że jest taki czas, kiedy największą moją daniną, ofiarą, wysiłkiem jest to, że jestem liderem, ale trzeba umieć też dać z siebie wysiłek, kiedy się nie jest liderem. To jest niesłychanie trudne. Ja muszę powiedzieć, że ja całe życie związany jestem z harcerstwem. Harcerstwo bazuje na takim wodzowskim systemie. Pamiętam, jak wielokrotnie jako członek Komisji Harcmistrzowskiej, kandydata na harcmistrza pytaliśmy, jak będzie trzeba, czy będziesz naczelnikiem, czy się podejmiesz. Ale jednocześnie ta dojrzałość wymaga tego, że jak nie jesteś naczelnikiem, to się musisz podporządkować. To wymaga większej dojrzałości, umiejętność podporządkowania. Także to jest trudne.
3: Zgodnie z uchwałą władz Prawa i Sprawiedliwości, parlamentarzyści mają czas do jutra na rezygnację z działalności w stowarzyszeniach prowadzących aktywność polityczną. Niezastosowanie się do decyzji może oznaczać utratę członkostwa w partii. Wjechał w bramę, jadąc pod wpływem alkoholu, wiózł ze sobą dziecko. Kierowca z regionu Limanowskiego nie uniknie konsekwencji. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
6: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Szczyżycu w gminie Jodłownik. Samochód marki Audi wypadł z drogi i wjechał w bramę jednego z domów. Wezwani na miejsce limanowscy policjanci ustalili, że stało się tak po tym, gdy przejeżdżający przez skrzyżowanie 34-letni kierowca prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem. Jak okazało się na miejscu, mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie, a wraz z nim w samochodzie podróżował 8-letni chłopiec. Co istotne, nikt nie był ranny. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Policja przypomina, że każda decyzja o prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu stwarza realne zagrożenie nie tylko dla kierowcy, ale również dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, mówi prezes zarządu spółki Małopolska Hodowla Roślin Bogusław Kamiński. To jedna z największych firm hodowlano-nasiennych, strategiczna spółka krajowej grupy spożywczej. Obok nasion to także hodowla koni, krów oraz ryb. Mówiąc o trudnej sytuacji w rolnictwie, prezes Bogusław Kamiński w audycji Słowo za Słowo na antenie Radia RDN Małopolska wskazywał na wyzwania stojące przed tą branżą.
8: Jesteśmy na początku sezonu, więc trudno jeszcze w tej chwili ocenić. Natomiast sytuacja, patrząc na poprzednie lata w rolnictwie, no raczej będzie trudna z tego względu, że no, trzeba powiedzieć, że mamy trochę na produkcję. To jest jakby jedna sprawa, druga to jest presja zewnętrznych rynków, a trzecia no to jest pogoda. Te zmiany klimatu są widoczne, tych opadów jest mniej. W niektórych rejonach kraju będą te plony niższe, natomiast no musimy to nadrobić poprzez nasze działania, żeby po prostu zwiększyć wydajność i zabezpieczyć się takimi odmianami, które są odporne na te czynniki, które się pojawiają.
3: Spółka Małopolska Hodowla Roślin od 1872 roku dostarcza na rynek kwalifikowany materiał siewny z roślin rolniczych. Co roku rejestruje nowe odmiany. Porzucone śmieci mogły stać się śmiertelną pułapką dla dzikiego zwierzęcia w województwie opolskim. Mieszkańcy okolic Berkowic i Półwsi zauważyli błąkającego się samca Daniela z zieloną plastikową siatką zaplątaną wokół głowy i poroża. Rzecznik Nadleśnictwa Opole Jacek Boczar mówi, że zwierzę miało przez to zasłonięte oczy i nie mogło jeść.
4: Daniel, który zaplątał się swoim porożem w siatkę, po pierwsze może nie do końca dobrze widzieć, też ma problemy z pobieraniem pokarmu, więc jego zachowania mogą odbiegać od takich naturalnych zachowań. I chociażby to, że przesunięty jest wzrok, a trzeba przejść lub zostanie spłoszony przez ludzi, chociażby spacerujących z psem, może wybiec na drodze i spowodować wypadek komunikacyjny. I tym bardziej w mieście taki osobnik z taką siatką na głowie jest po prostu dużym zagrożeniem dla ludzi.
3: Leśnicy podkreślają, że porzucone w lesie odpady zagrażają dzikim zwierzętom i ludziom. Apelują, by nie zostawiać śmieci w lasach i na terenach zielonych.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: 20, 21, może już 22 stopnie. Maksymalnie do 23 zapowiadają dzisiaj meteorolodzy. Dużo słońca, tak, dużo pogodnego nieba, chmur niewiele. Wieczorem mogą pojawić się przelotne opady deszczu, na termometrach w nocy 12 stopni. Jutro mogą pojawić się burze z piorunami, na termometrach poniżej 20 stopni, okolice 19 kresek. Na barometrach w Tarnowie 994 hektopaskale.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Ciśnienie nam powoli spada i w ciągu najbliższych godzin może popadać, to znaczy wieczorem, w nocy, i wygląda na to, że w piątek będzie podobnie wyglądać, jak spodziewamy się, że będzie wyglądał jutro czwartek.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: W sobotę i w niedzielę więcej rozpogodzeń, w niedzielę nawet do 30 stopni. Na zegarach 7 minut po 13.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.
6: To już 11,5 minuty po godzinie 13. Ciekaw jestem, z czym państwu kojarzy się Korea? Czy z tym samym, co prowadzącym audycję za kilka minut, audycję pod tytułem Podróże z kulturą? Będziemy to weryfikować. Zaprasza Lucyna Ruchała. Zostańcie z nami. Teraz Ewa Jach i Nie boję się.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam.
2: Zawędrowaliśmy już w Beskidy podczas naszych wakacyjnych podróży, a dziś zawędrujemy, a w zasadzie to polecimy trochę dalej, bo aż do jednego z krajów azjatyckich. Będzie to pierwsze z dwóch spotkanie z naszym gościem, który ten kraj niedawno odwiedził. No to zaczynamy! Korea Południowa to taki kraj azjatycki, który Polacy coraz częściej sobie wybierają na cel swoich krótszych i dłuższych podróży. Nam Korea może się kojarzyć na przykład z kosmetykami pielęgnacyjnymi, z kimchi, czyli taką koreańską odmianą kiszonej kapusty w wersji raczej ostrej. Może nam się kojarzyć z serialami, K-dramami. Informacji na temat Korei Południowej jest mnóstwo w książkach, w internecie. Są podcasty, są vlogi, ale wiadomości z pierwszej ręki na bazie doświadczenia to oczywiście coś najcenniejszego. Więc tym bardziej się cieszę, że z nami w studiu jest dzisiaj Aneta Urban, która nie tak dawno ten piękny kraj odwiedziła. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć, witam.
2: Co myślisz, że decyduje o tym, że Polacy coraz częściej wybierają Koreę Południową jako swoje docelowe miejsce podróży? Co u ciebie zdecydowało?
3: No właśnie, bo nie wiem, czy mogę mówić w imieniu wszystkich Polaków, ale jeśli chodzi o mnie, no to chyba dostępność. Dostępność podróży w sensie takim finansowym. Jeszcze kilka lat temu myślę, że taki lot do Korei, czy w ogóle do Azji, gdzieś na drugi koniec świata, no był wręcz nieosiągalny, a teraz właśnie przez to, że jest tyle lotów, to te ceny też są konkurencyjne i myślę, że w pierwszej kolejności to cena biletu.
2: No to dobra, ile trzeba sobie tak wysupłać, żeby bilet w jedną i drugą stronę zakupić?
3: Tu musimy wziąć pod uwagę kilka czynników, bo to zależy od komfortu. Jeśli zależy nam na komforcie, wiadomo, że wtedy te fundusze będą większe. W granicach tak 5-6 tysięcy złotych myślę, że za bezpośredni lot z Warszawy do Seulu trzeba by było uwzględniać taki koszt. Natomiast jeśli ktoś na przykład może zrezygnować z tego komfortu i stawiać na przesiadki, to wtedy ta cena drastycznie się zmniejsza. I tak z własnego doświadczenia, no to mogę powiedzieć, że mój lot kosztował ponad 2000 zł w dwie
2: strony.
3: Czyli
2: lubisz przygody i lubisz mniej płacić.
3: Zdecydowanie lubię budżetowe podróże i tanie podróżowanie to jest coś, co faktycznie mnie interesuje.
2: No i dobrze. Jak wyglądały twoje przygotowania do podróży? Miałaś pewnie jakąś już tam wiedzę wyciągniętą z internetu czy z innych źródeł na temat Korei Południowej i wiedziałaś już, co trzeba przygotować.
3: Właśnie Koreą Południową za bardzo się nie interesowałam. Jednak z racji wykształcenia Japonia była bardziej bliska. Z wykształcenia jestem etnologiem, antropologiem kulturowym. Też skończyłam właśnie kulturoznawstwo dalekowschodnie, więc po wielu latach udało mi się odwiedzić kraj kwitnącej wiśni. Właśnie po tym doświadczeniu z Japonią tak zakochałam się w tym ładzie takim dalekowschodnim, że pomyślałam sobie, że teraz czas na Koreę Południową i stwierdziłam, że nie będę się przygotowywać do tej podróży. Ja mam właściwie taką zasadę, że jak jadę do danego kraju, to niewiele o nim czytam, obserwuję i dopiero później jak wrócę, to po prostu dowiaduję się rzeczy, bo też chcę mieć takie świeże spojrzenie na to, co... Na to, co widzę, właśnie nie skażone jakąś lekturą czy czymś punktem widzenia, aczkolwiek jeśli chodzi o Koreę Południową, to wiadomo, że nie można uniknąć właściwie wszystkiego, o czym wspomniałaś wcześniej, czyli no każdy z nas zna przynajmniej te K-dramy, K-pop, no wszystko, co się z podkulturą koreańską kojarzy, więc owszem, było mi to znane, ale nie wgłębiałam się za bardzo w historię.
2: Czyli Koreo, przybywam, zaskocz mnie.
3: Tak, tak, chciałam mieć to świeże spojrzenie i po prostu się tak oddać chwili.
2: Miałaś pewnie jakieś tam oczekiwania? porównania, bo już byłaś wcześniej w Japonii, więc kultura być może trochę podobna. Jeśli chodzi o Koreę Południową, byłaś w Seulu.
3: Byłam w Seulu, plus byłam też na południu Korei, w Busanie. Właściwie mówi się na to Busan, więc zwiedziłam dwa miasta koreańskie. Co też było takie dla mnie zaskakujące, tak topograficznie, całe kształtowanie terenu Korei, bo jest dosyć górzysta. Pewnie słuchacze o tym wiedzą, ja byłam trochę zaskoczona, że aż tak poprzetykany jest ten kraj górami. Do tego stopnia, że Koreańczycy, budując kolej, poprzetykali go wieloma tunelami i ja miałam właśnie możliwość wracania z Busanu do Seulu pociągiem i moje liczenie tuneli skończyło się na 55, a jeszcze do samego Seulu miałam godzinę jazdy, więc po prostu byłam zdumiona tym rozmachem Koreańczyków przy budowie tych wszystkich tuneli, bo po prostu one były drążone w skalę. Niektóre były tak długie, że niemal 5 minut się przez nie przejeżdżało, a pociąg z prędkością 200 km na godzinę pędził, także no, długość była oszałamiająca.
2: Tam transport już na miejscu był tylko pociągiem, czy korzystałaś jeszcze z innych środków komunikacji?
3: Jeśli chodzi o Seul, no to głównie przemieszczałyśmy się na nogach, ale korzystałyśmy z metra. Natomiast jeśli chodzi o tą dłuższą wyprawę właśnie z Seulu do Busanu, to skorzystałyśmy z pociągu i z autobusu. Autobus też był ciekawym doświadczeniem, dlatego że tam do każdego miejsca jest przypisany człowiek i właściwie więcej niż foteli w autobusie raczej nikt nie wejdzie, dlatego że fotele też są komfortowe. Trochę przypominają takie fotele na lotniskach do masażu. Można je rozkładać i można po prostu w nich swobodnie spędzić noc, a dlatego mówię, że noc, ponieważ same jechałyśmy właśnie, wraz z moją koleżanką jechałyśmy w nocy tym autobusem i można było je rozłożyć do pozycji takiej horyzontalnej i przespać się. Także bardzo komfortowe warunki oferował właśnie ten przewoźnik autobusowy.
2: A czy na przykład w środkach komunikacji miejskiej można sobie normalnie rozmawiać? Bo słyszałam o czymś takim, że tam trzeba być cichutko.
3: O właśnie, takie
2: nietypowe.
3: Super pytanie, o tym też chciałam właśnie powiedzieć. Pierwsze, co rzuca się w oczy, jeśli wchodzi się do seulskiego metra, to cisza. Faktycznie każdy zna swoje miejsce, nie przeszkadza sobie i to jest powodowane też, myślę, samą kulturą, że po prostu ten szacunek wobec drugiego człowieka jest tam na pierwszym miejscu. Brak hałasu, brak rozmów. W pociągu były wydzielone specjalne strefy do rozmów, także w zwykłym przedziale nie można było rozmawiać. Był oddzielny przedział do rozmów i do rozmów między sobą i oddzielny przedział dla dzieci, dla rodziców z dziećmi. Także faktycznie ta cisza jest czymś, co może być dla nas zaskakujące. No i druga rzecz taka zaskakująca jest też obecność telefonów komórkowych. Znaczy u nas faktycznie też, ale tam od najmłodszych po najstarszych wszyscy korzystają z telefonu, wszyscy są skupieni na telefonach. W metrze w Seulu, no to może no, takich kilkulatków, 6-7-latków widziałam, a najstarszych, no to myślę, że i 70 parę lat. I też są z telefonami, więc to dla mnie było takie mocno zaskakujące. Bardzo szerokie ulice, bardzo duży ruch i przyciemniane szyby w autach. Zazwyczaj kojarzyło mi się to z krajami, powiedzmy, za naszą wschodnią granicą. Natomiast w Korei faktycznie to zaciemnienie szyb jest i z tego, co czytałam, ono jest nielegalne. Ale ze względu na temperatury, palące słońce i taką chęć zachowania prywatności, wiem, że właśnie oklejają specjalnie te szyby taką czarną powłoką, żeby ich po prostu nie było widać.
2: Czyli co, Koreańczycy są tacy mało kontaktowi, mogłabyś powiedzieć, czy wręcz przeciwnie?
3: A właśnie, i też mam takie ambiwalentne doświadczenie, bo z jednej strony ludzie raczej starają się sobie nie przeszkadzać. Mimo tłoku nie ocierają się o siebie, robią sobie miejsce. Natomiast miałam takie chwile, kiedy musiałam zatrzymać się, spojrzeć w mapę, czy zastanowić się, do której linii metra wejść. I nagle tajemniczo po prostu ktoś do mnie podchodził i oferował pomoc. Zazwyczaj tym kimś byli starsi panowie, emeryci, którzy mówili po angielsku i z taką właśnie dobrotliwą chęcią pomagali mi znaleźć linię metra, czy pokazywali, gdzie odbić bilet, czy w którym kierunku mam się udać, na przykład na dworcu autobusowym, bo tam też miałam troszkę problemów.
2: Z jednej strony, to byli za ludzie?
3: To, co ich łączyło, no to głównie to starsi mężczyźni w wieku emerytalnym.
2: Czyli nie była to grupa zorganizowana? zdecydowana pomagaczy.
3: Nie, to nie było, ale wiem, że też jest taki ruch w Korei, który aktywizuje właśnie starsze osoby, emerytowanych nauczycieli, czy jakichś byłych pracowników urzędów, którzy znają angielski i oni tak wolontaryjnie oprowadzają też wycieczki po Seulu. Myślę, że to też taka potrzeba bycia blisko ludzi i bycia potrzebnym po prostu. I faktycznie to jest odczuwalne i to było bardzo miłe.
2: Czy na przykład problem z toaletami publicznymi był zauważalny? Bo słyszałam, że w Korei jest bardzo dużo toalet publicznych i są bardzo czyste i są bezpłatne, że są dostępne na każdym kroku.
3: Z żadnym problemem braku się nie spotkałam, wręcz przeciwnie. Faktycznie, jak się jest na miejscu, to jest aż to takie oszałamiające, że właściwie wszędzie można skorzystać z tej toalety i są darmowe i są we wszystkich takich ważniejszych miejscach, takich bardziej turystycznych, ale też tych bardziej rekreacyjnych. Bo teraz mi się jeszcze przypomniała jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, właściwie stricte w Seulu, że jest bardzo dużo terenów zielonych, że tam, gdzie właśnie te wzniesienia się wydobywają z miasta, to są takie strefy relaksu dla lokalsów. Tam jest pełna infrastruktura, tu są takie zewnętrzne siłownie, są specjalnie ścieżki porobione i tam też te toalety publiczne jak najbardziej są i jest ich nawet więcej niż jedna.
2: Zdarzyło ci się być w restauracji seulskiej?
3: Tak, byłam i powiem, że nie przygotowałam się do tego, także myślę, że jakieś faux pas zostało popełnione, bo azjatycka kuchnia ma to do siebie, że składa się z wielu takich mniejszych elementów. Trzeba po prostu wiedzieć, jak je jeść, jak je łączyć. Jedną rzeczą wspólną na pewno, bo byłam w trakcie tego tygodnia w kilku miejscach, zawsze dostaje się kimchi. Kimchi króluje w Korei. I co jest też, myślę, taką miłą odmianą w kontekście właśnie bycia w Europie, to to, że wodę dostaje się po prostu za darmo i ona jest zimna. Co jest niezwykle ważne, bo właśnie w tym okresie wakacyjnym, lipiec, czerwiec, sierpień, bardzo gorąco jest. Plus jest duża wilgotność.
2: A Koreańczycy kochają słońce?
3: Raczej obserwując Koreańczyków, powiedziałabym, że dobrze funkcjonują w tym upale, że radzą sobie, ale nie opalają się. Faktycznie skóra jest chroniona czy filtrami UV, czy ciuchami z tymi filtrami UV i raczej, co u nas też jest takie niespotykane, zakrywają całe ciało. Także parasolki chroniące przed słońcem plus właśnie takie długie rękawiczki, kapelusze to jest coś, co dużo Koreanek ma przy sobie właśnie w trakcie tych upałów. I też jak stoi się na przejściu dla pieszych, to często są właśnie rozłożone takie wielkie parasole, pod którymi można się schronić przed słońcem.
2: Tematów związanych z Koreą Południową, ciekawostek też związanych z tym pięknym azjatyckim krajem jest dużo więcej. Więc myślę, że spotkamy się jeszcze za tydzień z naszym gościem, z Anetą Urban. Dziękuję za dziś i do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję.
1: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. Wakacyjne podróże z kulturą. Lucyna Ruchała, zapraszam.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail: zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
0: Po reklamie.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Seul, Korea Południowa, na termometrach od 28 do 32 stopni. Na południu Polski takich temperatur możemy spodziewać się w niedzielę. W niedzielę do 30 stopni zapowiadają synoptycy i to będzie rzeczywiście upalne lato. Upalny dzień na pewno. W poniedziałek troszeczkę niższa temperatura, ale nadal gorąco powinno być. I w kolejnych dniach temperatury powyżej 20 stopni. I na dziś synoptycy mówią, że w przyszłym tygodniu nie powinno padać.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: W Tarnowie mamy już 23 stopnie, w Dąbrowie Tarnowskiej 22 kreski, w Bochni 21, w Dębicy 22 kreski, powyżej zera w Ciężkowicach najchłodniej było 19 stopni, w Nowym Sączu 21. I wszędzie dużo słońca. Sun of Jamaica, goodbye this band.
10: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
7: O tej porze w Gorlicach nie jest tak źle, na ulicy Kościuszki bywało gorzej. Sienkiewicza Węgierska na tym odcinku, na ulicy Kościuszki jest troszeczkę więcej samochodów w tej chwili. W Brzesku spokojnie, bez kłopotów. Głowackiego Kościuszki ruch umiarkowany w tej chwili, nie można narzekać. W Limanowej teraz przybyło samochodów, na ulicy Piłsudskiego. Przede wszystkim tak na tej drodze jest ruch wzmożony. W Tarnowie natomiast na Narutowicze troszeczkę więcej jest samochodów niż przed godziną, ale też jeszcze nie ma tragedii. Na Krakowskiej do Targowej ruch nieco większy, Targowa Bernardyńska szeroka i tutaj na Lwowskiej więcej jest samochodów w kierunku ulicy Starodąbrowskiej. Na Starodąbrowskiej nawet spokojnie, bez kłopotów, podobnie wygląda ulica Słoneczna przy rondzie. Sitki Słowackiego do Klikowskiej też dojeżdżamy płynnie. Lwowska nie jest źle, więcej samochodów jedynie na ulicy Lwowskiej przy Orkana od Nowego Szpitala. W drugą stronę jest spokojnie. Przybyło samochodów na ulicy, na alei Jana Pawła II od Granicznej. Kolejka teraz ustawiła się do ronda z ulicą Słoneczną, do tego skrzyżowania i później do Orkana. Samochody jadą w żółwim tempie teraz. Na Gumiskiej, Konarskiego, Dąbrowskiego ruch umiarkowany, możemy powiedzieć. Płynnie powinniśmy przejechać na Rutowicza, w miarę płynnie do ulicy Krakowskiej. Na Krakowskiej też spokojnie, do ulicy Koszyckiej Czerwonej dojeżdżamy bez zatrzymywania się niemalże. Szulskiego, Mościckiego do Czerwonych Klonów i dalej Witosa, także wolne są od korków. Wyszyńskiego Elektryczna spokojnie, więcej aut teraz jest na ulicy Krzyskiej, na ulicy Spokojnej przy ulicy Nowodąbrowskiej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
7: Byliśmy dzisiaj w Korei, w Seulu. Za kilka chwil otrzemy się o Gruzję.

0: Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 22 lipca 2026 roku na zegarach kwadrans do godziny 14. Na tegoroczne święto Dzieci Gór w Nowym Sączu przyleciały zespoły z Meksyku i Panamy, ale też z pogranicza Europy i Azji. Gruzini z Arginetti przyjechali do Polski autokarem, a podróż trwała kilka dni. Z przedstawicielami zespołu rozmawia Krzysztof Niedzielan.
1: Trzeci Dzień Narodowy na Święcie Dzieci Gór to dzień gruzińsko-podhalański ze strony polskiej Mały Hop-Cup, ale także zespół gości z Gruzji, Arginetti, Kulo, górzysta Adżaria.
2: Guga, Antidze, Adżari z Kultury, Samy Mistrosso, Tam Szumel.
3: Jestem Guga, reprezentant Ministerstwa Kultury Gruzji.
4: Barbara Szantadze, Omer Beric.
1: Prośba, żeby opowiedzieli o swoich wrażeniach z tego, co dotąd tutaj przeżywają podczas 33. Święta Dzieci Gór.
3: Bardzo cieszymy się, że tu jesteśmy, pokochaliśmy Polskę i wierzymy, że dla naszych dzieci będzie to jedno z najważniejszych doświadczeń w ich życiu. Bardzo cieszymy się z organizacji festiwalu, którą uważamy za bardzo dobrą.
1: Proszę opowiedzieć coś o swoim zespole, co was charakteryzuje, was i waszą kulturę.
3: Nasz zespół prezentuje szereg różnych tańców, najbardziej autentycznych dla regionu Adżaria i dla góry Argentii. Są to tańce, które zdecydowanie różnią się od tańców europejskich i które reprezentują nasz region w pełni.
2: Tiuluri, Moheuri, Raciuli, da Pikroptrom, Cueni, Kartuli, Kultura, Zalem, Mustont, Magureblips.
1: To teraz wrażenia dzieci. Jak im się podoba na Święcie Dzieci Gór?
3: Wierzymy, że zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze. Czekamy na kolejne doświadczenia i kolejne wyzwania. I bardzo cieszymy się, że tu jesteśmy.
1: Tutaj na Święcie Dzieci Gór jest to kamracenie, czyli to przyjaźń między zespołami. Jak to wygląda? Czy tutaj nawiązał się duży kontakt między wami i na przykład zakopiańskim zespołem Hop-Cup?
3: Nauczyliśmy polski zespół naszych tańców, oni nauczyli nas swoich ruchów i dzięki temu zintegrowaliśmy się lepiej i poznaliśmy.
1: Tak jeszcze zaglądając w kulisy, tutaj prośba o weryfikację, bo spotkałem się z opinią, że bardzo ciekawa podróż i długa was czekała w ogóle, żeby tutaj przyjechać do Nowego Sącza.
3: Podróżowaliśmy łącznie przez 3 noce, przekroczyliśmy 5 krajów, Turcję, Bułgarię, Węgry, Słowację i prosto do Polski, ale wierzymy, że podróż ta była warta i że będziemy mieć najlepszy czas spędzony w Polsce.
2: Calenta sapasevelia, chuan calen muharu lebi wartro makwardak ide wertkhal vestrovit am festival. Chuan tu isai calen didi gamotsileba, gansakutrobit baushobistvis.
1: To na pewno musi być wielka przygoda. To prośba jeszcze do dzieci, żeby opowiedziały o swoim programie, jak on wygląda, co zawiera, co jest w nim charakterystycznego.
3: Dzisiaj zaprezentujemy bardzo wyjątkowy taniec nazwany Tiurui. Mam nadzieję, że spodoba się widowni i że zaprezentuje nasz kraj.
1: Znając życie, pewnie będzie bardzo energetycznie i efektownie. I jeszcze do młodego artysty pytanie. Dlaczego w ogóle jest w zespole folklorystycznym? Dlaczego chce w tym uczestniczyć? Skąd się to wzięło w jego życiu? Skąd pomysł na to, żeby w tej kulturze uczestniczyć?
3: Bardzo lubi tańczyć. Szybko odkrył, że ma talent i przychodzi mu to po prostu z łatwością.
1: Dziękuję za rozmowę i pozostaje życzyć udanego czasu do końca 33. Święta Dzieci Gór. Arginetti, zespół z Gruzji. Wszystkiego dobrego.
0: Tak jest, bardzo dziękujemy, wszystko zrozumieliśmy. Krzysztof Niedziela rozmawiał z przedstawicielami zespołu Arginetti. A kolejna relacja ze Święta Dzieci Gór jutro przed godziną 14. Teraz z Nowego Sącza przenosimy się do Warszawy. Lady Pa.

Lady Punk i stacja Warszawa. No to jeżeli już zatrzymamy się na tej stacji, to co warto zobaczyć będąc w Warszawie? No Stare Miasto, punkt obowiązkowy, czytamy w internetach. Rynek, gdzie znajdziemy m.in. pomnik Syrenki, Muzeum Warszawy. Oprócz rynku koniecznie należy obejrzeć Zamek Królewski, kolumnę Zygmunta III Wazy na Placu Zamkowym, Katedrę Świętego Jana Chrzciciela czy Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. No ale też niektóre przewodniki podają, że pierwszy przystanek w Warszawie to Pałac Kultury. No i jest to niewątpliwie jeden ze znaków rozpoznawczych stolicy. Także i przyciąga uwagę od czasu powstania w 1955 roku. A na pewno zaletą Pałacu Kultury jest jego taras widokowy i dla chętnych zwiedzających dostępny jest codziennie od 10 do 20. I tam właśnie można zobaczyć panoramę Warszawy. No a skoro jesteśmy przy Pałacu Kultury, to właśnie dokładnie 22 lipca oddano do użytku Pałac Kultury i Nauki oraz Stadion Dziesięciolecia. Pomysłodawcą budowy Pałacu Kultury i Nauki był, przypomnę, Józef Stalin. W kwietniu 1952 roku podpisano umowę między rządami PRL i ZSRR w sprawie budowy gmachu jako daru narodów radzieckich dla narodu polskiego. Budowę pałacu poprzedziły prace przygotowawcze. W ich ramach wyburzono około 170 kamienic, które przetrwały wojnę. Ich mieszkańcy zostali przekwaterowani do nowego osiedla powstającego na Muranowie. Trzej właściciele, którzy nie zgodzili się na eksmisję, popełnili samobójstwo. Także tragiczna historia jest związana z początkami Pałacu Kultury i Nauki. No i wciąż budzi emocje wśród niektórych mieszkańców Warszawy. Przeciwnicy dalszej obecności tej budowli w stolicy uważają budynek za symbol radzieckiej dominacji nad Polską, wskazując, iż rozpoczęto jego budowę w latach najgłębszego stalinizmu, gdy Polska była całkowicie podporządkowana ZSRR. Pojawiły się koncepcje zasłonięcia go biurowcami, utworzenia w nim Muzeum Komunizmu, a także zburzenia kosmicznej osi przebijającej serce stolicy. Zwolennicy uważają, że budynek Pałacu Kultury i Nauki pełni obecnie wiele użytecznych funkcji, no tak rzeczywiście jest, trwale wpisał się w krajobraz miasta, a jego zburzenie byłoby jedynie aktem barbarzyństwa. No i zagrał też w niejednym filmie i serialu, w serialu Alternatywy 4. Do działającej w Pałacu Kultury i Nauki restauracji kongresowa udał się docent Furman, zagrał w filmach Brunet Wieczorową Porą, Miś, Haker, Ukryta Gra, Rewers, w rozmowach kontrolowanych, w których udało się go nawet zburzyć. Wydostający się spod gruzów bohater filmu Ryszard Ochucki komentuje ten fakt. To się odbuduje. Zostaniemy jeszcze w Warszawie, bo tak pięknie o Warszawie nam teraz śpiewa, no i śpiewa od lat Czesław Niemen. W moich snach wciąż Warszawa.

0: Z Warszawy wracamy na południe kraju. Już za chwilę Jolanta Moździerz przedstawi wiadomości o 14.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 4,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z białym lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Publicznej w Radgoszczy.
1: Po reklamie.
4: W gminie Lisia Góra rozpoczęła się procedura referendalna.
5: Będziemy zbierać podpisy mieszkańców, prawdopodobnie chodząc po domach.
4: Seria spotkań w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Jutro mija termin złożenia deklaracji lojalności wobec partii. W Starym Sączu trwają przygotowania do uroczystości ku czci patronki miasta. Jest 14. Jolanta Moździerz, zapraszam. Chcą odwołać wójta i radę gminy przed upływem kadencji. Grupa mieszkańców gminy Lisia Góra powołała komitet referendalny i będzie zbierać podpisy. Stosowne dokumenty złożone zostały w Urzędzie Gminy i Krajowym Biurze Wyborczym. Teraz komitet ma 60 dni na zebranie podpisów. Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury referendalnej pojawiły się m.in. na tablicach na terenie gminy. Pełnomocnikiem inicjatywy referendalnej mieszkańców gminy Lisia Góra został Łukasz Kusior, zaangażowany dotychczas w protesty przeciwko powstaniu farm fotowoltaicznych.
5: Będziemy zbierać podpisy mieszkańców, prawdopodobnie chodząc po domach. Możliwe też, że wykorzystamy jak miejsca, w których się mieszkańcy zbierają. Potrzebujemy minimum 1230 podpisów mieszkańców. No będziemy na pewno celować większą liczbę, ponieważ wiadomo, że tam czasem się może zdarzyć, że jakiś podpis jest nieczytelny. Będziemy także celować w jakąś liczbę w okolicach pewnie 1400-1500 podpisów. Jednak to minimum to jest 1230 podpisów wymagane do zarejestrowania i ogłoszenia tego referendum, że ono się odbędzie.
4: Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa jest skutkiem kryzysu zaufania mieszkańców do wójta i rady gminy Lisia Góra, w tym ignorowania głosu mieszkańców i lobowania na rzecz prywatnych inwestorów farm fotowoltaicznych i magazynów energii. Seria spotkań w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński rozmawia ze stronnikami Mateusza Morawieckiego. Ci mają jeszcze 2 dni, aby zadeklarować lojalność wobec partii i zrezygnować z pracy na rzecz zewnętrznych stowarzyszeń. Michał Fabisiak.
6: Rzecznik PiS-u mówi, że spotkania z Mateuszem Morawieckim nie ma w kalendarzu Jarosława Kaczyńskiego. Jego zastępca Mateusz Kurzejewski zaznacza, że ustalenia kierownictwa są niezmienne.
7: Posłowie, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji o woli pozostania w Prawie i Sprawiedliwości, mają na to czas do czwartku. W przyszłym tygodniu odbędzie się komitet polityczny, który potwierdzi tę decyzję.
6: Europoseł PiS Piotr Miller nie widzi potrzeby podpisywania tej deklaracji, bo jak mówi, jest lojalny wobec partii.
8: Nie robię nic złego dla Prawa i Sprawiedliwości. Wręcz przeciwnie, poszukujemy, tak jak wielu naszych kolegów, żeby pozyskiwać wyborców.
6: Frakcja Morawieckiego przekonuje, że ich stowarzyszenie poszerza elektorat PiS. Frakcja związana z dawną suwerenną Polską zarzuca im, że rozbijają jedność ugrupowania, a ponadto, że nie wpłacają darowizn na rzecz partii.
9: Z życia Kościoła.
4: W piątek podczas liturgicznego wspomnienia patronki miasta w Starym Sączu odbędzie się uroczystość ku czci świętej Kingi. O godzinie 11 mszy świętej na ołtarzu polowym przy sanktuarium będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Piątek będzie też 8. przedostatnim dniem nowenny do świętej Kingi. W ten dzień do Starego Sącza przybędą pielgrzymi, m.in. górnicy z Bochni i Wieliczki, którym patronuje święta Kinga. Jak mówi rekolekcjonista z Poznania, franciszkanin ojciec Michał Nowak, nie tylko umieszkańców mieszkańców Starego Sącza, ale też u wiernych z regionu, którzy przybywają do świętej Kingi, widoczna jest mocna wiara.
1: Tu jest dużo, powiedziałbym, taka bardziej gorliwa, bardziej ekstrawertyczna, pokazywana na zewnątrz. Ludzie, którzy tu się nie wahają klęknąć w pyle dziedzińca, którzy rzeczywiście głośno odpowiadają, śpiewają pieśni, którzy mają niesamowite nabożeństwo do matki Kingi, tu nikt o niej inaczej nie mówi, jak nasza matka Kinga, którzy jej ufają. Kiedy rozmawiamy o odpuście, o mszach, które mają być na zewnątrz, mówimy sobie czasem, a jeśli pogoda dopisze, ludzie mówią wprost, matka Kinga nie dopuści, matka Kinga zadba o pogodę.
4: W piątek przed sumą odpustową o godzinie 9 odprawiona zostanie msza święta z udziałem księży rodaków, a o 17 odbędzie się msza święta z udziałem Związku Podhalan. Uroczystość centralna ku czci świętej Kingi odbędzie się w najbliższą niedzielę. Mszy świętej o 11 będzie przewodniczył prowincjał franciszkanów prowincji gdańskiej ojciec Wojciech Kulik. Środowisko sportowe będzie się dziś modlić o dobry sezon 2026-2027 na Sądecczyźnie. W kościele na Starym Cmentarzu w Nowym Sączu o 17 zostanie odprawiona msza święta w intencji piłkarzy i przedstawicieli innych dyscyplin, również trenerów, członków sztabów szkoleniowych i działaczy. Przypomnijmy, że sezon piłkarski w drugiej lidze ruszy już w najbliższy weekend. Sandecja Nowy Sącz w sobotę o 19.10 zmierzy się u siebie z Hutnikiem Kraków.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Nadal komfortowe temperatury, 22-23 stopnie i jest słonecznie w całym regionie. W nocy spadnie temperatura do 12-13 stopni, wieczorem możliwe przelotne opady i również jutro o poranku może delikatnie popadać. Także na jutro meteorolodzy przewidują burzę z piorunami, spadek temperatury do 19 stopni. Biometr jest obojętny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ciśnienie spada na barometrach w Tarnowie 993 hektopaskale. 6 minut po 14. Forever Young, Alphaville.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Dziś pojedziemy drogą prosto na Półwysep Helski, aby dostać się na Hel. Zgodnie z tym, co śpiewa Chris Rea. Właśnie on napisał Road to Hell. Miał oczywiście na myśli początek. Niektórzy mówią, że to koniec Polski. Nic nie mamy naprzeciw temu, bo przynajmniej do pamięci przywoływany jest Stanisław Koniec Polski, wielki hetman koronny, zasłużony dla Polski. Wracamy na trasę. Na Hel prowadzi droga 216. Jedziemy od Władysławowa przez Półwysep Helski. Mijamy Chałupy, Jastarnię, Kuźnicę, Juratę i już jesteśmy w pobliżu pięknie nazwanej ulicy Bursztynowej, niedaleko hotelu na Helu i za chwilę na ulicy Wiejskiej obok Zgromadzenia Zakonnego Braci Mniejszych, nieopodal Muzeum Rybołówstwa i Portu. Tu kończy się droga, ale nie podróż. Wracamy drogą, którą przyjechaliśmy, albo możemy się zaokrętować i popłynąć do Gdyni. Ahoj, marynarzu, szerokiej drogi kierowco. Z Władysławowa, jak nie będzie korków, to jest około 30 minut drogi, a z południa Polski przez Kraków, Kutno, Włocławek i Gdańsk około 8 godzin. Road to Hell, Chris Rea.

Hanelato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
5: 14.30, Jolanta Mawcierz, zapraszam na wiadomości. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Męcinie i Mordarce ma się zakończyć jeszcze w sierpniu. To największe inwestycje, które są obecnie realizowane na terenie gminy Limanowa. Trwają ostatnie etapy prac na dwóch oczyszczalniach, których modernizacja ma kosztować łącznie 22 miliony złotych. Jak podkreśla wójt gminy Limanowa, Jan Skrzekut, 90% tej kwoty to dotacja zewnętrzna jeszcze sprzed kilku lat.
6: Te zadania dwa, one są identyczne w budowie, bo tak były wcześniej. One są rozbudowane, ale można powiedzieć, że są budowane od podstaw, bo tyle jest utrudnienia, że muszą być cały czas funkcjonujące stare, a później dopiero włączone nowa technologia. Jeszcze to środki są z Polskiego Ładu i tutaj trzeba powiedzieć, że dwa lata jesteśmy już jakby po wygaśnięciu więcej tego projektu Polskiego Ładu. Jeszcze u nas realizujemy zadania z tego projektu.
5: Jak dodaje Jan Skrzekut, oczyszczalnie pomimo spodziewanego zakończenia rozbudowy w przyszłym miesiącu muszą jeszcze przejść odbiory techniczne. Wójt gminy Limanowa zaznacza, że według planów muszą one zostać oddane do użytku jeszcze w tym roku.
7: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Naszą misją jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, mówi prezes zarządu spółki Małopolska Hodowla Roślin Bogusław Kamiński. To jedna z największych firm hodowlano-nasiennych, strategiczna spółka Krajowej Grupy Spożywczej. Obok nasion to także hodowla koni, krów oraz ryb. Spółka Małopolska Hodowla Roślin od 1872 roku dostarcza na rynek kwalifikowany materiał siewny roślin rolniczych. Co roku rejestruje nowe odmiany.
8: Żeby te nasiona nam służyły jako człowiekowi, żeby nam zabezpieczały tą żywność, to muszą być odpowiednio wyhodowane, odpowiednio wyselekcjonowane. I mamy hodowlę roślin, gdzie mamy laboratoria, mamy hodowców, którzy nasiona początkowe rozmnażają, krzyżują, selekcjonują po to, żeby wyhodować takie odmiany, które będą odporne na choroby, które będą zwiększały wydajność. Czas wyhodowania jednej odmiany to od 8 do 10 lat.
5: Magazyny, gdzie surowiec jest przechowywany i przerabiany, znajdują się w różnych miejscach w Polsce, a w naszym regionie m.in. w Nowym Sączu i Szczucinie. Sądeczanka Klaudia Zwolińska razem z Niemką Ricardą Funk wygrała kwalifikację do czwartkowych półfinałów w K1 podczas Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim, które odbywają się w amerykańskim Oklahoma City. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
9: Wicemistrzyni olimpijska z Paryża i mistrzyni świata sprzed roku przyznała, że motywację dała jej słabsza postawa w poniedziałkowych próbach czasowych w konkurencji kajak cross.
10: Fajnie mi się płynęło, jak na kwalifikacyjny przejazd. Ja lubię, jak mnie coś tak napędzi, jest to otwarcie Mistrzostw Świata. Kwalifikacyjne przejazdy są takie dość nerwowe, bo to są pierwsze przejazdy na torze, więc dużo można też stracić na takim przejeździe kwalifikacyjnym.
9: Awans do półfinałów K1 uzyskała też inna sądeczanka, Hanna Danek, która była 24. i tak oceniła swój start.
11: Bezbłędnie, jeśli chodzi o punkty, jednak jeśli chodzi o linię jazdy i nie zatrzymywanie się, nie wpadanie do fale, które spowalniają, to popełniłam dużo takich błędów, takich prostych.
9: Do półfinałów nie awansowała reprezentantka klubu Start Nowy Sącz, Dominika Brzeska, która zajęła 34. miejsce. Wśród panów kwalifikacje wywalczyli pochodzący ze Szczawnicy Mateusz Polaczyk, który był czwarty. Do półfinału weszli też sądeczanie Dariusz Popiela, który zajął 14 miejsce, oraz Michał Pasiut, który był 26. Polacy nie zdobyli medalu w drużynowej konkurencji K1x3. Tuż za podium byli Mateusz Polaczyk, Michał Pasiut i Dariusz Popiela, a piąte miejsce zajęły panie Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska i Hanna Danek.
5: Dziś na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie kwalifikacje w Kanadyjkach oraz rywalizacja drużynowa. Początek o 17.00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Wiatr, który wczoraj wiał i trochę nam dokuczał, przyznają Państwo, zrobił swoje, bo rozgonił chmury i dzisiaj mamy niemalże bezchmurne niebo, a te, które są, to stanowią tylko jego ozdobę. Porywy wiatru teraz do 40 km na godzinę, ale na termometrach jest coraz więcej, 23-24 stopnie. W nocy 12-13 kresek powyżej zera, no i w godzinach wieczornych, nocnych możliwy przelotny deszcz.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, Piotr Bukartyk, Nowy Świat, na zegarach 14:34. Za chwilę będzie 35.

0: Reklama.
1: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
2: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
3: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
2: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
3: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
0: Po reklamie.
4: Teraz w popołudniowym programie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Patrycja Markowska, tylko mnie nie strasz. Straszyć nie będziemy, ale niech to zdarzenie, o którym za chwilę powiem, będzie przestrogą dla innych użytkowników wkładów. Zostańcie z nami na zegarach 14:42.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Na początek wiadomości dla zmotoryzowanych. Zaglądam na karty statystyk policyjnych. Bocheńscy policjanci odnotowali jedno zdarzenie składem. Poza drogą publiczną, na drodze polnej, kierujący 41-latek ciągnął zakładem przyczepkę z załadunkiem. Ta najprawdopodobniej była przeładowana. Na nierównościach przechyliła się i pociągnęła kład. Kierujący czterokołowcem z urazem kręgosłupa trafił do szpitala. W Brzesku bez zdarzeń drogowych, w Dąbrowie Tarnowskiej także cisza i spokój. Dębiccy policjanci też mówią, że spokojnie upływa im dzień, a tarnowscy funkcjonariusze od rana odnotowali 3 niegroźne stłuczki. Popołudniowe korki przy wjeździe do Nowego Sącza drogą krajową 75, przede wszystkim na odcinku w Wielogłowach i Wielopolu. Również na ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu są również związane utrudnienia. Przy zjeździe na ulicy Dąbrówki remontowany jest fragment chodnika. O tej porze zatory są też m.in. na ulicach Pieczkowskiego, Piotra Skargi i na bulwarze Narwiku. Wolniej jedziecie Lwowską, Krańcową i w okolicy Plant. Pamiętajcie o zamkniętej z powodu remontu ulicy Dunajewskiego. Tłoczno też na Rondzie Solidarności. Korki są też na drodze krajowej 28 w Wysokiem, w powiecie limanowskim, między innymi na obu pasach ruchu w okolicy tutejszej szkoły i remizy OSP. W Tarnowie jak wyglądają ulice? Przede wszystkim na Narutowicza w stronę ulicy Tuchowskiej. W drugą stronę od Konarskiego, od ulicy Gumińskiej jedziemy płynnie. Na ulicy Lwowskiej przy Orkana teraz tworzą się korki i to tak ze wszystkich stron. Od Słonecznej, Lwowskiej i od Orkana i Lwowska w jedna i w drugą stronę, w stronę Nowego Szpitala i do centrum. Na Starodąbrowskiej, Słonecznej tutaj spokojnie jeszcze. Mickiewicza, Aleja Solidarności wolne są od korków. Na Krakowskiej także spokojnie. Szujskiego, Mościckiego, Aleja Kwiatkowskiego jest ruch umiarkowany. Bez kłopotów przemieszczamy się Aleją Jana Pawła II, podobnie z równolegle na Nowodąbrowskiej i Krzyskiej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Wakacyjne granie w RDN, 12 minut do godziny 15.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
0: och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
6: Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.

0: kolejny. Na pewno wielokrotnie zwróciliśmy uwagę na to, jak usilnie trzymamy się poglądów, które w rzeczywistości nie są przesadnie racjonalne. To jakby rodzaj kolejn, w które mamy skłonność wpadać. Łatwiej to oczywiście dostrzec u kogoś innego niż u siebie. Ale czy to sobie uświadamiamy, czy nie, mamy skłonność stale powracać na te same tory. Część z tych naszych kolejn to rzeczy dobre, na przykład nasze zasady moralne. Inne jednak nie pozwalają nam żyć pełnią życia, na przykład egoizm. Można znaleźć argumenty na jego obronę. To po prostu przeświadczenie, że jestem w porządku, nie potrzebuję niczyjej pomocy. Tylko że wtedy niczego nie zdołamy się w życiu nauczyć. Cała masa takich kolejn myślowych przez lata powstrzymywała mnie przed potraktowaniem serio wiary i Boga. Dopiero gdy doświadczyłem Jego miłości, zacząłem pracować nad tym, by się z tych kolejn wydostać. One mają jednak straszną siłę przyciągania. Dlatego są tak niebezpieczne. Bo gdy w nie wpadamy, przesłaniają nam horyzont, a wtedy nie dostrzegamy błogosławieństw, które przygotował dla nas Bóg.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
3: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Reklama.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Ale motyle! Fruń na Festiwal Motyli do Gemini. Zobacz ponad 100 gatunków żywych okazów z całego świata. Mobilna motylarnia, skrzydlate warsztaty, quizy, ciekawostki i odlotowa zabawa. Festiwal Motyli już 25 lipca w Gemini.
4: Radiowe kino plenerowe.
2: Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Publicznej w Radgoszczy.
0: Po reklamie.
5: To już prawie 15 minut po godzinie 15. Z tej strony Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W środę 22 lipca świętują dzisiaj Albin, Benon, Cyryl, Józef, Magdalena, Platon i Teofile. Wszystkiego najlepszego od nas dla Was. Jak zawsze, wszystkiego dobrego Wam życzymy. Tak samo. Taki sam.

0: Tam.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Tak samo dzisiaj jak i wczoraj i w wcześniejszych dniach godziny szczytu są trudne w Nowym Sączu. Korki są w standardowych miejscach, czyli m.in. na Węgierskiej, na Wojowskiej, Krańcowej, na Rondach, Solidarności, przy Szpitalu, przy Galerii, na Lwowskiej, przy Zamku. W Krynicy Zdroju miejscem zapalnym jest rondo przy Kościele Zdrojowym. Tutaj korkuje się od Puławskiego, Zdrojowej i Piłsudskiego. Ruszyła budowa chodnika Królowej Polskiej na drodze powiatowej Nowy Sącz-Florynka. Na odcinku około 1 km są utrudnienia w ruchu, zawężenia lub ruch wahadłowy. Prace mają się zakończyć do 29 grudnia, czyli chwilę potrwają. Trwa też budowa skrzyżowania drogi powiatowej w Marcinkowicach w okolicy Torów. Wciąż obowiązuje tam ruch wahadłowy. Skoro jesteśmy przy remontach w Tarnowie, nadal w remoncie jest ulica Batorego. Od Krakowskiej wydaje się, że już jest zakończona, ale jadąc od ulicy Nowy Świat, to już widzimy, że tam jeszcze prace trwają i praca w re. Na ulicy Lwowskiej także od ronda ze Smańców Sybiru do ronda z ulicą Orkana także wciąż trwają prace. I tutaj spore utrudnienia, chociaż teraz nie jest źle. Na Alei Jana Pawła II też w miarę spokojnie, Słoneczna, Sitki, Słowackiego płynnie, także tutaj na Lwowskiej uspokoiło się między Starodąbrowską a Orkana. Na Narutowicza jedynie w stronę ulicy Tuchowskiej ruch jest większy, w drugą stronę jedziemy płynnie, na Krakowskiej na wysokości Warsztatowej ruch nieco wzmożony, Szujskiego, Mościckiego płynnie, ale na Alei Kwiatkowskiego od ronda Żołnierzy Wyklętych tańczy ciasno w kierunku Czerwonych Klonów. Jak wyglądają ulice Bochni? No w miarę spokojnie. Na ulicy Floris jest coraz więcej samochodów i na ulicy Kościuszki oraz Kraszewskiego. Na Trudnej nieco trudno. W Limanowej, na Piłsudskiego, tutaj jest ruch większy. W Gorlicach natomiast nadal utrzymuje się nieco większy ruch na ulicy Kościuszki Sienkiewicza. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Adieu, Akropolis, adieu i Mirel Mathieu w popołudniowym środowym programie Radia RDN Małopolska. Francuska piosenkarka wydała ponad 100 albumów płytowych, które rozeszły się w łącznym nakładzie prawie 200 milionów egzemplarzy na świecie. Nagrała ponad 1200 piosenek w 11 językach, w tym m.in. przebój Akropolis Adieu. A właśnie Mirel Mathieu urodziła się dokładnie 22 lipca w 1946 roku. I tego samego dnia, w 1946 roku, urodził się Don Henley, wokalista, perkusista i autor tekstów, współzałożyciel i członek grupy The Eagles. I właśnie teraz do hotelu California nas zabiera formacja The Eagles. Na zegarach 24 minuty po 15.

0: Reklama. Wyjątkowy głos, niesamowita energia. Marta Król ponownie oczaruje kąśnieńską publiczność, tym razem prezentując niezapomniane przeboje z serii filmów o Jamesie Bondzie. James Bond Songs, 26 lipca, godzina 17. Sala koncertowa Stodoła w Kąśnej Dolnej. Bilety w cenie 70 zł dostępne na www.centrumpaderewskiego.pl.
1: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
0: Po reklamie. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
8: Jakość powietrza jest dobra, biometr jest obojętny. Jutro mogą pojawić się opady deszczu i burze, tak mówią synoptycy, podobnie w piątek, ale sobota już pogodna. W niedzielę nawet do 30 stopni powinniśmy zobaczyć na termometrach. Co przyniesie nam kolejny tydzień? No w poniedziałek znowu wzrost zachmurzenia o okolice 23 kreski, a kolejne dni? No dziś mówią, że będzie pogodnie, nawet 28-30 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Radiowe kino plenerowe.
5: Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. Publicznej w Radgoszczy.
6: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
7: W Limanowej na Piłsudskiego o tej porze jest mniej pojazdów. To jest dobra wiadomość. No zwykle tutaj jest dużo ciaśniej, a teraz jest spokojniej. Z kolei na Marka tutaj przybyło samochodów. W Bochni najwięcej samochodów, teraz na Proszowskiej, na Poniatowskiego. Tutaj jest troszeczkę więcej samochodów, także trudno jest przy trudnej. No i na Kraszewskiego oraz na ulicy Kościuszki, także ruch wzmożony. W Brzesku z kolei nadal Kościuszki, Głowackiego, chociaż nie jest źle, powinniśmy przejechać bez większych problemów w tę ulicę. W Gorlicach nadal przy Węgierskiej na ulicy Kościuszki utrzymuje się ruch. W Nowym Sączu, no tradycyjnie na ulicy Węgierskiej w stronę Starego Sącza jest bardzo duży ruch, ciasno, w drugą stronę samochody jadą płynnie, ale niestety w stronę Starego Sącza ciasno. Na Nowojowskiej też ruch jest wzmożony, bardzo dużo samochodów, na Królowej Jadwigi, Piłsudskiego, Beliny, Prażmowskiego, Lwowska, Barskie, ruch naprawdę bardzo duży, sporo samochodów na ulicy Tarnowskiej, tutaj jest bardzo spory ruch w tej chwili, wyjeżdżamy z Nowego Sącza, tak robimy to bardzo wolno. W Tarnowie z kolei na Narutowicza przybyło samochodów od ulicy Tuchowskiej, w stronę Tuchowskiej nadal utrzymuje się ruch zwiększony, jadąc od Krakowskiej jedziemy bardzo wolno, no i tutaj samochody dojeżdżające do ulicy Narutowicza też proszą, aby mogli włączyć się do ruchu. Udaje się to, bo kierowcy są uprzejmi, za co dziękujemy. Na Lwowskiej między jednym a drugim rondem od ronda Zesłańców Sybiru do tego remontowanego nadal spora kolejka od nowego szpitala. W drugą stronę nawet nie jest aż tak źle. Ale Jana Pawła II nadal pusto, Słoneczna, Sitki Słowackiego pusto, Aleja Mickiewicza również, Aleja Solidarności, ulica Mickiewicza również, ale na Starodąbrowskiej też już kolejka niezbyt długa, ale ustawiła się w kierunku ulicy Słonecznej. Na Krakowskiej na wysokości Warsztatowej więcej samochodów w jedną i w drugą stronę, Koszycka i Czerwona spokojnie.
6: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axilbet do malowania betonu. www.axil.pl

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę, 25 lipca, zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.
4: W gminie Lisia Góra rozpoczęła się procedura referendalna.
5: Straciliśmy zaufanie do pana wójta.
4: Pod wpływem alkoholu wiózł dziecko i wjechał w bramę. Mieszkaniec regionu Limanowskiego stanie przed sądem. Szczucin przygotowuje się do odpustu w roku 700-lecia parafii i miasta. Minęła 16. Jolanta Moździerz, zapraszam. Chcą odwołać wójta i radę gminy przed upływem kadencji. Grupa mieszkańców gminy Lisia Góra powołała komitet referendalny i będzie zbierać podpisy od mieszkańców. Stosowne dokumenty zostały złożone w Urzędzie Gminy i Krajowym Biurze Wyborczym. Teraz komitet ma 60 dni na zebranie podpisów. Ogłoszenia o rozpoczęciu procedury referendalnej pojawiły się m.in. na tablicach na terenie gminy. Pełnomocnikiem inicjatywy referendalnej mieszkańców gminy Lisia Góra został Łukasz Kusior, zaangażowany dotychczas w protesty przeciwko powstaniu farm fotowoltaicznych. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa jest skutkiem kryzysu zaufania mieszkańców do wójta i Rady Gminy Lisia Góra, w tym ignorowania głosu mieszkańców i lobbowania na rzecz prywatnych inwestorów farm fotowoltaicznych i magazynów energii.
5: My tutaj się czujemy jako mieszkańcy, że jest przedkładany interes obcego kapitału nad nasz interes. W sumie mieszkańcy w sprawie fotowoltaiki, magazynów energii 11 razy protestowali. Na zasadzie zebrań wiejskich, na zasadzie składania petycji, na zasadzie wnoszenia projektów uchwał, więc ten sygnał od strony mieszkańców w stronę władz gminy nie mógł być jaśniejszy, czego sobie mieszkańcy życzą. Pomimo tego nie rozumiemy, dlaczego pan wójt pozwolił na wpisanie takich zapisów w planie ogólnym. Czy po prostu on liczył na to, że tego nie zauważymy i przejdzie to jakoś bokiem. Generalnie straciliśmy zaufanie do pana wójta.
4: Kilka dni temu w audycji Słowo za Słowo na antenie Radia RDN Małopolska wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła skomentował zapowiedź referendum, że to, tutaj cytat, grupa osób próbuje zbijać polityczny kapitał dla siebie, głosząc informacje nieprawdziwe, manipulując faktami, wmawiając mieszkańcom, że cała gmina będzie zabudowana farmami fotowoltaicznymi, co jest nieprawdą. Wójt podkreślił także, że proponowane zapisy przedstawione pierwotnie w planie ogólnym nie oznaczają automatycznej decyzji o budowie farm fotowoltaicznych na terenie gminy. Kształt planu ogólnego najprawdopodobniej ulegnie zmianom ze względu na dużą liczbę uwag przesłanych przez mieszkańców. Takich wniosków do urzędu napłynęło ponad 1200. Wjechał w bramę jadąc pod wpływem alkoholu, wiózł z sobą dziecko. Kierowca z regionu Limanowskiego nie uniknie konsekwencji. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
6: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Szczyżycu w gminie Jodłownik. Samochód marki Audi wypadł z drogi i wjechał w bramę jednego z domów. Wezwani na miejsce limanowscy policjanci ustalili, że stało się tak po tym, gdy przejeżdżający przez skrzyżowanie 34-letni kierowca prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem. Jak okazało się na miejscu, mężczyzna miał ponad 1 promil alkoholu w organizmie, a wraz z nim w samochodzie podróż 8-letni chłopiec. Co istotne, nikt nie był ranny. Policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Policja przypomina, że każda decyzja o prowadzeniu pojazdu po spożyciu alkoholu stwarza realne zagrożenie nie tylko dla kierowcy, ale również dla pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.
7: Z życia Kościoła.
4: To pierwszy świadek zmartwychwstania Chrystusa i apostołka apostołów. Dziś, 22 lipca, obchodzimy święto świętej Marii Magdaleny. Jest patronką nawróconych grzesznic, więźniów, studentów producentów, perfum. Parafia w Szczucinie, której patronuje Święta Maria Magdalena, w najbliższą niedzielę 26 lipca będzie przeżywać uroczystości odpustowe. Wspólnota przeżywa 700-lecie istnienia. Były plany, aby w tym dniu odbyło się także ogłoszenie Świętej Marii Magdaleny patronką miasta. Formalności nadal trwają i na takie uroczystości trzeba będzie jeszcze jednak poczekać. Proboszcz parafii w Szczucinie, ksiądz Zygmunt Warzecha, tłumaczy, że procedura ogłoszenia takiego patronatu jest długa.
0: Najpierw prośba do księdza biskupa ordynariusza. Ordynariusz musiał tę prośbę przedstawić na forum konferencji episkopatu. Episkopat musiał wydać swoją decyzję na ten temat. Pismo po zgodzie episkopatu poszło do Rzymu. Rzym domagał się pewnych uściśleń, między innymi podpisy parafian, że o taki patronat chcą się starać. Ostatnio było także zapytanie, czy wcześniej był jakiś patronat.
4: Suma odpustowa w najbliższą niedzielę zostanie odprawiona o godzinie 11. Liturgii będzie przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz. W sobotę będą sprzątać brzegi rzeki Kamienica w Szczawie. Mieszkańcy, ale też turyści mogą włączyć się do akcji. Wystarczą dobre chęci, mówi organizator Jacek Chlipała z Fundacji Szczawa 2.0.
8: W małej miejscowości można robić duże rzeczy, a to nie jest przypadkowa miejscowość, bo Szczawa słynie z wód mineralnych. Także pamiętajcie, 25 lipiec, Szczawa na terenie OSP Szczawa. Zaczynamy o 10, sprzątamy, rozmawiamy, cieszymy się. Później zapraszamy na remizę, będą tam kiełbaski, będzie poczęstunek, będzie dmuchanie dla dzieci, będzie okazja też do rozmów. Mam nadzieję, że mieszkańcy Szczawy, nie tylko Szczawy, gorców całego regionu pokażą moc, że da się robić duże rzeczy w małych miejscowościach.
4: Uczestnicy mają zostać zaopatrzeni w worki i rękawiczki.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Nadal w regionie utrzymuje się zachmurzenie małe i umiarkowane. Dużo pogodnego nieba do końca dnia na termometrach od 22 do 24 stopni. W nocy przelotne opady deszczu są możliwe na termometrach 12-13 stopni. Na jutro synoptycy przewidują burze z piorunami. Temperatura spadnie poniżej 19 stopni. W kolejnych dniach będzie upalnie, w sobotę i w niedzielę nawet do 30 stopni, zwłaszcza w niedzielę.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Na dziś to już wszystko. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas, dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro kilka minut po godzinie 12. Dalszego miłego, słonecznego, spokojnego popołudnia Państwu życzę. Teraz Loka, piosenka pod tytułem Parasol, który może się przydać dzisiaj późnym popołudniem, wieczorem, w nocy i jutro o poranku. Pa, pa! Znów

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe. Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Strażniczki Małopolskich Smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki Małopolskich Smaków. Wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
1: Po reklamie.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z Błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
5: Już 26 lipca w Jastrzębi w gminie Ciężkowice rozbrzmi muzyka i ożyją tradycje. Zapraszamy na muzyczny i taneczny przegląd w karuzeli tradycji i kultury Pogórza. Na scenie wystąpi 11 zespołów regionalnych, które zaprezentują barwne tańce, muzykę oraz zwyczaje swoich regionów. To wyjątkowa okazja, by odkryć bogactwo kultury Małopolski i wspólnie pielęgnować nasze dziedzictwo. Nie może Was zabraknąć. 26 lipca, Jastrzębia, godzina 13. Plac przy kościele świętego Bartłomieja. Do zobaczenia! Zadanie publiczne realizowane przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z białym lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
3: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje

0: proponuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Wardzała.
1: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
0: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Wardzała.
1: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
2: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Ino Ross. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
3: Po reklamie.
4: Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest. Można podpisać umowę na trzeci most na Dunajcu w Nowym Sączu. Odbieranie dokumentów będzie łatwiejsze. Przy tarnowskim starostwie stanął urzędomat.
5: Musimy iść do przodu z innowacjami, jakimiś wyjściem naprzeciw oczekiwaniom naszych petentów, naszych klientów.
4: Warsztaty sztuki cyfrowej, rzeźba w glinie czy tworzenie leśnych ogrodów w słoiku. Są jeszcze miejsca na twórcze zajęcia w Żabnie. Minęła 17. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Nie ma już przeszkód, by podpisać umowę z wykonawcą na nową drogę i trzeci most na Dunajcu w Nowym Sączu. Krajowa Izba Odwoławcza odrzuciła protest konsorcjum firm, które złożyły najtańszą ofertę, ale ta została odrzucona przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przypomnijmy, że polski oddział jednego z hiszpańskich przedsiębiorstw oraz firma z Izraela wycenili pracę na ponad 164,5 miliona złotych, co zostało uznane za rażąco niską cenę. Ich odwołanie było nieskuteczne, więc drogę i most łączące ulice Węgierską w Nowym Sączu z obwodnicą zachodnią miasta ma zbudować konsorcjum firmy z Warszawą i Dębicy za 179,5 miliona złotych. Prace mają potrwać 3 lata od momentu podpisania umowy. Przy Wydziale Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowie stanął urzędomat. Dzięki urządzeniu będzie można odbierać dokumenty, jakie wystawił dla nas urząd, również poza godzinami jego otwarcia.
5: Musimy iść do przodu z innowacjami, jakimiś wyjściem naprzeciw oczekiwaniom naszych petentów, naszych klientów. I to jest właśnie jedno z takich rzeczy, że ludzie, szczególnie młodzi, wielokrotnie mówili, że oni w godzinach pracy nie mogą dotrzeć, muszą brać urlopy. Dlatego postanowiliśmy, że taki urzędomat stworzymy właśnie. Niestety nie wszystkie dokumenty możemy w tym urzędomacie przekazywać, bo wiele jest takich, które mają ścisłe ochronę, ale też muszą za potwierdzeniem odbioru. Ale te, które możemy przekazać, będziemy chcieli przekazywać.
4: Mówił starosta tarnowski Jacek Chudyma. Aby skorzystać z automatu, należy wcześniej zadeklarować chęć odbioru dokumentów w taki sposób. Informacja o czekającej w urzędomacie przesyłce zostanie wysłana SMS-em. Wiadomości otrzymamy również kod odbioru. Dla rodziców będzie to wzruszające i bardzo ważne wydarzenie. Na cmentarzu gołąbkowickim w Nowym Sączu po raz kolejny odbędzie się msza święta i pochówek dzieci martwo urodzonych. Uroczystość rozpocznie się jutro o godzinie 14 w kaplicy cmentarnej, a następnie przy grobie dziecka utraconego. Rodzice mają prawo do odebrania takich dzieci ze szpitala i pochowania ich we własnej parafii, mówił w programie Słowo za Słowo w radiu RDN Nowy Sącz ksiądz prałat Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Jak dodał kustosz Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, jest też druga możliwość, która kończy się właśnie wspomnianą uroczystością.
6: Mogą też rodzice zostawić w szpitalu i wtedy te dzieci są przechowywane na jakiś tam czas w prosektorium i potem organizujemy właśnie taki pochówek tych dzieci. Dawniej w ogóle nie było takich procedur też w szpitalach, a teraz jest bardzo duża świadomość jest i często rodzice pytają tych dzieci, które zostawili i czekając na pochówek, pytają kiedy i są bardzo żywo tym zainteresowani i rodzice mają prawo domagać się tego od szpitala, aby te dzieciątka małe po prostu zabrać albo domagać się, żeby zostały przechowane do tego momentu pogrzebu.
4: Dobrym zwyczajem jest też poznanie płci dziecka utraconego i nadanie mu imienia. Jak dodał ksiądz Jerzy Jurkiewicz, są też rodzice, których dzieci zmarły przed narodzeniem nawet kilkadziesiąt lat temu, ale wówczas nie mieli świadomości, że możliwy jest ich pogrzeb. Dziś grób na Gołąbkowicach traktują jako symboliczne miejsce pochówku swojego dziecka. Według współczesnej nauki Kościoła dzieci martwo urodzone są zbawione poprzez objęcie ich przez Boże Miłosierdzie.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Wakacje można spędzić aktywnie i twórczo. Zachęca do tego Gminne Centrum Kultury w Żabnie i organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży od 7 do 14 lat. Można jeszcze zapisywać się na sierpniowe spotkania.
7: Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań, warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźba w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych, ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie jest okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznych pasji.
4: Zachęca Marta Warias, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Na zakończenie warsztatów, tworzone w ich czasie prace zostaną wyeksponowane na specjalnej wystawie. Powstanie też film, który nagrają sami uczestnicy. Szczegółowy harmonogram warsztatów publikujemy na rdn.pl.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13.15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja. Yeah.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
1: Już 24, 25 i 26 lipca 2026 roku zapraszamy na Dni Czchowa. 3 dni pełne koncertów, rodzinnych atrakcji i świetnej zabawy. W piątek zapraszamy do strefy rozrywki dla najmłodszych, a wieczorem na kino plenerowe. Sobota to rodzinny rajd rowerowy, akademia rowerowa, pokazy, animacje i koncerty. Wystąpią Rafał Brzozowski, Andy Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gienson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Inoros. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie – Rodzinny Rajd Rowerowy jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
0: Po reklamie.
2: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Maria Magdalena, którą dziś wspominamy w liturgii Kościoła, była jedną z pierwszych kobiet, które stały się świadkami zmartwychwstałego Pana. To ona powiedziała apostołom: zobaczyłam Pana. Te słowa dziś są dla nas nieustannym programem i zadaniem. Stanowią one fundament naszego świadectwa. Jeśli zobaczymy Pana, będziemy mogli o Nim mówić innym. Maria Magdalena, pierwsza apostołka apostołów, uczy nas, że miłość do Jezusa pozwala pokonywać wiele trudności, których niesie życie. A w końcu, tak jak pokazuje historia dzisiejszej świętej, tylko bycie w relacji z Bogiem pozwala odkrywać prawdę o sobie.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w środę 22 lipca w święto świętej Marii Magdaleny. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz dr Marek Mierzyński z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja Biskupa w Bochni.

0: Mię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Dziś liturgii Kościoła obchodzimy święto świętej Marii Magdaleny, jednej z najwierniejszych uczennic Jezusa, która doświadczyła przemiany i mocnego utwierdzenia wiary przez spotkanie ze Zmartwychwstałym. Papież Franciszek nazwał ją apostołką apostołów, ponieważ to ona pierwsza przekazała wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa. Jej życie pełne nawrócenia i oddania pokazuje, jak łaska Boża może przemienić nasze serca. Prośmy zatem o otwarte serca na spotkanie z Chrystusem, który daje nowe życie i nadzieję. Mszę świętą koncelebrowaną sprawujemy w następujących intencjach. Pierwsza intencja mszy świętej w intencji Magdaleny w dniu jej imieni jest to msza dziękczynno-błagalna. Druga intencja sprawowana jest za duszę świętej pamięci Adama Słowika w 65. rocznicę śmierci z intencji rodziny. Trzecia intencja mszy świętej ofiarowana jest za duszę świętej pamięci Bogdana Domerackiego w 30. dniu po śmierci. A na początku tej świętej liturgii uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, obarczeni naszymi słabościami, zaniedbaniami w służbie Bogu i bliźniemu, byśmy mogli godnie i owocnie złożyć tę przenajświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech

Chrystusie. Boże, Twój Syn wybrał Marię Magdalenę na pierwszą zwiastunkę wielkanocnej radości. Spraw, byśmy przez jej wstawiennictwo i przykład głosili Chrystusa zmartwychwstałego.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała, a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Oto Słowo Boże.

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Stała ona przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa, jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go zabiorę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, odwróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy mój nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena i oznajmiła uczniom: Widziałam Pana. I co jej powiedział?

Umiłowani Chrystusie Panu, drogie siostry, drodzy bracia, drodzy radiosłuchacze, uczestnicy transmisji internetowej. Oto wszystko stało się nowe w życiu Marii z Magdali. Oto dokonała się tak bardzo głęboka transformacja, jej duchowa przemiana, że oto konsekwentnie poszła za mistrzem, nauczycielem. Nie jest to przypowieść. Nie jest to opowieść dydaktyczna zawarta na kartach Starego czy Nowego Testamentu, ale to rzeczywisty, prawdziwy, dotykalny dramat, który dzieje się w sercu Marii z Magdali, z której mistrz, nauczyciel wypędza 7 złych duchów. Nie było to nawrócenie chwilowe. Chrystus czyni wyjątek. W przypadku wielu cudów, których dokonuje, nie pozwala tym, z których wypędził złe duchy lub których uleczył, aby poszli za Nim, ale każe im wracać do swoich obowiązków. Pragnie im realizować swoje zwyczajne życiowe powołanie. Można powiedzieć, że to spotkanie, owo dotknięcie spojrzenia mistrza z Nazaretu w głębi jej serca skutkuje tym, że odnajduje w niej miłość. Miłość, która może być i będzie konsekwentna. Miłość, która każe jej wytrwale pójść za mistrzem, nie lękając się drogi krzyżowej. Pod krzyżem tak wielu uczniów, tak wielu tych, którzy szli za Chrystusem, opuściło mistrza i nauczyciela. Ona nie lękała się cierpienia, nie lękała się odrzucenia ukochanego mistrza. To spotkanie miłości. W naszych czasach widzimy, jak bardzo dolegliwa jest owa indywidualizacja. Mówimy również o wirtualizacji, że pomimo rozwoju technologicznego tak bardzo ludzkie serca się od siebie oddalają. Wielu współczesnych myślicieli, tych, którzy poszukują nadziei dla odrodzenia tych relacji międzyludzkich, mówi o owym zagadnięciu twarzy, dotknięciu twarzy. Tak pisze Rosenzweig czy Antoni Levinas. Dotknięcie, drodzy bracia i siostry, postać Marii z Magdali tak bardzo rozpalało całą tradycję chrześcijańską, tak bardzo ubogacało jej interpretację, jej nawrócenia, prawdziwego nawrócenia, które spowodowało, że ona stała się tą, która wybrała nowość, nowość życia, nowość postępowania. Ona weszła w żywą relację międzyosobową z mistrzem. Jakże piękne i bolesne, ale liryczne są chwile zdjęcia Pana Jezusa z krzyża. Właśnie obraz Rogera van der Weydena, który w dziele Pieta pięknie przedstawia tą scenę, zatrzymuje się na tej scenie, w której Maria Magdalena tak bardzo blisko jest mistrza, nauczyciela. Wręcz można powiedzieć, że ten mistrz pióra pozwala maksymalnie, aby dokonało się owo zbliżenie martwego ciała Chrystusa i świętej Marii Magdaleny. Uczynki miłosierne, drodzy bracia i siostry, na każdego z nas Bóg spogląda swoim wzrokiem pełnym miłości. Każdego z nas wzywa po imieniu i dotyka swoją miłością. Jean Vanier pisał kiedyś, że każdy człowiek pragnie być odnalezionym i wezwanym bardzo dotykalnie po imieniu. Bóg stwarza świat i każdy dzień aktu stworzenia kończy się ową puentą. I widział Bóg, że było dobre, a tutaj Maria, święta Maria z Magdali staje się świadkiem zmartwychwstałego Pana. Pierwszym świadkiem, bo uczniowie i te niewiasty, które poszły do grobu, one zobaczyły grób pusty. A święta Maria Magdalena spotkała, jakkolwiek nie rozeznała Chrystusa. I wtedy słyszy wezwanie po imieniu Mario. I wtedy wypowiada z głębi swojego serca Rabuni. Wtedy odsłania się cała prawda jej duchowej relacji z mistrzem i nauczycielem. Maria, święta Maria z Magdali była w podobnej sytuacji jak uczniowie idący do Emaus.
Nieznajomy wyjaśniał im pisma. Jego poznali dotykalnie przy łamaniu chleba. A tutaj słowo, nie słowo konsekracji, ale słowo mistrza i nauczyciela odsłania jej prawdę o tym, że nadzieja jest silniejsza niż śmierć. A Maria Magdalena przeżywała dramat, nie dość, że jej ukochanego mistrza, nauczyciela, który ją uzdrowił duchowo i który nadał cel i sens jej życiu, nie tylko umarł na krzyżu, ale też nawet jego ludzkie szczątki zostały zabrane i pełna bólu, jak notuje ewangelista, ze łzami konstatuje, zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. To doświadczenie zostaje przezwyciężone przez słowo nadziei, które przynosi zmartwychwstały. Drodzy bracia i siostry, każdy z nas w swoim życiu w pewnym sensie dotyka jakby tej drogi Marii Magdaleny. Nasze życie jakoś podobne jest do dzisiejszej świętej. Chociaż spotykamy się z miłością Bożą, codziennie jednak te sprawy tego świata sprawiają, że idziemy lub biegniemy przez życie, tracąc właściwy kierunek naszej drogi. Kiedy święty Augustyn mówił, że dobrze biegniemy, że dobre jest tempo, jedyny problem polega na tym, że nie biegniemy we właściwym kierunku. W życiu Marii Magdaleny również był ten etap, kiedy niewątpliwie była zagubiona, kiedy ciemności spowijały jej serce. Ale to spotkanie, otwarcie się na relacje z Chrystusem odnowiło jej serce, napełniło jej życie tą mocą, która zstępuje od uzdrawiającej mocy Pana i Zbawiciela. Drodzy bracia i siostry, Bóg jest miłosierny, Bóg jest bogaty w miłosierdzie, zaprasza nas, abyśmy po tej życiowej drodze poszli za Nim, abyśmy znajdowali w sobie ten ogień wytrwałości i konsekwencji, jakim odznaczała się święta Maria Magdalena, abyśmy nie pozostawali w ciemności naszych ludzkich słabości, naszych grzechów, byśmy otwarli się na miłość miłosierną Chrystusa. Ale aby tak się stało, potrzeba nam tego zagłębienia się, owej medytacji, pochylenia nad prawdą naszego serca, naszego wnętrza. W bogatej ikonografii chrześcijańskiej odnajdujemy rozmaite wyobrażenia, które ukazują Marię Magdalenę jako pokutnicę. Z klasztoru franciszkanów reformatu w Bieczu możemy odnaleźć między innymi taki obraz. Wyobrażenia Marii Magdaleny, która przedstawiana jest jako młoda kobieta o wyjątkowej urodzie, z rudymi, opadającymi na ramiona, bujnymi włosami, często w bogatej, czerwonej lub żółtej sukni, albo jako pokutnica. Od XIII wieku w nawiązaniu do legenda Aurea wykształcił się typ pokutującej Marii Magdaleny. Na wystawie eksponowany był olejny obraz pokutująca Maria Magdalena pochodzący z XVIII wieku. Ukazuje on Marię Magdalenę jako młodą kobietę z opadającymi długimi włosami, ubraną w granatową suknię, okrytą czerwonym płaszczem, pogrążoną w medytacji, z krzyżem, z otwartą księgą, czaszką, symbolem kruchości życia i pokuty, biczem wskazującym na chęć naśladowania Chrystusa. Tradycja dążenia przez chrześcijan do świętości. Tradycja obecności świętej Marii Magdaleny jako tej, która ukazuje drogę ku mistrzowi i nauczycielowi. Drodzy bracia i siostry, niech ta święta liturgia sprawi, abyśmy wczytując się słowa tej Księgi Objawionej, byśmy mogli odnaleźć podobieństwo do dzisiejszej świętej. Bo chociaż codziennie spotykamy się z miłością Bożą, codziennie sprawy tego świata, one przysłaniają nam rzeczywistość Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Chciejmy, bracia i siostry, otworzyć się na tę uzdrawiającą, leczącą miłość, jaką jest Chrystus.
I chcielibyśmy razem z Świętą Marią, z Magdaleną postępować za Nim, doświadczać Jego bliskości, tej bliskości, która przynosi nadzieję, tej bliskości, która otwiera na nadzieję nie tylko lepszego dnia jutrzejszego dla nas samych, naszej ludzkiej rodziny, naszej ojczyzny, ale także, aby ta perspektywa eschatologiczna była dla nas tą perspektywą ostatecznego spełnienia najgłębszego sensu w zjednoczeniu z Trójjedynym Bogiem. Niech Święta Maria Magdalena wydoskonala te tęsknoty naszego serca i tę wytrwałą konsekwencję wciąż dokonującej się duchowej transformacji naszego życia. Amen. Z ufnością zwróćmy się do Boga z naszymi pokornymi prośbami.

0: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów, aby ich życie na wzór życia świętej Marii Magdaleny było pełne oddania Chrystusowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy szukają sensu życia, aby spotkali zmartwychwstałego Pana i doświadczyli Jego przemieniającej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie kobiety powołane do życia konsekrowanego, aby wsparte przykładem świętej Marii Magdaleny były pełne wiary i odwagi w realizowaniu woli Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za wypoczywających na urlopach, wakacjach, aby wykorzystali ten czas do pogłębienia relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Magdaleny w dniu jej imienin, aby doświadczyła obfitości łask Bożych i Matki Najświętszej. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, w szczególności za świętej pamięci Adama, świętej pamięci Bogdana i z naszej parafii także, aby dostąpili wiecznej chwały w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, tu zgromadzonych, abyśmy na wzór świętej Marii Magdaleny z miłością i oddaniem szli za Chrystusem i byli świadkami Jego miłości w świecie. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś świętą Marię Magdalenę niezwykłą łaską spotkanie ze zmartwychwstałym Panem. Wysłuchaj naszych modlitw, byśmy mężnie kroczyli drogami wiary przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą wiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz,

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Adamie, Bogdanie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Marią Magdaleną, świętym Maksymilianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, ale powiedz tylko słowo. Szczerze, wieczne.

Ich wstawiennictwo nieustającej wspomożycielki niepokalanej Matki Maryi, wstawiennictwo świętej Marii Magdaleny wydoskonala drogę naszego życia chrześcijańskiego, naszego postępowania za Chrystusem, zawierzania Mu swoich chwil radosnych i trudnych w swoim życiu.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie w środę 22 lipca w święto świętej Marii Magdaleny. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz dr Marek Mierzyński z parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja biskupa w Bochni.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek. Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
1: Po reklamie.
0: Informacje z życia Kościoła.
6: Ewa Biedroń, zapraszam. Pierwszy świadek zmartwychwstania Chrystusa i apostołka apostołów. 22 lipca w liturgii przypada święto świętej Marii Magdaleny. Jest patronką nawróconych grzesznic, więźniów, studentów, producentów perfum. Parafia w Szczucinie, której patronuje święta Maria Magdalena, w najbliższą niedzielę będzie przeżywać uroczystości odpustowe. Wspólnota przeżywa 700-lecie istnienia. Były plany, aby w tym dniu odbyło się także ogłoszenie świętej Marii Magdaleny patronką miasta. Formalności nadal trwają i na takie uroczystości trzeba będzie jeszcze poczekać.
7: Mieliśmy taką nadzieję, że dokumenty ze Stolicy Apostolskiej zdążą na tę uroczystość i będziemy mogli ogłosić ją patronką Szczucina. No niestety, jak to przysłowie mówi, kościelne młyny mielą powoli, ale skutecznie. Mamy nadzieję, że skoro już dokumenty są w Rzymie, to pewno w niedługim czasie też i dotrą i będziemy mogli przeżywać kolejną uroczystość, ogłaszając świętą Marię Magdalenę patronką Szczucina. Na razie będziemy jej dziękować za to, że się nami opiekuje.
6: Mówił proboszcz parafii w Szczucinie, ksiądz Zygmunt Warzecha. Suma odpustowa w niedzielę zostanie odprawiona o godzinie 11. Liturgii będzie przewodniczyć biskup tarnowski Andrzej Jerz, a podczas tej uroczystości odsłonięte zostaną dwie tablice.
7: Jedna tablica to z dziejów parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, gdzie umieściliśmy te najważniejsze wydarzenia z życia parafii. Właśnie tak dla pamięci, dla przypomnienia sobie, skąd jesteśmy. A druga tablica to jest wykaz proboszczów.
6: Obchody 700-lecia parafii miasta trwają cały rok. Z tej okazji można także zyskiwać jubileuszowe odpusty. Dla rodziców będzie to wzruszające i bardzo ważne wydarzenie. Na cmentarzu Gołąbkowickim w Nowym Sączu po raz kolejny odbędzie się msza święta i pochówek dzieci martwo urodzonych. Uroczystość rozpocznie się w czwartek o godzinie 14 w kaplicy cmentarnej, a następnie przy grobie dziecka utraconego. Rodzice mają prawo do odebrania takich dzieci ze szpitala i pochowania ich we własnej parafii, mówił w programie Słowo za Słowo w radiu RDN Nowy Sącz ksiądz Jerzy Jurkiewicz, proboszcz parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Jak dodał kustosz sanktuarium przemienienia Pańskiego, jest także druga możliwość, która kończy się właśnie wspomnianą uroczystością.
8: Mogą też rodzice zostawić w szpitalu i wtedy te dzieci są przechowywane na jakiś tam czas w prosektorium i potem organizujemy właśnie taki pochówek tych dzieci. Dawniej w ogóle nie było takich procedur też w szpitalach, a teraz jest bardzo duża świadomość jest i często rodzice pytają tych dzieci, które zostawili i czekając na pochówek pytają kiedy i są bardzo żywo tym zainteresowani i rodzice mają prawo domagać się tego od szpitala, aby ta dzieciątka ma po prostu zabrać albo domagać się, żeby zostały przechowane do tego momentu pogrzebu.
6: Jak dodał ksiądz Jerzy Jurkiewicz, są także rodzice, których dzieci zmarły przed narodzeniem nawet kilkadziesiąt lat temu, ale wówczas nie mieli świadomości, że jest możliwy ich pogrzeb. Dziś grób na Gołąbkowicach traktują jako symboliczne miejsce pochówku swojego dziecka. Rodzinnym pielgrzymowaniem małopolską drogą świętego Jakuba Styńca do Senka rozpoczęły się brzeskie dni jakubowe. To święto patrona miasta. W pielgrzymce uczestniczyło 90 osób. Trwa także nowenna do świętego Jakuba, a w piątek o godzinie 18 będą uroczyste nieszpory. W sobotę w sanktuarium świętego Jakuba odbędzie się odpust ku czci patrona parafii miasta. Suma odpustowa z błogosławieństwem nad miastem relikwiami świętego Jakuba zostanie odprawiona o godzinie 11. Mszy przewodniczyć będzie sekretarz biskupa Tarnowskiego, ksiądz Ryszard Nowak. Ponadto wręczone zostaną medale świętego Jakuba. Natomiast o godzinie 18.45 odbędzie się koncert organowy świętemu Jakubowi w Darze. W niedzielę po każdej mszy świętej będzie błogosławieństwo kierowców i pojazdów za przyczyną świętego Jakuba, patrona pielgrzymów, i świętego Krzysztofa, patrona kierowców.
0: To były informacje z życia Kościoła.
9: Ty jesteś Bóg. Obracasz człowieka w proch i mówisz: wracajcie, synowie ludzcy. Bo 1000 lat w Twoich oczach jest jak dzień wczorajszy, który minął, i jak nocne czuwanie. Porywasz ich i są jak sen poranny. Mijają niby trawa. Rano kwitnie i pleni się. Wieczorem skoszona usycha. Psalm 80.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Piątek, 24 lipca, kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na Rynek w Czchowie. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor. Na wielkim ekranie zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix. Film, który gwarantuje świetną zabawę i śmiech do łez. Start o godzinie 20.30. Na seans zapraszają burmistrz Czchowa, Moksir w Czchowie oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia na kinie plenerowym w samym sercu Czchowa.
4: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi męski różaniec z Tarnowa.
1: Dzisiejszą modlitwę różańcową ofiarujemy w intencji wynagradzającej za 5 rodzajów zniewag, którymi ludzie obrażają niepokalane serce Maryi. Przepraszamy za bluźnierstwa przeciw jej niepokalanemu poczęciu. Przepraszamy za bluźnierstwa przeciw jej dziewictwu. Przepraszamy za bluźnierstwa przeciw jej boskiemu macierzyństwu i nieuznawanie w niej matki ludzi. Przepraszamy za bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do niepokalanej matki. Przepraszamy za bluźnierstwa, które znieważają Maryję w jej świętych wizerunkach. Będziemy się również modlić o życie wieczne dla Władysława, o spełnienie woli Bożej dla Józefa, o poprawę zdrowia dla Stanisława. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga,
2: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pożegnany, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
2: i jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Część chwalebna, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, symbol hańby i poniżenia stał się symbolem odwagi, męstwa, pomocy i braterstwa. W znaku krzyża ujmujemy dziś to, co najbardziej piękne i wartościowe w człowieku. Przez krzyż idzie się do zmartwychwstania. Innej drogi nie ma. I dlatego krzyże naszej Ojczyzny, krzyże nasze osobiste, krzyże naszych rodzin muszą doprowadzić do zwycięstwa, do zmartwychwstania, jeżeli łączymy je z Chrystusem, który krzyż pokonał.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa. W niebo wstąpienie jest pokazaniem po raz kolejny i jednocześnie przypieczętowaniem drogi do domu Ojca. Dziwna jest to droga. Chociaż prosta i jasna, to ukierunkowana na wiele celów i stron. Jest to droga do każdego człowieka. Jest to droga, podczas której stale towarzyszy nam Chrystus. Podtrzymuje nas pokarmem swojego ciała i krwi, byśmy nie ustali.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Przyjście Ducha Świętego to narodziny Kościoła. Tego dnia otworzyły się drzwi wieczernika, w którym dotąd przebywali wystraszeni apostołowie. Oto nagle staje się coś cudownego i zupełnie niepojętego. Nabierają niezwykłej odwagi i zaczynają śmiało przemawiać do tłumów. Czy jest jakiś język zrozumiały na całym okręgu ziemi dla wszystkich ludzi, dla każdej rasy, religii i kontynentu? Jest taki język, którego kodu uczymy się od dzieciństwa. To język miłości. Znajomość tego języka jest cudownie rozwijana podczas modlitwy, pełnej miłości rozmowy z Bogiem, który nas do końca umiłował. Podczas każdej Eucharystii, która jest ucztą miłości, i każdej lektury Pisma Świętego, napisanego najpiękniejszym językiem, językiem miłości.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryja to pierworodny owoc odkupienia. Jako pierwsza z ludzi dostąpiła pełni skutków zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jej chwała i ostateczne przeznaczenie są ściśle związane z ludzką naturą. Jak przedtem na ziemi, tak teraz w niebie Maryja realizuje pełnię człowieczeństwa, do której i my jesteśmy wezwani.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Byłaś przez wieki Matką i Królową. Zawierzamy Ci, Matko Chrystusowa, gorycz bezsilności i upokorzenia, jakiego ciągle doznaje wiele sióstr i braci w ojczyźnie naszej. Zawierzamy wszystkie krzywdy wyrządzone narodowi. Zawierzamy nadzieję na lepsze jutro. Nadzieję na pojednanie narodu w duchu miłości, ale i w duchu sprawiedliwości, bo wiemy, że nie może istnieć bez sprawiedliwości. Wszystko to składamy w Twoje matczyne dłonie i prosimy, byś złożyła u stóp Syna Twego, Jezusa Chrystusa, na uproszenie Ojczyźnie naszej czasu zmartwychwstania do prawdziwej wolności, sprawiedliwości i pokoju. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
1: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Członkowie wspólnoty męskiego różańca:
3: Franek,
4: Robert,
7: Stanisław,
8: Wojtek,
1: Krzysztof, dziękuję za wspólną modlitwę różańcową. Zapraszamy na nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca prowadzone przez męski różaniec w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tarnowie. Najbliższe nabożeństwo w sobotę 1 sierpnia o godzinie 8.
9: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe. Nie macie jeszcze planów na letni wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w niedzielę, 26 lipca, zapraszamy na teren Gminnego Ośrodka Wodnego Radgoszcz Narożniki na wakacyjne kino plenerowe Radia RDN Małopolska. Na ekranie Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z Białym Lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w niedzielę. Zapraszają wójt gminy Radgoszcz oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radgoszczy.
1: Po reklamie.

Oto jestem, stoję tu, wyciągam ręce, oczy wznoszę wysoko do ciebie. Usłysz proszę, kiedy krzyczę, kiedy nie potrafię milczeć, duch mój umiera,

0: Dust, Max Blaze, a taneczną noc poprowadzi DJ Ewa. W niedzielę nie zwalniamy tempa. Usłyszycie zespół Gjenson, kuralną antologię polskiego rocka pod dyrekcją Dawida Nawalańca. Zobaczycie kabaret EWG, a gwiazdą wieczoru będzie Liber i Ino Ross. Na zakończenie impreza z DJ Jaro. Nie przegap. Dni Czchowa 24, 25 i 26 lipca 2026. Zapraszają burmistrz Czchowa, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Czchowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Czchowskiej. Wydarzenie Razem Przed Siebie, rodzinny rajd rowerowy, jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego w ramach programu Małopolska Gościnna, trzecia edycja.
1: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Jasna Góra.
1: Biblijny argument Marii Okońskiej, że święty Paweł pisał listy do gmin z więzienia, przeważył całą sprawę. Maria Okońska opisała w swoim pamiętniku, że ksiądz prymas, kiedy usłyszał ten argument, spojrzał na nią i miał taki wzrok, który świadczył o tym, że zrozumiał, że to on ma napisać te śluby.
2: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, złożonych na Jasnej Górze, 26 sierpnia 1956 roku, zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski, przyrzekamy.

0: Już po raz czwarty zaglądamy za historyczne kuluary przygotowań do obchodów 300. rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza, które były impulsem do napisania przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1956 roku nowych ślubowań. Poznając kolejne fakty z tym związane, dziś zapraszam na spotkanie z Beatą Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże!
0: Pani Beato, dziś już wiemy, że rola kobiet w przygotowaniach do złożenia ślubów jasnogórskich była przeogromna. A żeby to wszystko jakoś usystematyzować, to może zacznijmy od tego, jaką funkcję w tym dziele pełniły ósemki.
1: Ósemka to grupa formacyjno-apostolska młodych dziewcząt, nad którą od roku 1942 opiekę duchową sprawował młody ksiądz Stefan Wyszyński, ukrywający się w Laskach podczas okupacji. Dziewczęta były pod jego kierownictwem duchowym i kiedy ksiądz prymas został aresztowany, to w szczególny sposób zaczęły omadlać jego czas trudny, czas uwięzienia, ale też omadlać, żeby jak najszybciej wyszedł na wolność.
0: I tej grupie przewodziła pani Maria Okońska.
1: Kiedy przyszedł rok 55, to dziewczęta przebywały na Jasnej Górze. Przebywała tutaj Maria Okońska jeszcze z jedną członkinią, ale inne dziewczęta nieustannie przyjeżdżały na czuwania, na modlitwę. Była to nieustanna modlitwa, codziennie. Ktoś przejmował dyżur taki modlitewny. I działo się tutaj też dużo na Jasnej Górze, ponieważ rok 1954 i 55 to były lata maryjne, więc tej pracy takiej apostolskiej na Jasnej Górze też było troszkę. Na przykład w roku 1955 zorganizowano wystawę, która miała przypominać 300. rocznicę cudownej obrony Jasnej Góry.
0: Przed Szwedami.
1: Tak. I wtedy dziewczęta razem z ojcami Paulinami podjęły się zorganizować taką wystawę. Ona miała duże rozmiary na całej sali rycerskiej, o których też można przeczytać czy zobaczyć na zdjęciu w książce Jasnogórskie śluby narodów wczoraj, dziś, jutro. Wystawę zwiedziło wiele tysięcy osób, ale musiała zostać zamknięta ze względu na ingerencję władz, ponieważ na wystawie też był portret kardynała Wyszyńskiego, który to portret został umieszczony naprzeciw portretu ojca Kordeckiego i wzbudzał duże zainteresowanie przez porównywanie dwóch obrońców wiary w Polsce, Maryi, kultu maryjnego. Ale wróćmy do dziewcząt. Rzeczywiście tej pracy było dużo i modlitwy. I kiedy przyszedł czas, że ksiądz prymas został przewieziony do Komańczy, było to pod koniec października 1955 roku, to już wówczas wiedziano, że jest możliwe przedostanie się do uwięzionego prymasa. Warunki więzienne zostały złagodzone i tam już 2 listopada przyjechali biskup Michał Klepacz i biskup Zygmunt Choromański, a 7 listopada stanęły tam już członkinie ósemki.
0: To był rok 1955.
1: 55. Mhm. Maria Okońska i Maria Wantowska zostały wysłane przez Episkopat Polski, przez księdza Bronisława Dąbrowskiego i ojców Paulinów, ażeby być u uwięzionego prymasa i omawiać już te sprawy związane z rokiem królowej Polski. W listach księdza prymasa z Komańczy z roku 1955 to hasło rok królowej Polski dotyczącego przecież przyszłości i roku 1956 już się pojawia. Zatem dziewczęta przedostały się 7 listopada, ale wiemy z pamiętników Marii Okońskiej, że nawet ta sprawa nie była zbyt prosta. Tam w Komańczy już był pas graniczny, więc ona tutaj 5 listopada podjęła decyzję, że pojedzie razem z inną członkinią instytutu. 6 listopada stanęły w Komańczy i okazało się, że zostały aresztowane. I tylko rozmowa Marii Okońskiej ze służbami bezpieczeństwa pozwoliła im rano dotrzeć. Czyli można było rozmawiać z prymasem Polski o zbliżającej się rocznicy, 300. rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza i ogłoszenia Matki Bożej Królową Polski.
0: A jak przygotowywano się do tych obchodów?
1: Przygotowywano się w porozumieniu z uwięzionym prymasem Wyszyńskim.
0: Czyli on o wszystkim tak naprawdę wiedział z relacji biskupów, ale także Marii Okońskiej.
1: Tak, zaczęto programować, zaczęto pisać programy tego roku Królowej Polski i jednocześnie świętowania tej rocznicy. I w pewnym momencie też wynikła ta sprawa napisania odnowionych ślubów królewskich. To jest ciekawe, że na pierwszych arkuszach jasnogórskich ślubów narodu my mamy hasło. Zostały one jeszcze inaczej zatytułowane. Odnowienie ślubów narodu na Jasnej Górze 1956 rok. My wiemy, że do historii przeszły jako jasnogórskie śluby narodu i rzeczywiście ksiądz prymas dosyć szybko po wyjściu z więzienia tak już określał ten tekst napisany przez siebie w Komańczy 16 maja, ale wiemy, że zostały napisane jako odnowione śluby. Więc uroczystości tej 300. rocznicy ślubów królewskich miały odbyć się na Jasnej Górze i wszystko już zaczęło być omawiane z uwięzionym prymasem, programowane.
0: Mhm. 16 maja tego roku obchodziliśmy dokładnie 70. rocznicę napisania tych ślubów jasnogórskich przez prymasa Wyszyńskiego. Wówczas to o poranku 56 roku, 16 maja, kardynał Wyszyński przekazuje treść ślubów pani Marii Okońskiej.
1: Tak, zostały napisane nocą, ale namawianie uwięzionego pasterza kościoła w Polsce, prymasa Wyszyńskiego, troszkę trwało. Ojcowie Paulini przez członkinię ósemki prosili uwięzionego księdza prymasa o napisanie tekstu nowych ślubowań. I ksiądz prymas na początku wzbraniał się, uważał, że jako więzień nie ma takiego prawa. Dopiero biblijny argument Marii Okońskiej, że święty Paweł pisał listy do gmin z więzienia, przeważył całą sprawę. Maria Okońska opisała w swoim pamiętniku, że ksiądz prymas, kiedy usłyszał ten argument, spojrzał na nią i miał taki wzrok, który świadczy o tym, że zrozumiał, że to on ma napisać te śluby. I rzeczywiście w więzieniu czytał książkę o świętym Pawle, napisaną przez księdza Eugeniusza Dąbrowskiego i to wszystko razem jej się ładnie układa w jedną całość.
0: Następnie te śluby zostały przewiezione przez Marię Okońską na Jasną Górę.
1: Tak. Nad ranem ksiądz prymas ten tekst odnowionych ślubów narodu napisał, położył przed Marią Okońską i Janiną Michalską, bo pamiętajmy, że to już kolejny wyjazd do Komańczy był członkini ósemki, które wyjechały wiosną 56 roku. Ksiądz prymas ten tekst napisał z pragnieniem, które zawarł w krótkim tekście dołączonym do tekstu jasnogórskich ślubów narodu, aby te śluby, te przyrzeczenia weszły w nasze myśli, wolę, uczucia, w każdy nasz czyn i w całe nasze życie. Tekst ślubów został później potajemnie przewieziony na Jasną Górę przez Janinę Michalską. Tutaj był przepisywany w ukryciu przez członkinię ósemki. Czasu na przepisywanie tekstu
0: było niewiele.
1: Wiemy, że praca przygotowująca do świętowania 300. rocznicy ślubów królewskich, którą miano uroczyście obchodzić w Kościele Polskim 26 sierpnia 1956 roku, trwała, ale czasu było niewiele. W lipcu i w sierpniu rozpoczęła się wielka praca nad bezpośrednimi przygotowaniami do uroczystości. Członkinie ósemki wspólnie z ojcami Paulinami ustalały program uroczystości, przepisywały również teksty czuwań, nowennę odprawioną na Jasnej Górze przed 26 sierpnia. Trzeba było przygotować nie tylko program, ale też teksty czuwań, teksty tej nowenny a jednocześnie teksty czuwań w parafiach. W parafiach odbywało się trzydniowe przygotowywanie do ślubów jasnogórskich. To nie było tak, że przyjechała rzesza pielgrzymów na Jasnogórę i złożyła tekst, który wcześniej nie był znany. Ten tekst był w parafiach opisywany. Trzeba było powiadomić, napisać listy zapraszające na tę uroczystość. Należało te listy rozwieść. Członkinie ósemki rozwoziły je do kurii diecezjalnych lub wrzucały do skrzynek w większych miastach, tak by nie wzbudzić zainteresowania władz, bo trzeba było powiadomić wszystkie parafie w Polsce. Najważniejsze zadanie to było przepisywanie tekstu ślubów napisanych przez prymasa Wyszyńskiego na uroczystość 26 sierpnia dla wszystkich kapłanów, którzy wówczas przybędą na te uroczystości i było trzeba je było przepisać potajemnie. Czyniły to też członkinie ósemki oraz siostry zakonne zakonów klauzurowych. Podczas pisania różnych tekstów, między innymi misteriów, które było odczytywane, gdy cudowny obraz był przenoszony po wałach jasnogórskich przez różne grupy osób, wynikła pewna sprawa. I tu warto również ją przypomnieć. Wynikła sprawa udziału kobiet w procesji z tym cudownym obrazem po wałach, ponieważ w sześciowiekowej tradycji Jasnej Góry kobiety nigdy nie niosły obrazu. Również w 1956 roku nie zgadzał się na to przebywający wówczas na Jasnej Górze sufragan gnieźnieński, biskup Bernacki. Ksiądz biskup wyraził jednak zgodę, gdy usłyszał pytanie, a czy matka księdza biskupa, gdyby żyła, mogłaby nieść obraz, wyraził jednak taką zgodę. Ta tradycja została przełamana i w procesji cudowny obraz niosły siostry zakonne, matki i dziewczęta, bo również o tej grupie społecznej należało pamiętać.
0: I w tym miejscu stawiamy kropkę. Przypomnę, że w audycji okolicznościowej Królowo Polski przyrzekamy. W trzech odcinkach omawiamy udział kobiet w przygotowaniach do uroczystości złożenia ślubów jasnogórskich, ale też zastanawiać się będziemy nad temat tego, jaką rolę pełniły kobiety w realizacji tych konkretnych przyrzeczeń. Ale o tym porozmawiamy już w kolejnym naszym spotkaniu. Dziś na antenie gościliśmy panią Beatę Mackiewicz z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Dziękuję pięknie, szczęść Boże.
1: Dziękuję, szczęść Boże.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu.
5: To była autopromocja.

Moja córko, kocham cię. Mój synu, kocham cię. Daję ci mojego ducha, byś nie czuł się sierotą.

sobie serce. Wiatr rozgonił ciemne chmury. Rozpoznając moją twarz, rzucił na nią siłę słońca. Ale moje oczy nie chcą słońca. W nocy chciałem ukryć łzy. Moje oczy nie chcą słońca. Muszę ukryć łzy.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Radiowe kino plenerowe. Już w sobotę 25 lipca zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20:30 Wilk, Lew i ja. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na boisku metalu Tarnów.
1: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież odwiedził sanktuarium Trójcy Przynajświętszej w Górach Cimbruńskich. Stolica Apostolska zdementowała pogłoski o zakończeniu procesu księdza Rupnika. 2000 chórzystów zaśpiewa dla papieża podczas jego wizyty w Paryżu. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Leon XIV przebywa na letnim urlopie w Castel Gandolfo. Dziś rano jednak odbył ponad 100-kilometrową podróż do górskiego sanktuarium Trójcy Przenajświętszej w Valle Pietra. Jest ono położone w górach Cimbruńskich, nieopodal Subiaco. Wizyta miała charakter prywatny. Rektor sanktuarium, ksiądz Alberto Ponzi, dowiedział się o niej tuż przed przyjazdem papieża.
2: Była to wizyta niezapowiedziana, ale wspaniała. Papież pozdrowił pielgrzymów i przyszedł do sanktuarium. Zatrzymał się na modlitwie przed wizerunkiem Trójcy Przenajświętszej. Zaprowadziłem go potem na lodzie. Stamtąd skierował kilka słów do pielgrzymów i udzielił im błogosławieństwa. Pokazałem mu potem całe sanktuarium. Byliśmy też przy ołtarzu na zewnątrz, skąd widać całą panoramę gór. Odchodząc, Leon XIV jeszcze raz pozdrowił pielgrzymów.
1: Do udawania spójnego i autentycznego świadectwa o Chrystusie zachęca Leon XIV amerykańskich zakonników. Papież napisał list z okazji 70. rocznicy powstania Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w USA. Powołując się na nauczanie świętego Jana Pawła II, wezwał ich do docenienia wartości życia wspólnotowego.
3: Leon XIV zachęcił amerykańskich zakonników, by postrzegali życie wspólnotowe jako źródło uświęcenia, inspiracji, świadectwa i siły w swym apostolstwie. Papież powołał się na adhortację świętego Jana Pawła II, Vita Consacrata. Przypomniał, że to właśnie w życiu wspólnotowym przejawia się ukryta obecność zmartwychwstałego Pana.
1: Leon XIV wyraził też wdzięczność za dotychczasową pracę konferencji. Umocniła ona bowiem publiczne świadectwo osób konsekrowanych, które poświęcają swoje życie Ewangelii. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej zdementowało pogłoski na temat zakończenia procesu księdza Rupnika, byłego jezuity i artysty, twórcy mozaik. Jest on oskarżony o wykorzystywanie seksualne i innego rodzaju nadużycia względem dorosłych kobiet, głównie zakonnic. Jak oświadczył Matteo Bruni, doniesienia dotyczące decyzji sędziów są całkowicie bezpodstawne. Sprawa jest nadal rozpatrywana.
0: Wiadomości ze świata.
1: Archidiecezja paryska mobilizuje 2000 chórzystów na papieską mszę. Według wstępnych ustaleń Leon XIV mają odprawić 26 września w centrum Paryża na placu de la Concorde, choć oficjalny program podróży nie został jeszcze opublikowany.
2: Muzyczne przedsięwzięcie ma ukazać jedność kościoła we Francji. Chórzyści będą pochodzić z całego kraju. Każda diecezja ma przysłać 30 śpiewaków. Z organizacyjnego punktu widzenia jest to wielkie wyzwanie. Odpowiedzialny za liturgię ksiądz Guillaume Normand przyznaje, że przygotowaniom towarzyszy wielki entuzjazm. Wielkość chóru jest proporcjonalna do przewidywalnej wielkości zgromadzenia. Szacuje się, że na mszę z papieżem przyjdzie 500 000 wiernych.
0: Więcej wiadomości na portalu vatikannews.va/pl i w mediach społecznościowych vatikannews.pl.

0: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Matko, stajemy dziś przed Tobą w święto świętej Marii Magdaleny. Przychodzimy do Twojego domu, do kaplicy Twojego cudownego obrazu, z naszym sercem takim, jakie ono jest. Może pełnym wdzięczności, a może po prostu zmęczonym. Może pełnym pokoju, a może pytań i niepokoju. I prosimy Cię dzisiaj, Maryjo, naucz nas miłości, która nie ucieka. Kiedy wsłuchujemy się w słowa dzisiejszej Ewangelii o Marii Magdalenie, widzimy kobietę, która nie potrafi odejść od Jezusa. Nawet wtedy, gdy wydaje się, że wszystko się skończyło. Nawet wtedy, gdy grób jest pusty. Nawet wtedy, gdy pozostają tylko łzy. Matko, jak bardzo potrzebujemy takiej miłości. Bo często kochamy Boga wtedy, gdy wszystko rozumiemy. Ufamy Mu wtedy, gdy widzimy drogę. Modlimy się wtedy, gdy czujemy Jego bliskość. A Maria Magdalena pozostaje przy grobie także wtedy, gdy nic nie rozumie. Naucz nas takiej wytrwałości. Naucz nas zostawać przy Jezusie także w dniach osłości, zwątpienia i ciemności. Naucz nas nie odchodzić od Niego wtedy, gdy wydaje się milczeć. Maryjo, dzisiejsze słowo przypomina nam również te niezwykłe słowa pieśni nad pieśniami. Jak śmierć potężna jest miłość. Ty najlepiej wiesz, co znaczą te słowa. Stałaś pod krzyżem, patrzyłaś na śmierć swojego Syna. Przeżyłaś ból, którego nikt z ludzi nie potrafi do końca zrozumieć. A jednak uwierzyłaś, że miłość Boga jest większa niż śmierć. Dlatego dzisiaj przynosimy Ci wszystkie te miejsca w naszym życiu, w których wydaje się, że coś umarło. Naszą nadzieję, naszą gorliwość, nasze marzenia, nasze relacje i naszą ufność. I prosimy Cię, Matko, pokaż nam, że dla Boga nie ma grobów zamkniętych na zawsze. Pokaż nam Jezusa zmartwychwstałego, a jeszcze bardziej naucz nas słuchać Jego głosu. Bo najpiękniejsza chwila dzisiejszej Ewangelii przychodzi wtedy, gdy Jezus wypowiada jedno słowo, kiedy zwraca się po imieniu do Marii. Jedno słowo, a wszystko się już zmieniło. Jedno słowo, a łzy stają się radością. Jedno słowo, a noc zamienia się w poranek. Maryjo, wyproś nam łaskę takiego serca, które potrafi usłyszeć własne imię wypowiedziane przez Jezusa. Pośród hałasu świata, pośród codziennych obowiązków, pośród naszych lęków i niepokojów. Spraw, abyśmy nie byli chrześcijanami, którzy tylko wiedzą o Jezusie, ale spraw, abyśmy byli uczniami, którzy rozpoznają Jego głos. A kiedy zakończy się ten dzień i zapadnie noc, naucz nas spoczywać w pewności, że jesteśmy kochani. Tak po prostu. Nie za nasze zasługi, nie za nasze sukcesy, nie dlatego, że jesteśmy doskonali, ale dlatego, że jesteśmy dziećmi Boga. Maryjo Jasnogórska, prowadź nas do tej miłości, której nie ugasiły wielkie wody i której nie pokonała nawet śmierć. Polecamy Twojej matczynej opiece cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona, cały Episkopat Polski, na czele z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Powierzamy Ci posługę arcybiskupa Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, wszystkich kapłanów, diakonów, siostry zakonne, kleryków, zwłaszcza kleryków naszego paulińskiego seminarium, którzy teraz przeżywają swoje jasnogórskie posługi. I prosimy Ciebie o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Powierzamy cały nasz zakon na czele z ojcem generałem Benjaminem Bąkowskim. Klasztor jasnogórski z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Wszystkich ojców i braci, pracowników i dobrodziejów Jasnej Góry. Polecamy Twojej opiece naszą ojczyznę, prosząc o wszelkie łaski dla niej i dla rządzących. Prosimy o pokój na całym świecie. Powierzamy Ci diecezję świdnicką, która przygotowuje się do czasu nawiedzenia Twojej świętej ikony. Powierzamy Ci tych, którzy dziś płaczą jak Magdalena. Chorych, samotnych, małżonków przeżywających kryzysy, rodziców martwiących się o dzieci, młodych szukających sensu, małżonków pragnących potomstwa. Przynieś im pewność, że Jezus żyje i że stoi obok nich, nawet jeśli Go jeszcze nie rozpoznają. A nam wszystkim wyproś wierne serce. Serce, które pozostaje przy Jezusie w ciemności i które pozwoli się zaskoczyć porankiem zmartwychwstania. Polecamy Twojej matczynej opiece wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, a szczególnie powierzamy pielgrzymów z Wejherowa, Kosakowa, Nakło, z Dębicy Kaszubskiej, tych wszystkich pielgrzymów, którzy w dniu dzisiejszym składali przed Twoim świętym wizerunkiem wszystkie intencje, prośby, z którymi tutaj przyszli do Ciebie. Powierzamy również te, które zostały spisane w Księdze Apelowej. I módlmy się w tych wszystkich intencjach pierwszą tajemnicą chwalebną, zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona.

0: Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen. Jasnogórska.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Nie pytaj mnie, dlaczego z tobą dzień za dniem dzieliłem tlen na pół. Zabierz mnie aż do początku

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pędzący tłum mija cię.